0: Dębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto.

0: Co najmniej 6 osób rannych w Kijowie po rosyjskich nocnych atakach. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordu. Koszmar Ligi Świątek w US Open. Polka wygrywała do zera i nagle zaczęła tracić punkty.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. RCB przekazało, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy i że nie ma już zagrożeń na polskim terytorium. Wcześniej apelowano o czujność, śledzenie komunikatów i reagowanie na syreny alarmowe. Rosja zaatakowała w nocy Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej 6 osób zostało rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie, poinformowały władze miasta. Nowe ataki nastąpiły po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem, a teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
0: Dlatego w najbliższym czasie nie należy się spodziewać obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBeja, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
3: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
0: Roman Rzet jest kolejną osobą zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Qin Wen Zhen 5-7-3-6. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej 8 wygranej z Zheng w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
4: Ogromne rozczarowanie, nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
5: Bardzo smutno, ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
6: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
0: Świątek wygrała US Open w 2022 roku, przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
1: A co w regionie?
7: Wystartowała 5. edycja plebiscytu Łączy Nas Wielkopolskie. Inicjatywa promuje rozwój regionu oraz najciekawsze pomysły zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu. O tytuł najlepszego przedsięwzięcia powalczy 20 projektów z całego województwa wielkopolskiego. Mieszkańcy wybiorą zwycięzców w 5 kategoriach. Oprócz znanych już obszarów

0: kulturze, klimatowi oraz sprawom społecznym pojawiły się dwie nowości. Internauci oddadzą głos na projekty wspierające edukację i pasję młodzieży, a także inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej. A jest w czym wybierać. Reprezentacja z naszej okolicy jest w tym roku nadzwyczaj silna. To gmina Żgów za inwestycje w czysty prąd i bezpieczeństwo energetyczne, miasto Konin za modernizację budynków użyteczności publicznej, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska za Akademię Młodych Liderów, Fundacja Podaj Dalej za mieszkania treningowe oraz gmina Sąpolno nominowana w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie za Klub Integracji Społecznej. O wynikach decydują wyłącznie głosy internautów. Głosowanie na stronie internetowej łączynas.wielkopolskie.pl potrwa od 16 do 25 września. Każdy może oddać jeden głos dziennie w każdej z pięciu kategorii. W Licheniu Starym w dniach 12 i 13 września odbędzie się 16 Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich. Dwudniowe wydarzenie połączy w sobie występy artystyczne, konkursy ludowe oraz uroczystości religijne. Sobotnia część rozpocznie się o godzinie 12 na scenie przy plaży. W programie zaplanowano przegląd zespołów artystycznych, wybór najładniejszego stroju pod hasłem Zgodnie z naturą oraz koncerty muzyki ludowej i religijnej. Wieczorem w Bazylice Licheńskiej odprawiona zostanie msza, po której odbędzie się koncert pieśni maryjnych i apel maryjny z procesją światła. Niedzielny program zainauguruje o 7:00 poranny spacer różańcowy to miejsce objawień w Grąblinie. Później zaplanowano zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem, tradycyjny korowód do bazyliki oraz południową uroczystą mszę. Podczas wydarzenia przeprowadzona będzie również zbiórka pieniędzy na rzecz Licheńskiego Hospicjum. Zjazd zakończy wspólne odśpiewanie barki przy pomniku świętego Jana Pawła II. Wydarzenie warto będzie odwiedzić zwłaszcza w sobotę. Właśnie wtedy od południa do godzin wieczornych nad Jeziorem Licheńskim będzie można skosztować przepysznych potraw przygotowanych przez koła gospodyń z różnych regionów kraju.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Do 30 stopni na Dolnym Śląsku, do 27 w centrum, do 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, najchłodniej nad samym morzem, do 22. Słonecznie na Podkarpaciu, niemal bezchmurnie, natomiast na Pomorzu może się chmurzyć i przelotnie padać deszcz.
1: Konin FM 104.1.

0: Konin FM. Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. A co w regionie?
6: Komisja rewizyjna Rady Miasta Konina planuje sprawdzić, jak samorząd nadzoruje miejskie lokale mieszkalne i użytkowe. Wniosek w tej sprawie złożył radny Joachim Sikorski. Kontrola obejmie lata 2023-2025, a w kwestiach finansowych także początek obecnego roku. Radni ocenią częstotliwość inspekcji, procedurę reagowania na dewastację oraz koszty napraw. W szczególnej analizie poddana zostanie dokumentacja lokalu przy ulicy 3 Maja zajmowanego przez Fundację Sercem Przyprawiona. Organizacja użytkuje nieruchomość bez tytułu prawnego i nie oddaje jej dobrowolnie. W sądzie trwa proces o eksmisję. Bieżące zaległości finansowe wynoszą blisko 900 zł, a kwota objęta egzekucją komorniczą przekracza 11 tysięcy. Audyt dotyczyć ma również mieszkań komunalnych i socjalnych, w tym lokalu przy ulicy Erasma Pietrygi 3. Przeprowadzona tam wizja wykazała ślady zużycia, które najemcy muszą usunąć. Radni chcą ustalić, czy miejskie procedury egzekwowania napraw i ściągania długu od lokatorów działają skutecznie w całym mieście. W Tuliszkowie przy Placu Wolności 3 działa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. To nowo utworzone miejsce spotkań, integracji, rozwoju i wsparcia dedykowane mieszkańcom w każdym wieku. Inicjatywa ma na celu łączenie pokoleń oraz wspólne budowanie lokalnej społeczności. Placówka zaprasza wszystkich chętnych 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy oraz czwartki. W te dni centrum jest otwarte popołudniami w godzinach od 16 do 19. Dodatkowo w każdy poniedziałek w tym miejscu w Tuliszkowie można skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych. Aby wziąć udział w takim spotkaniu ze specjalistą, wymagane jest jednak wcześniejsze uzgodnienie terminu z koordynatorami usług. Za organizację pracy oraz pomoc odwiedzającym odpowiadają koordynatorki Agnieszka Klimt oraz Emilia Małolepsza. Osoby zainteresowane ofertą, zapisami na konsultacje psychologiczne lub szczegółowymi informacjami mogą kontaktować się z placówką telefonicznie pod numerem 63 279 33 97.
0: Konin FM.
7: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Powiat koniński przekaże 100 tysięcy złotych wojewódzkiemu szpitalowi zespolonemu w Koninie na zakup aparatu do kriolezji, czyli leczenia bólu. To mało inwazyjny zabieg polegający na czasowym zamrożeniu wybranego nerwu za pomocą specjalnej sondy osiągającej temperaturę około minus 70 stopni. Urządzenie trafi do przyszpitalnej poradni bólu. Część radnych obawiała się jednak, że dotacja może zostać wykorzystana na wynagrodzenia lekarzy. Wskazywano na koszty funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego. Wyjaśniono jednak, że środki są przeznaczone wyłącznie na sprzęt do tej konkretnej poradni. Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował bowiem w konińskim szpitalu świadczenia związane z leczeniem uciążliwego bólu, a obecnie podobny aparat znajduje się tylko na oddziale neurochirurgii. Zabiegi i badania będą wykonywane w ramach NFZ bez dodatkowych opłat dla pacjentów. Podczas dyskusji wśród radnych zwrócono też uwagę na rosnącą liczbę młodych osób trafiających na SOR po zażyciu różnych niebezpiecznych substancji. Z danych szpitala wynika, że takich pacjentów jest około 7 dziennie. Ich stan wymaga całodobowego zabezpieczenia i utrudnia pracę personelu. Między innymi te młode, odurzone chemicznymi substancjami osoby generują kolejki na SOR. Urszula Kucharska, która od tygodnia kieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie, zamierza przede wszystkim kontynuować dotychczasowe działania placówki, rozwijać ofertę zajęć i zachęcać do udziału w nich większą liczbę dzieci oraz młodzieży, poinformował Urząd Gminy Krzymów. Ważna ma być także współpraca z mieszkańcami, stowarzyszeniami i lokalnymi organizacjami. Kucharska planuje poznawać ich potrzeby i uwzględniać najbardziej realne pomysły. Jej doświadczenie w zarządzaniu, zdobyte podczas blisko 30 lat pracy na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w Brzeźnie, ma pomóc w kierowaniu GOKiem. Jednym z najważniejszych problemów pozostaje jednak baza lokalowa. Pomieszczenia są wykorzystywane od rana do późnego wieczora, a próby chóru odbywają się nawet o 20. Nowa dyrektor chce szukać zewnętrznych pieniędzy na rozbudowę zaplecza w Brzeźnie, na wyposażenie oraz na projekty dla seniorów, rodzin, dzieci, młodzieży i pracowników. W planach jest również rozwój działalności teatralnej, m.in. współpraca z teatrem w Gnieźnie, wyjazdy w ramach tzw. autobusu teatralnego oraz warsztaty z aktorami i instruktorami. Przypomnijmy, że dotychczasowy szef Gminnego Ośrodka Kultury Krzysztof Kędziora od początku września kieruje właśnie Marszałkowskim Teatrem imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie przygotowuje się do świętowania setnej rocznicy swojego istnienia. Jubileuszowe uroczystości odbędą się 12 września. Obchody rozpocznie o godzinie 13 msza w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Godzinę później na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie zaplanowano oficjalny apel. W programie tej części znajdą się wręczenie odznak, przekazanie nowego sprzętu oraz pokazy dziecięcej i młodzieżowej drużyny pożarniczej. Od godziny 16 ruszy festyn rodzinny. Dla najmłodszych przewidziano dmuchańce, kule, zabawkowy pchelitark oraz liczne konkursy z nagrodami. Na wszystkich uczestników czekać będzie bezpłatna strażacka grochówka. Tymczasem Młodzieżowa Orkiestra Tęta Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie ogłasza nabór do swojej szkółki muzycznej. Dzieci i młodzież zainteresowane rozwijaniem talentu mogą zgłaszać się na zajęcia. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie do 30 października. Chętni mogą wybrać zajęcia m.in. z gry na trąbce, klarnecie, saksofonie, puzonie oraz na sakshornie altowym lub tenorowym. W konińskim Oskardzie już wkrótce pokazany zostanie spektakl Solaris, oparty na powieści Stanisława Lema. Przedstawienie realizowane w ramach festiwalu Teatr Polska zaplanowano na 14 września na godzinę 12. Sztukę na konińskiej scenie zaprezentuje Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina. Ich adaptacja to jednoosobowa opowieść skupiona wokół losów głównego bohatera. Mężczyzna ucieka od dotychczasowego życia w pracy i udaje się na stację badawczą na planecie Solaris. Pobyt w kosmicznej izolacji staje się dla niego okazją do konfrontacji z własną przeszłością oraz traumą po samobójczej śmierci ukochanej. Forma monodramu ma podkreślać samotność oraz wewnętrzne rozdarcie bohatera. Twórcy spektaklu postawili na oszczędną scenografię, dopracowane efekty dźwiękowe i świetlne oraz innowacyjne wizualizacje. Główną rolę w tym widowisku gra Beata Niedziela. Przedstawienie kierowane jest do widzów poszukujących ambitnego i poruszającego teatru, a wcześniej, 10 września w południe w Oskardzie w ramach cyklu Teatr Polska zobaczymy Kulawą Kaczkę i Ślepą Kurę, czyli przedstawienie dla dzieci. Z kolei 19 września zostanie wystawiona sztuka zatytułowana Matki Śnieżne, 29 września The Church, a 3 października spektakl Każdego dnia jest mi żal.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Konin FM.
2: Reklama. Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
4: Prawo jazdy kategorii B? Zacznij u nas, w Szkole Jazdy Turbo Rutecka, pierwszej i najstarszej szkole jazdy w Koninie. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy, spokojna atmosfera oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe. Nauka bez stresu, ale konkretnie i skutecznie.
5: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
0: A co w regionie?
9: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu kontynuuje rekrutację do projektu Droga do Zatrudnienia po Węglu. Inicjatywa jest skierowana do mieszkańców, pracowników oraz uczniów z terenu Wielkopolski Wschodniej. Niedawno bowiem rozszerzono grono odbiorców i warunkiem skorzystania nie jest już wyłącznie powiązanie z zespołem elektrowni Pątnowa Domów Konin. Zgłoszenia od osób poszukujących pracy z okolic Konina, Turku, Koła i Słupcy, zakwalifikowanych do tzw. grupy E, są przyjmowane na bieżąco. Kandydaci z tej kategorii mogą skorzystać ze wsparcia w ramach pierwszej ścieżki zawodowej. Jej głównym celem jest pomoc w znalezieniu stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Uczestnicy programu otrzymają dostęp do doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Mieszkańcy mogą również podnosić kwalifikacje podczas szkoleń, a także korzystać z subsydiowanego zatrudnienia czy dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy w istniejącej już firmie. Równolegle trwa rekrutacja dla podstawowych grup docelowych. To właśnie osoby powiązane obecnie lub w przeszłości z działalnością przemysłową ZEPA, jak również ich krewni, mają pierwszeństwo w dostępie do pełnej oferty projektu. Ze względu na ogromne zainteresowanie wstrzymano nabór na dotację na otwarcie własnej firmy dla osób z grupy E. Uruchomienie wsparcia na własną działalność będzie zależeć od tego, czy zostanie jeszcze trochę niewykorzystanych przez górników i energetyków pieniędzy. Radni powiatu konińskiego podjęli jednogłośną decyzję o przyznaniu finansowego wsparcia dla lokalnych ochotniczych straży pożarnych. 5 gmin otrzymało dotacje celowe w wysokości 10 tysięcy złotych każda. Łączna suma 50 tysięcy trafi do jednostek z Grodźca, Krzymowa, Starego Miasta, Ślesina oraz Rychwała. Środki przyznane gminie Grodziec posłużą do zakupu agregatu prądotwórczego dla strażaków z Lipic. Pozostała część dofinansowania zostanie przeznaczona na prace remontowe oraz termomodernizację budynków remis. W Krzymowie zaplanowano ocieplenie oraz ułożenie nowych płytek w garażu. W Ślesinie fundusze umożliwią izolację ścian zewnętrznych, natomiast w kucharach kościelnych wymienione zostaną drzwi wejściowe. W gminie Stare Miasto wsparcie rozdzielono porówno między dwie remizy. Środki przeznaczono na montaż nowych drzwi w budynku w Liścu Wielkim oraz na wymianę okien w sali szkoleniowej w Janowicach. Przekazane fundusze mają usprawnić działanie jednostek OSP i poprawić stan techniczny ich siedzib. Ochotnicze straże odgrywają coraz ważniejszą rolę w systemie ratowniczym.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Lunin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Polskie myśliwce i alerty. To była na wschodzie niespokojna noc. Wraca upał, ale będą też burze i ulewy. Są ostrzeżenia i prognozy. 3-miesięczny areszt dla Romana Rzet. Chodzi o aferę Zonda Krypto.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. Przez zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polska dziś w nocy poderwała myśliwce. Rozesłano też alerty RCB. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Nad ranem alerty odwołano. Rosja w nocy zaatakowała Kijów między innymi pociskami balistycznymi, a także dronami. Nadchodzi antycyklon Ulrich i wracają wysokie temperatury. Już dziś na Opolszczyźnie w większości Dolnego Śląska będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. I tam około 30 stopni. Jutro alert ma dotyczyć już większości południowej Polski. Jutro też burzowe alerty na wspomnianym południowym zachodzie, ale i też w Wielkopolsce i części łódzkiego. A na północy, na Kujawach, Warmii, Mazurach, większości Pomorza, północy Mazowsza i zachodu Podlasia możliwe ulewy. Tam jutro też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Roman Rzet, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grzegorz Kozieł.
2: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego śledczy wskazali realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki. Roman Rzet, który został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, miał zdaniem prokuratury przywłaszczyć niemal 8 milionów złotych środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników.
1: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie komendy głównej policji. Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika i przywiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w tej sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
3: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
1: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Władze Łodzi zapowiadają budowę portu morskiego w tym mieście. Na taki filmik możemy natrafić w mediach społecznościowych. To oczywiście nieprawda, ale i promocja projektu edukacyjnego, tłumaczy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
4: One zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny, i temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, by nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
1: Projekt rusza 17 września.
0: Konin FM. Pogoda.
5: Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale dzisiaj będzie nawet 28 stopni w Koninie. Będzie słonecznie, jutro dopiero spadnie deszcz i temperatura też spadnie, ale nie za wiele, bo do 25 stopni w naszym mieście. A w tej chwili mamy w Wielkopolsce zaledwie 13 stopni. 8-16 km na godzinę to prędkość wiatru od najniższej do najwyższej i 1015 hektopaskali na barometrach.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Dzień dobry, we wtorek. Po siódmej o nowych możliwościach dla uczniów

0: FM. Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Po wielu latach nieoficjalnej współpracy z Uniwersytetem Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, mieszczące się na Konińskim Zatorzu trzecie liceum ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida zostało objęte przez uczelnię oficjalnym partnerstwem. Od teraz licealne klasy medyczne z Konina są objęte patronatem przez Poznański Uniwersytet Medyczny. Ta forma otwiera przed uczniami zupełnie nowe perspektywy oraz możliwość korzystania z bogatej oferty naukowo-dydaktycznej uczelni. Niejednemu z konińskich nastolatków będzie dane po zdaniu matury kształcić się na kierunkach medycznych w stolicy Wielkopolski.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
5: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
6: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
7: Niedziele handlowe również.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj 8 dzień września. Imieniny obchodzą Radosław, Maria i Adrianna. Zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. Dzień dobrych wiadomości to także dzisiaj, a także dzień marzyciela. A co działo się dawniej? Ile mamy rocznic? 3 na dzisiaj, o.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1944 roku, 8 dnia powstania warszawskiego, z radiostacji Armii Krajowej Błyskawica nadano pierwszą audycję. Był to jeden z najważniejszych głosów powstańczej Warszawy, słyszany nie tylko w mieście, ale również poza granicami Polski. W 1974 roku, w wyniku afery Watergate, prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon ogłosił, że następnego dnia ustąpi ze stanowiska. Do dzisiaj pozostaje jedynym prezydentem USA, który zrezygnował z urzędu. W 1991 roku runął maszt radiowy Polskiego Radia w Konstantynowie. Miał 646 metrów wysokości i w chwili powstania był najwyższą konstrukcją wzniesioną przez człowieka na świecie. Czyli no, nasza polska radiofonia miała kiedyś maszt, który naprawdę trudno było przegapić, jak się kręciło w okolicy Płocka, bo to tam te rejony mniej więcej.
2: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Koszmar z Igrzysk Olimpijskich z Paryża powrócił. Iga Świątek przegrała w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Fan Zheng 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. Dla polskich kibiców, którzy byli na Arthur Ashe Stadium, wynik i przebieg całego spotkania to sensacja.
3: Tragedia. Ja kilka razy już byłem tutaj na US Open, jak Iga grała. Pierwszy raz widziałem coś takiego, że 5-0 prowadziła i przegrała seta. I to się posypało później wszystko, no niestety.
4: Nie mam pojęcia, naprawdę. To jest bardzo dziwne. Ja myślę, że Chinka też w pierwszej części nie pokazała prawdziwej siebie. No, dalej kibicujemy Idze, no Iga, nasza jest the best.
2: W pozostałych meczach turnieju Mira Andrijewa pokonała Anastazję Potapową 5-7, 6-4, 6-3, a Jelena Rybakina wygrała z Naomi Osaką 6-1, 6-4. Wtorkowy mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego to szlagier zaplanowanej na 3 dni inauguracyjnej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum po raz drugi z rzędu broni Paris Saint-Germain, które w środę podejmie Slovana Bratysława. W rozgrywkach zobaczymy 11 piłkarzy z Polski, najwięcej, bo 3, zgłosiło FC Porto. To Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. A na krajowym podwórku Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1 na zakończenie 7 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Liderem tabeli jest Lech Poznań. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Turcji, gdzie zajęły 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone zostały bardzo życzliwie przywitane przez kibiców. Polki w spotkaniu o brązowy medal przegrały ze Serbkami 1-3. W Mistrzostwach Europy triumfowały Turczynki, które w finale pokonały Włoszki 3-2, a w środę w 4 krajach Bułgarii, Rumunii, Finlandii i Włoszech rozpoczyna się męski czempionat Starego Kontynentu. Dziś o 15:00 w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że

0: Starym Mieście odbędzie się trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego. Wydarzenie zaplanowano na 26 dzień września, a pierwsze atrakcje wystartują o 13 na placu przy kościele. Imprezie towarzyszyć będzie piknik myśliwski oraz piknik polskich owoców i warzyw. Zaplanowano pokazy sokolników i kynologiczne akcje honorowego krwiodawstwa oraz degustację specjałów myśliwskich i potraw przygotowanych przez koła gospodyń. Jednym z głównych punktów programu będzie wielkie gotowanie na patelni z udziałem Mateusza Krojenko oraz konkurs kulinarny pod hasłem Zdrowo i kolorowo. Oprawę muzyczną i artystyczną zapewnią m.in. Orkiestra Staromiejska, Zespół Ludowy Uśmiech czy grupa Folklore. W dalszej części imprezy odbędzie się koncert zespołu Babskie Granie, a całe wydarzenie zwieńczy wieczorna dyskoteka pod gwiazdami. Festiwal kół gospodyń w Starym Mieście już 26 września.
1: Konin FM.
2: Reklama. Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Reklama.

0: Monin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Jeżeli chodzi o planowane wyłączenia prądu dzisiaj, to dużo ich nie będzie. Od 9 do 13 bez energii może być Turek, a konkretnie ulica Działkowa. Od 9 do 17 prądu może także nie być w Woli Rychwalskiej. Od 10 do 14 wyłączenia zaplanowano w Kazimierzu Biskupim, m.in. przy Kościelnej, Kościuszki, Ogrodowej, Placu Wolności i Warszawskiej.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Reklama. Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.

0: Platformy Ochrony Zdrowia powiemy, z czego wynika. W Poznaniu ruszyło odliczanie do Jarmarku Świątecznego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Atak na obszarze Ukrainy zakończył się, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, odwołując alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Nad ranem trafiły one do mieszkańców w związku ze wznowieniem zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej 2 osoby, 7 zostało rannych. Tomasz Fęskę.
2: Takie odgłosy było słychać w nocy w ukraińskiej stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki na skutek rosyjskiego ataku w prawobrzeżnej części miasta w jednej z uczelni wybuchł pożar, a ludzie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Na świcie nad Kijowem unosiły się kłęby czarnego dymu. Celem Rosjan oprócz Kijowa były także zlokalizowane pod miastem zakłady przemysłowe i centrum logistyczne. Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskim Saratowie nad Wołgą. Według gubernatora obwodu kilka osób zostało rannych. Celem ukraińskich maszyn były najprawdopodobniej rafinerie Rosnieftu i inne obiekty przemysłowe i wojskowe.
0: Ważna informacja nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Od dziś do 18 września w stolicy będzie sprawdzane działanie syren alarmowych. Między 8 a 16 mogą zawyć w Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Uwaga kierowcy, przez kilka godzin zablokowana będzie droga ekspresowa S7 pod Ostrudą. W nocy zderzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe. Wyznaczono objazdy, mówi Anna Karczewska z ostródzkiej policji.
3: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w ruchu drogowym, już w Ostrudzie powinny zjeżdżać na Starą Siódemkę.
0: Kierowca jednego z pojazdów został zabrany do szpitala. Jest poślizg przy reformie ochrony zdrowia. Projekty, w tym ten dotyczący wynagrodzeń lekarzy, miały trafić do parlamentu na początku września, ale nie trafiły, dlatego Senat odwołał zaplanowane na jutro dodatkowe posiedzenie, mówi wicemarszałek Izby Magdalena Biejat.
4: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
0: Rząd zapewnia, prace trwają, chodzi o to, by ustawy były rzetelne. Już obowiązują kanadyjskie cła odwetowe, które dotyczą importu ponad 700 towarów z USA. To reakcja na wynoszące 50% amerykańskie cła, które weszły w życie w sierpniu. Kanadyjskie cła odwetowe mają 3 stawki, 15, 25 i 50%. Dotyczą importu z USA o wartości ponad 27,5 miliarda dolarów kanadyjskich. Dopiero co skończyły się wakacje, a do świąt Bożego Narodzenia jeszcze sporo czasu. Tymczasem w Poznaniu ruszyło odliczanie do Jarmarku Świątecznego na poznańskich targach. Konkretnie rozpoczął je profil w mediach społecznościowych towarzyszący wydarzeniu, które, jak czytamy w poście, rusza 14 listopada. Niestety szlachetna inicjatywa spotkała się z nomen omen raczej dość chłodnym przyjęciem internautów.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Nieprawdopodobnie brzmią te prognozy, bo 28 stopni możemy spodziewać się dzisiaj i będzie słonecznie w naszym mieście. Jutro w Koninie spadnie deszcz. Jutro temperatura zleci do 25 kresek. To takie chyba dwa ostatnie, dość wakacyjne dni. Może jeszcze potem coś się przydarzy? No zobaczymy. W każdym razie teraz mamy w Wielkopolsce około 15 stopni. Bez zmian. Zarówno prędkość wiatru, jak i ciśnienie. Wiatr dmucha z prędkością od 8 do 16 km na godzinę w naszym województwie, a ciśnienie pokazują barometry w wysokości 1015 hektopaskali.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam we wtorkowy poranek z Konin FM. Po 8 powiem, które gminy i organizacje z okolic Konina zostały nominowane w wielkopolskim plebiscycie na najlepsze unijne projekty. Następnie o nowej przestrzeni sportowej dla warsztatów terapii zajęciowej. W tej godzinie także o kolejnym, tym razem ogólnopolskim zjeździe kół gospodyń wiejskich. Takie wydarzenie odbędzie się w weekend w Licheniu. Przed 9 zaproszę do koła na przedstawienie dla dzieci w wykonaniu lokalnych aktorów.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Wystartowała piąta edycja plebiscytu Łączy Nas Wielkopolskie. Inicjatywa promuje rozwój regionu oraz najciekawsze pomysły zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu. O tytuł najlepszego przedsięwzięcia powalczy 20 projektów z całego województwa wielkopolskiego. Mieszkańcy wybiorą zwycięzców w 5 kategoriach. Reprezentacja z naszej okolicy jest w tym roku nadzwyczaj silna, bo to gmina Żgów za inwestycje w czysty prąd i bezpieczeństwo energetyczne. Miasto Konin za modernizację budynków użyteczności publicznej, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska za Akademię Młodych Liderów, Fundacja Podaj Dalej za mieszkania treningowe oraz gmina Sąpol nominowana w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie za Klub Integracji Społecznej. Głosowanie na stronie internetowej laczynas.wielkopolskie.pl potrwa od 16 do 25 września.
2: Konin FM.
3: Reklama.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
5: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
6: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl. Reklama.

0: dobrym miejscu w Koninie, czyli w domu stojącym przy ulicy Kleczewskiej, niedaleko wiaduktu pokoju, oficjalnie otwarto ogród wyposażony w profesjonalny tor do gry w bocce i golfa. Z nowego obiektu skorzystają głównie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z klubu Olimpiad Specjalnych. Inwestycje zrealizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przebudowa obejmowała kompleksowy remont wspomnianego budynku na zatorzu oraz zagospodarowanie otaczającego go terenu. W ramach prac ocieplono elewację, zamontowano nowe rolety i orynowanie, a na tarasie wyłożono kostkę. W ogrodzie powstały także grządki warzywne. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 190 tysięcy złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Zapraszam. Dziś rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek 6 spotkań i jeden absolutny szlangier. Real Madryt zagra z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Pojedynek będzie wyjątkowy dla trenera królewskich José Mourinho, który trofeum 16 lat temu zdobywał właśnie z Interem. Za to najbardziej wyrównane starcie szykuje się we Francji między Lille a Realem Betis. Dla francuskiej ekipy to powrót po rocznej nieobecności do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek. Trener zespołu Dawid Ancelotti.
2: Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ klub włożył w zeszłym roku mnóstwo ciężkiej pracy. Drużyna zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to miejsce. Nie wiem, jak daleko zajdziemy, ale jestem pewien, że damy z siebie wszystko.
1: Z kolei w Porto z trójki Polaków w meczu z Manchesterem City może zagrać jedynie Jakub Kiwior. Pozostała dwójka, czyli Jan Bednarek oraz Oskar Pietuszewski, jak potwierdził trener Portugalczyków Francesco Farioli. W spotkaniu nie zagrają. Bednarek pauzuje za czerwoną kartkę, a Pietuszewskiego wyeliminowała kontuzja. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Quinwen Zheng 5-7-3-6. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Iga Świątek podkreśliła, że porażka z Chinką była wynikiem zbyt wielu błędów, a nie braku koncentracji. Byłam skupiona jak zawsze, ale zaczęłam się zbyt często mylić, stwierdziła polska tenisistka. Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1 na zakończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. To oznacza, że nafciarze są wciąż w strefie spadkowej, a jest to dla nich 5. mecz bez wygranej. Wcześniej w poniedziałek podobny wynik padł w starciu Wieczysta Kraków - Zagłębie Lubin. Liderem tabeli jest Lech Poznań. Stawkę zamyka Raków Częstochowa, który w 6 dotychczasowych meczach nie zdobył nawet punktu. Zakończyły się też spotkania 7. kolejki pierwszej ligi. W ostatnim, wczorajszym pojedynku Ruch Chorzów pokonał Unię Skierniewice 3-1. Liderem zestawienia jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: W Licheniu Starym w dniach 12 i 13 września odbędzie się 16 ogólnopolski zjazd kół gospodyń wiejskich. Dwudniowe wydarzenie połączy w sobie występy artystyczne, konkurs ludowy oraz uroczystości religijne. Sobotnia część rozpocznie się o 12 na scenie przy plaży. W programie zaplanowano przegląd zespołów artystycznych, wybór najładniejszego stroju pod hasłem Zgodnie z naturą oraz koncerty muzyki ludowej i religijnej. Właśnie wtedy do godzin wieczornych nad Jeziorem Licheńskim będzie można skosztować przepysznych potraw przygotowanych przez koła gospodyń z różnych regionów kraju. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również zbiórka pieniędzy na rzecz Licheńskiego Hospicjum.
2: Konin FM. Konin FM.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj! Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę Głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
9: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec Latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
10: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
11: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
0: Reklama. Konin FM.
2: Konin FM.

Warszawski Dom Kultury w Kole oraz Polski Teatr Otwarty zapraszają na familijny spektakl zatytułowany Szarlotka Psotka. Przedstawienie odbędzie się w niedzielę 27 września. Zaplanowano dwa pokazy. Pierwszy rozpocznie się o godzinie 16, natomiast drugi wystartuje o 18. Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o całych rodzinach oraz dzieciach od 5 roku życia. Fabuła widowiska skupia się na zabawnych losach pomocy domowej pracującej u państwa rosołek. Główna bohaterka w opaczny sposób interpretuje powierzone jej obowiązki, co staje się źródłem wielu kosmicznych pomyłek. Bilety na spektakle są już do kupienia bezpośrednio w kasie Miejskiego Domu Kultury w Kole.

0: wciąż rosną. Wczoraj na stacjach płaciliśmy średnio za litr benzyny 95, 7 zł 75 groszy, za olej napędowy 8,55.
1: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
2: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
0: Mówią kierowcy, rosnące ceny paliw, jak powiedział jeden z nich, wpływają na ceny towarów, czyli na inflację, co z kolei mogą odczuć także posiadacze kredytów. Dziś rusza posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów na obniżki, a co za tym idzie, tańszy kredyt złotówkowy nie ma na razie co liczyć.
3: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
0: Mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Sąd zdecydował w nocy o areszcie dla Romana Rzet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Od ponad tygodnia w areszcie jest też Radosław Piesiewicz, kolejny podejrzany w sprawie Zonda Krypto, który nadal jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś po południu zbierze się prezydium tego komitetu, by zaplanować termin spotkania zarządu, bo to właśnie zarząd może podjąć jakiekolwiek zmiany we władzach PKOL-u. Błażej Kulesza.
4: Do jakiegokolwiek przełomu czy odwołania prezesa Piesiewicza dziś nie dojdzie,
5: ponieważ prezydium nie ma takich kompetencji, to już wiem.
4: Mówi wiceprezes PKOL i wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.
5: Czy powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza? Moja optyka jest absolutnie taka, że powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza przy zachowaniu domniemania niewinności i prawa do obrony.
4: Mimo takich opinii Piesiewicz wciąż ma poparcie kilku działaczy, nie tylko w prezydium, ale także w zarządzie.
0: Warto się ruszać i mowa tu nie tylko o ćwiczeniach, ale po prostu o wstaniu z krzesła, fotela czy kanapy, bo długie nieprzerwane siedzenie wiąże się z większym ryzykiem zgonu z powodu nowotworów. Naukowcy z uniwersytetów Harvarda i Glasgow przez 7 lat przebadali ponad 90 tysięcy osób i ustalili, że każda dodatkowa godzina spędzona w ten sposób oznacza wzrost ryzyka o 9%.
6: Konin FM. Pogoda.
7: Coś nieprawdopodobnego, bo 28 stopni możemy spodziewać się dzisiaj w Koninie na termometrach i będzie piękny, słoneczny dzień w naszym mieście. Jutro spadnie deszcz i jutro temperatura też spadnie, ale nie za wiele, bo do 25 stopni w naszym mieście pięknym. A póki co mamy około 17 stopni w Wielkopolsce. Troszeczkę mocniej już wieje wiatr, od 9 do 19 km na godzinę, ale to wciąż niewiele. A ciśnienie od samego rana ma taki sam poziom. Barometry pokazują niezmiennie 1015 hektopaskali.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam we wtorek. Po 9 sprawdzę, ile pieniędzy gmina Stare Miasto wyda na ulice, które właśnie teraz są remontowane w kilku miejscowościach. Potem powiem, jakie dwa projekty zrealizuje Konińska Biblioteka. To pomysł naszych seniorów. Następnie o remoncie Domu Kultury w Strzałkowie. Gmina zrobi to własnymi siłami. Na koniec zachęcę do wspierania schroniska dla zwierząt, które powoli przygotowuje się do zimy.

0: W gminie Stare Miasto rozpoczęła się przebudowa Pogodnej w Krągoli. To kolejna inwestycja drogowa realizowana na terenie gminy, która ma poprawić stan lokalnej infrastruktury oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg. Prace obejmują odcinek o długości ponad 100 metrów. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nakładka asfaltowa. Przypomnijmy, że równolegle trwają jeszcze inne inwestycje drogowe na terenie gminy Stare Miasto. Przebudowa ulicy Słonecznej w Modle Książęcej i Modle Królewskiej oraz remont Brzozowej w Ruminie. Łączna wartość robót wynosi ponad 2 360 000 zł.
1: Reklama. O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje 2 sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć. 8.

dwa projekty zwyciężyły w konkursie Senioralne Inicjatywy Oddolne, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie w ramach Laboratorium Dojrzałości. Do konkursu zgłoszono 9 pomysłów, 4 odrzucono na etapie oceny formalnej, a 5 skierowano do oceny merytorycznej. Komisja wybrała 2 inicjatywy. Pierwsze miejsce zajęło plakatowanie marzeń zgłoszone przez Janinę Binkowską i Teresę Jaroszewską. Drugie miejsce zdobyły smaki z kart powieści. Kulinarna podróż po literaturze i pamięci. Pomysł przygotował Senioralny Klub Literacko-Kulinarny Smakosze Powieści. Nieformalna grupa seniorek 60+, działająca przy Bibliotece Magnetycznej. W jej skład wchodzą Jadwiga Dopierała, Zofia Kasprzyk, Helena Michałowska, Grażyna Morawska, Jagoda Niemiec i Teodozja Wasilewska. A na każdą inicjatywę przeznaczono 1000 zł.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Quinwen Zheng 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Początkowo wydawało się, że Polka jest na dobrej drodze do 8 wygranej z Zheng w ich 9 pojedynku. Chinka po słabym początku zaczęła grać jednak coraz lepiej, a Polka popełniała coraz więcej błędów. W pozostałych spotkaniach czwartej rundy Mirra Andrijewa wygrała z Anastazją Potapową 5-7-6-4-6-3. Jelena Rybakina pokonała Naomi Osaka 6-1-6-4, a Coco Gauff i Iwajowicz 6-1-6-4 w meczach mężczyzn. Alexander Bloks wygrał z Francisco Cerundolo, Karen Khachanov pokonał Lernera Tiena, Botic van de Zandschulp zwyciężył z Arturem Żyją, a jedynka Aleksander Zverev rozbił Luciano Darderi. Na Okęciu były witane niczym medalistki. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy. Polki po 7 latach przerwy znów były w najlepszej czwórce i znów zajęły 4. miejsce. Stąd, jak mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska, spory niedosyt.
3: Chciałyśmy osiągnąć trochę więcej, chociaż myślę, że z perspektywy czasu ocenimy ten turniej in plus. Turniej przeplatany bardzo dobrymi momentami z tymi gorszymi. Turniej bardzo długi, bardzo ciężki. Myślę, że i fizycznie, i też psychicznie. No ale jeżeli wyciągniemy odpowiednie wnioski, to wszystko będzie szło w dobrą stronę.
2: Po zmaganiach kobiet czas na Mistrzostwa Europy Mężczyzn. Nasza kadra właśnie wyleciała do bułgarskiej Sofii, a turniej rozpocznie się w czwartek meczem z Portugalią. Od dziś do czwartku ruszają mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Etap ligowy potrwa do 27 stycznia. Faza pucharowa, którą rozpoczną baraże o awans do 1/8 finału w lutym, zakończy się 5 czerwca finałem w Madrycie na stadionie Atletico. Hitem na pewno będzie dzisiejszy wieczorny pojedynek Realu Madryt z Interem Mediolan. Polscy kibice będą też pewnie śledzić mecz FC Porto, w barwach którego zobaczymy Jakuba Kiwiora z Manchesterem City. Jutro najciekawiej zapowiada się z kolei mecz Arsenal-Napoli.
0: Konin FM.
1: Konin FM.

0: Wkrótce rozpocznie się modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie. Wartość prac to 779 tysięcy złotych. Całość kosztów zostanie pokryta z budżetu samorządu. W ramach inwestycji istniejący szyb windowy zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy. Zaplanowano także wymianę okien i drzwi oraz balustrad przy zewnętrznych schodach. Remont obejmie również elewację budynku, która zostanie częściowo docieplona. Zmieni się także najbliższe otoczenie strzałkowskiego GOKiS-u. Przewidziano bowiem wymianę części nawierzchni oraz montaż ławek. Wyremontowane zostaną ponadto toalety znajdujące się przy klatce schodowej. Modernizacja ma poprawić stan techniczny budynku oraz komfort korzystania z obiektu przez osoby uczestniczące w organizowanych tam zajęciach i wydarzeniach.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
6: Naprawdę?
5: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
6: Meble taniej nawet o połowę?
5: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
6: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
1: Reklama. Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: przedszkolu nr 6, znajdującym się przy ulicy Ludwika Solskiego, ruszyła akcja charytatywna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. Dzieci wraz z opiekunami do 23 października mogą przynosić karmę dla psów. Jest to wyraźny sygnał dla wszystkich miłośników czworonogów, że przytulisko powoli przygotowuje się do zimy. Zawsze w okresie od jesieni do wiosny zwierzaki potrzebują więcej pełnowartościowej i kalorycznej karmy. Do schroniska na Gajową trafia wiele psów, które wcześniej żyły w ciepłych mieszkaniach. Tymczasem w schroniskowych boksach będą musiały przetrwać zimę na zewnątrz. Zachęcamy zatem, by wspierać konińskie przytulisko.
1: Konin FM.

0: Możliwe podwyżki cen prądu. Rząd zapewnia, że monitoruje sytuację. Koniec krótkiego rozejmu, wróciły rosyjskie ataki na Ukrainę. 2 litry płynów w podręcznym. Kolejne lotnisko zyska nowoczesne skanery.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Drożejąca energia, w tym podwyżki cen gazu, mogą w przyszłym roku skutkować rachunkami za prąd wyższymi o 1/5. Wiceminister energii Wojciech Wrochna zapewnia, że rząd monitoruje sytuację na rynku i będzie na nią reagował.

0: o 200 zł więcej. Wracają upały, to za sprawą antycyklonu Ulrich. Gorąco ma być już dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska. Tam alerty pierwszego stopnia i około 30 stopni. Jutro już ciepło w większości południowej Polski. Ledwo skończył się trzydniowy rozejm. Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. W uderzeniu na Kijów zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
1: Zawieszenie broni ogłoszono w związku z wizytą wysłanników Trumpa w Moskwie i w Kijowie. Przyjazd Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa nie przyniósł przełomu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
2: My
1: też nie wykluczamy wznowienia trójstronnego formatu, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o miejscu czy terminach. Ukrywajcie się, wezwał niedługo po wyjeździe Amerykanów mer Kijowa Witalij Kliczko. Rosjanie uderzyli dronami i pociskami balistycznymi, przed którymi Ukraińcom trudno się bronić, bo nie mają pocisków do systemów Patriot. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało rano, że atak na obszarze Ukrainy się zakończył, a na terytorium Polski nie ma zagrożenia. Ponownie otwarte główne lotnisko w Dżakarcie oraz 4 inne porty lotnicze w Indonezji. Uruchomiono je po przerwie spowodowanej opadem pyłu z wulkanu Anak Krakatau. Erupcja zakłóciła plany ponad 340 tysięcy podróżnych. Nawet 2 litry płynów w bagażu podręcznym i brak konieczności wyciągania z niego sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. Lotnisko we Wrocławiu to kolejny w Polsce port, który planuje 7 nowoczesnych skanerów.
3: Te nowe skanery umożliwią nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa.
0: Tłumaczy prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara. Montaż skanerów ma się rozpocząć w lutym i potrwać do majówki. Skanery ułatwiają już kontrolę m.in. w Poznaniu i w Warszawie.
4: A co w regionie?
5: W Tuliszkowie przy Placu Wolności 3 działa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. To nowo utworzone miejsce spotkań, integracji, rozwoju i wsparcia dedykowane mieszkańcom w każdym wieku. Inicjatywa ma na celu łączenie pokoleń oraz wspólne budowanie lokalnej społeczności. Placówka zaprasza wszystkich chętnych 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy oraz czwartki. W te dni centrum jest otwarte popołudniami w godzinach od 16 do 19. Dodatkowo w każdy poniedziałek w tym miejscu w Tuliszkowie można skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych. Aby wziąć udział w takim spotkaniu ze specjalistą, wymagane jest jednak wcześniejsze uzgodnienie terminu z koordynatorami usług. Za organizację pracy oraz pomoc odwiedzającym odpowiadają koordynatorki Agnieszka Klimt oraz Emilia Małolepsza. Osoby zainteresowane ofertą, zapisami na konsultacje psychologiczne lub szczegółowymi informacjami mogą kontaktować się z placówką telefonicznie pod numerem 63 279 33 97.
4: Konin FM. Pogoda.
0: Do 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 24 na Środkowym Pomorzu, do 25 na Podhalu, do 26 na Pomorzu Zachodnim, do 27 na Podkarpaciu, 30 maksymalnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Dużo słońca, zwłaszcza na południowym wschodzie, na północy wieczorem może padać deszcz.
4: Konin FM.
6: Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Witajcie w drugi dzień roboczego tygodnia, czyli we wtorek. 8 września, jeszcze cały czas jesteśmy w pierwszej dekadzie tego miesiąca. Z wami Olaf Kaszyński, do 15 gminy Radosława, Marii i Adrianny. Dzień dobrych wiadomości. A dobre wiadomości są takie, że jeszcze tylko 3 dni i mamy weekend. Dzisiaj także Dzień Marzyciela, Dzień Wellbeingu, Dzień Alfabetyzacji i Światowy Dzień Fizjoterapii. Słońce z nami do 19.08, a w tej godzinie również z nami Maryla Rodowicz, która potrzebuje sporej ilości gotówki. Zostańcie z nami.

0: Maryla Rodowicz na ekranie? Na taki film trzeba jeszcze trochę poczekać. Produkcja ma kosztować kilkanaście milionów złotych, ale jak zapewnia menadżer artystki, projekt nie został porzucony. Wręcz przeciwnie. Trwają rozmowy, a do gry wszedł zagraniczny sponsor. Najbliższy miesiąc może więc sporo wyjaśnić. A jeśli film rzeczywiście powstanie, będzie to historia artystki, której piosenki znają przecież całe pokolenia. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki, żeby na premierze było równie głośno jak na koncertach Maryli.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
7: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
8: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
9: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Komisja rewizyjna Rady Miasta Konina planuje sprawdzić, jak samorząd nadzoruje miejskie lokale mieszkalne i użytkowe. Wniosek w tej sprawie złożył radny Joachim Sikorski. Kontrola obejmie lata 2023-2025, a w kwestiach finansowych także początek obecnego roku. Radni ocenią częstotliwość inspekcji, procedury reagowania na dewastację oraz koszty napraw. W szczególnej analizie poddana zostanie dokumentacja lokalu przy ulicy 3 Maja, zajmowanego przez Fundację Sercem Przyprawiona. Organizacja użytkuje nieruchomość bez tytułu prawnego i nie oddaje jej dobrowolnie. W sądzie trwa proces o eksmisję. Bieżące zaległości finansowe wynoszą blisko 900 zł, a kwota objęta egzekucją komorniczą przekracza 11 tysięcy. Audyt dotyczyć ma również mieszkań komunalnych i socjalnych, w tym lokalu przy ulicy Erasma Pietrygi 3. Przeprowadzona tam wizja wykazała ślady zużycia, które najemcy muszą usunąć. Radni chcą ustalić, czy miejskie procedury egzekwowania napraw i ściągania długów od lokatorów działają skutecznie w całym mieście. Powiat koniński przekaże 100 tysięcy złotych wojewódzkiemu szpitalowi zespolonemu w Koninie na zakup aparatu do kriolezji, czyli leczenia bólu. To mało inwazyjny zabieg polegający na czasowym zamrożeniu wybranego nerwu za pomocą specjalnej sondy osiągającej temperaturę około minus 70 stopni. Urządzenie trafi do przyszpitalnej poradni bólu. Część radnych obawiała się jednak, że dotacja może zostać wykorzystana na wynagrodzenia lekarzy. Wskazywano na koszty funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego. Wyjaśniono jednak, że środki są przeznaczone wyłącznie na sprzęt do tej konkretnej poradni. Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował bowiem w konińskim szpitalu świadczenia związane z leczeniem uciążliwego bólu, a obecnie podobny aparat znajduje się tylko na oddziale neurochirurgii. Zabiegi i badania będą wykonywane w ramach NFZ bez dodatkowych opłat dla pacjentów. Podczas dyskusji wśród radnych zwrócono też uwagę na rosnącą liczbę młodych osób trafiających na SOR po zażyciu różnych niebezpiecznych substancji. Z danych szpitala wynika, że takich pacjentów jest około 7 dziennie. Ich stan wymaga całodobowego zabezpieczenia i utrudnia pracę personelu. Między innymi te młode, odurzone chemicznymi substancjami osoby generują kolejki na SOR. Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności SOWA w Koninie świętuje 3. rocznicę swojego powstania. I z tej okazji Konińskie Centrum Kultury zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania pod hasłem 3 lata odkrywania. Wydarzenie odbędzie się 18 września w godzinach od 8 do 18 w SOWie na osiedlu Kosławice. Wstęp dla wszystkich odwiedzających jest bezpłatny. Podczas urodzinowego dnia na uczestników czekać będą interaktywne stoiska doświadczalne oraz liczne niespodzianki. Tymczasem Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku wydłużyła termin składania prac w konkursie fotograficznym pod hasłem Tradycja w obiektywie. Młodzież zainteresowana udziałem w rywalizacji ma czas na przesłanie swoich fotografii do 11 września. Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku od 12 do 15 lat. Celem przedsięwzięcia jest ukazanie piękna i dziedzictwa lokalnych tradycji poprzez kadry uchwycone przez młodych pasjonatów fotografii. Dodatkową atrakcją dla uczestników jest fakt, że z wybranych prac konkursowych zostaną wydrukowane pamiątkowe pocztówki.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: ty zabudy buda.
1: Konin FM.
2: Wy słuchacie Konin FM, a jeśli dawno nie byliście na poznańskiej Półwiejskiej, to po kolejnej wizycie możecie mieć wrażenie, że ulica trochę odetchnęła. Miejscy urzędnicy sprawdzili tam, czy reklamy są zgodne z obowiązującymi zasadami. Efekt? Zniknęło prawie 160 nośników, które łamały uchwałę krajobrazową albo wchodziły w pas drogowy. Wcześniej blisko 120 firm i przedsiębiorców dostało informację, że reklamy trzeba zdemontować, a większość dostosowała się bez konieczności dalszych działań. Miasto podkreśla, że dzięki temu łatwiej wyeksponować architekturę półwiejskiej i ograniczyć wizualny chaos. Od początku roku w całym Poznaniu rozebrano już 91 reklam, a kary sięgnęły prawie 1,5 miliona złotych. No cóż, czasem mniej naprawdę znaczy więcej.
3: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Biegnij, Stefan, biegnij!
7: A gdzie mam biec?
6: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
7: Naprawdę?
6: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
7: Meble taniej nawet o połowę?
6: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
7: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
6: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
8: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
9: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

0: Jest zażalenie na aresztowanie szefa PKOL-u. Prezydent tymczasem złożył do Sejmu projekt przepisów o kryptowalutach. Najpierw jednak o kilkukilometrowym korku na trasie ekspresowej S2.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Ważne dla zmierzających do Warszawy lub wyjeżdżających właśnie z miasta. Ponad 8 kilometrów ma korek na południowej obwodnicy Warszawy w kierunku Wilanowa. Na ekspresowej S2 za mostem południowym zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma osób poszkodowanych. Są za to ogromne utrudnienia w ruchu. Przejazd kilkukilometrowym fragmentem drogi może potrwać nawet 40 minut. Z kolei bez problemu już pojedziecie pod Ostródą i z nią trasę S7 w stronę stolicy. Przez 7 godzin zablokowane były dwa pasy drogi po tym, jak w nocy zderzyły się dwie ciężarówki. Kierowca jednej z nich trafił do szpitala. Nawet kilka tygodni może potrwać rozpatrywanie wniosku obrońców Radosława Piesiewicza, którzy złożyli zażalenie na jego 3 miesięcy.

0: terminie, no ale z praktyki wynika, że może to potrwać nawet kilka tygodni, ponieważ decyzję wyda już nie sąd rejonowy, a katowicki sąd okręgowy, który musi zapoznać się z obszernymi aktami. Mecenas nie chciał ujawnić, czy obrona zaproponowała jakieś inne środki zapobiegawcze, na przykład poręczenie majątkowe.
1: O 15 zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Prezydent złożył tymczasem w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poinformował szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Boguski. Jak dodał, jest on bliźniaczo podobny do projektu, który był już w Sejmie i według Boguckiego fundamentem nowej propozycji ma być trzecia ustawa rządowa.
2: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050.
1: Szef Kancelarii Prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce. Iga Świątek poza wielkoszlemowym US Open walkę o ćwierćfinał nowojorskiej imprezy przegrała z Chinką Chi Wen-Zhen. Wczorajsza porażka daje jednak sporo do myślenia, bo Polka prowadziła w pierwszym secie aż 5-0, by przegrać go 5-7, a drugi set 3-6.
3: Od tego 5-0 w pierwszym secie grało mi się coraz gorzej. Po prostu zaczęłam robić za dużo błędów, z czego one wynikały, ciężko mi ocenić.
1: Na kolejny występ Igi poczekamy 3 tygodnie do turnieju w Pekinie.
4: A co w regionie?
5: Urszula Kucharska, która od tygodnia kieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie, zamierza przede wszystkim kontynuować dotychczasowe działania placówki, rozwijać ofertę zajęć i zachęcać do udziału w nich większą liczbę dzieci oraz młodzieży, poinformował Urząd Gminy Krzymów. Ważna ma być także współpraca z mieszkańcami, stowarzyszeniami i lokalnymi organizacjami. Kucharska planuje poznawać ich potrzeby i uwzględniać najbardziej realne pomysły. Jej doświadczenie w zarządzaniu zdobyte podczas blisko 30 lat pracy na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w Brzeźnie ma pomóc w kierowaniu GOKiem. Jeden z najważniejszych problemów pozostaje jednak baza lokalowa. Pomieszczenia są wykorzystywane od rana do późnego wieczora, a próby chóru odbywają się nawet o 20. Nowa dyrektor chce szukać zewnętrznych pieniędzy na rozbudowę zaplecza w Brzeźnie, na wyposażenie oraz na projekty dla seniorów, rodzin, dzieci, młodzieży i pracowników. W planach jest również rozwój działalności teatralnej, m.in. współpraca z teatrem w Gnieźnie, wyjazdy w ramach tzw. autobusu teatralnego oraz warsztaty z aktorami i instruktorami. Przypomnijmy, że dotychczasowy szef Gminnego Ośrodka Kultury Krzysztof Kędziora od początku września kieruje właśnie Marszałkowskim Teatrem imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie.
4: Konin FM. Pogoda.
1: W rejonie Zatoki Gdańskiej, na Mazurach i Suwalszczyźnie do 23 stopni. Na północy Lubuskiego, w Wielkopolsce, w Łódzkiem, na Mazowszu, Lubelszczyźnie około 27. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 30 stopni. Takie dziś maksymalne temperatury. Nie zabraknie słońca, ale wieczorem może padać na Pomorzu.

0: gorąco po 11. Zaczynamy kolejną godzinę z przebojami na antenie Konin FM na 104.1. My bawimy się z wami, oczywiście również o tej porze, w drugi dzień roboczego tygodnia. Pozdrawiam wszystkich, którzy o tej porze w pracy, a także pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego Radosławowi, Marii i Adriannie z okazji imienin. Dzisiaj także dzień marzyciela, dzień well-beingu, dzień alfabetyzacji, dzień fizjoterapii i dzień dobrych wiadomości. To nasze święto ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Salonu 101, czyli środowiska zrzeszającego elity intelektualne i artystyczne. Także zamiast narzekać, może dzisiaj będziemy przekazywać tylko dobre wiadomości. Czyli także jedno przysłowie: w narodzenie panny Pluta, w zimie zedrzesz buta. A ja życzę wszystkim na wrzesień jak najlepszej pogody. Pamiętajmy, że w kalendarzu jeszcze cały czas lato.
1: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: DreamHead. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl. Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.

0: FM.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu kontynuuje rekrutację do projektu Droga do Zatrudnienia po Węgru. Inicjatywa jest skierowana do mieszkańców, pracowników oraz uczniów z terenu Wielkopolski Wschodniej. Niedawno bowiem rozszerzono grono odbiorców i warunkiem skorzystania nie jest już wyłącznie powiązanie z zespołem elektrowni Pątnów Adamów Konin. Zgłoszenia od osób poszukujących pracy z okolic Konina, Turku, Koła i Słupcy, zakwalifikowanych do tzw. grupy E, są przyjmowane na bieżąco. Kandydaci z tej kategorii mogą skorzystać ze wsparcia w ramach pierwszej ścieżki zawodowej. Jej głównym celem jest pomoc w znalezieniu stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Uczestnicy programu otrzymają dostęp do doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Mieszkańcy mogą również podnosić kwalifikacje podczas szkoleń, a także korzystać z subsydiowanego zatrudnienia czy dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy w istniejącej już firmie. Równolegle trwa rekrutacja dla podstawowych grup docelowych. To właśnie osoby powiązane obecnie lub w przeszłości z działalnością przemysłową ZEPAK, jak również ich krewni, mają pierwszeństwo w dostępie do pełnej oferty projektu. Ze względu na ogromne zainteresowanie wstrzymano nabór na dotację na otwarcie własnej firmy dla osób z grupy E. Uruchomienie wsparcia na własną działalność będzie zależeć od tego, czy zostanie jeszcze trochę niewykorzystanych przez górników i energetyków pieniędzy. Radni powiatu konińskiego podjęli jednogłośną decyzję o przyznaniu finansowego wsparcia dla lokalnych ochotniczych straży pożarnych. 5 gmin otrzymało dotacje celowe w wysokości 10 tysięcy złotych każda. Łączna suma 50 tysięcy trafi do jednostek z Grodźca, Krzymowa, Starego Miasta, Ślesina oraz Rychwała. Środki przyznane gminie Grodziec posłużą do zakupu agregatu prądotwórczego dla strażaków z Lipic. Pozostała część dofinansowania zostanie przeznaczona na prace remontowe oraz termomodernizację budynków remis. W Krzymowie zaplanowano ocieplenie oraz ułożenie nowych płytek w garażu. W Ślesinie fundusze umożliwią izolację ścian zewnętrznych, natomiast w kucharach kościelnych wymienione zostaną drzwi wejściowe. W gminie Stare Miasto wsparcie rozdzielono porówno między dwie remizy. Środki przeznaczono na montaż nowych drzwi w budynku w Liścu Wielkim oraz na wymianę okien w sali szkoleniowej w Janowicach. Przekazane fundusze mają usprawnić działanie jednostek OSP i poprawić stan techniczny ich siedzib. Ochotnicze straże odgrywają coraz ważniejszą rolę w systemie ratowniczym. Jednych cieszą, drugich denerwują.
3: Radny załatwił drogi zwalniające na ulicy Spółdzielców. Jest teraz bezpieczniej na dwóch przejściach dla pieszych, przez które często przechodzą dzieci wracające autobusem ze szkoły. Była to jedna z moich obietnic wyborczych, która została wdrożona w życie.
2: Mówił w nagraniu filmowym na swoim profilu społecznościowym koniński radny z Lewicy Piotr Czerniejewski. Tymczasem przypominamy, że od wczoraj w internecie pod adresem kbo.konin.pl trwa głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych oraz 18 dużych. Łączna pula środków przekracza 4 467 tysięcy. 20 września ci, którzy nie zagłosują online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych w Centrum Organizacji Pozarządowych, w Konińskim Centrum Kultury lub w szkołach nr 9, 11, 8 oraz 12. Na stronie internetowej KBO można zapoznać się ze szczegółowymi opisami wszystkich projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Zachęcamy, by wziąć udział w głosowaniu, a wcześniej dokładnie przemyśleć swój wybór.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM na 104.1. Jeśli lubicie muzykę, która nie potrzebuje wielkich słów, żeby opowiedzieć naprawdę dużo, to warto zajrzeć 12 września do Kaliskiego Akceleratora Kultury. O 18.00 rozpocznie się tam 38. słuchowisko z płyt winylowych, tym razem pod hasłem Blues – muzyka, która mówi prawdę. W pierwszej części będzie historia bluesa od jego XIX-wiecznych korzeni przez Roberta Johnsona i Moody'ego Watersa, aż po Tadeusza Nalepę, Breakout i Mirę Kubasińską. A później przeniesiemy się do Holandii, historii zespołu Earth and Fire. Wszystko oczywiście z muzyką z winyli. Wstęp jest wolny, więc może to dobry pomysł na sobotni wieczór? No właśnie. Czasem wystarczy igła, płyta i kilka prawdziwych emocji.
2: Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałta Rejwy 10 zaprasza.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Kategoria C, C+, E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
2: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.

0: do września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
2: Reklama.
4: Polscy uczniowie w europejskiej czołówce, są wyniki badania PISA. Ceny ropy mocno w górę, analitycy nie mają dobrych prognoz. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Miriam Lipińska. Polscy 15-latkowie są w europejskiej czołówce pod względem edukacji. Tak wynika z najnowszego badania PISA, w którym sprawdzono uczniów z 91 krajów i regionów. Polscy uczniowie najlepiej wypadli w naukach przyrodniczych. Tu jesteśmy w czołówce. Lepiej wypadli tylko 15-latkowie z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
6: To, co warto zaznaczyć, to, że wszystkie pozostałe kraje Europy uczestniczące w badaniu PISA 2025 są od Polski znacząco istotnie słabsze. Polska należy do czołówki krajów europejskich, jeżeli chodzi o wyniki poznawcze w naukach przyrodniczych.
4: Niepokoi jednak czytanie ze zrozumieniem. Aż 24% polskich uczniów radzi sobie z tym słabo, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia odsetek ten sięga niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów. Polska jest też na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają i zniechęcają. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach gwałtownie rosną. Baryłka kosztuje już prawie $100 i nadal będzie drożeć przez niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i wojnę między USA i Iranem. Perspektywy na kolejne dni nie są optymistyczne, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
7: Jesteśmy daleko od sytuacji, po pierwsze, stabilnej na rynku Ukrainy.

0: Jutro w Norwegii odbędzie się pogrzeb króla Haralda V. Do Oslo przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja norweskiej policji. Uroczystości zaczną się w południe wyprowadzeniem trumny z ciałem zmarłego monarchy z Pałacu Królewskiego. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. I wracamy jeszcze na koniec do kraju. Z 10 osób, które zgłosiły swoje kandydatury na prezydenta Krakowa, jedna osoba odpadła, a 3 czekają jeszcze na decyzję komisji wyborczej. Pewni udziału w wyborach są już Michał Drewnicki, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Jan Hoffman, Łukasz Gibała i Michał Klimek. Nadal ważą się losy Darii Gosek-Popiołek, Bartosza Bocheńczaka i Sławomira Pietrzyka. W ich przypadku komisja sprawdza podpisy zebrane pod kandydaturami. Z listy wypadł natomiast Marian Banaś, który może się jeszcze od tej decyzji odwołać.
1: A co w regionie?
2: W Lichaniu Starym w dniach 12 i 13 września odbędzie się 16 ogólnopolski zjazd kół gospodyń wiejskich. Dwudniowe wydarzenie połączy w sobie występy artystyczne, konkursy ludowe oraz uroczystości religijne. Sobotnia część rozpocznie się o godzinie 12 na scenie przy plaży. W programie zaplanowano przegląd zespołów artystycznych, wybór najładniejszego stroju pod hasłem Zgodnie z naturą oraz koncerty muzyki ludowej i religijnej. Wieczorem w Bazylice Lichańskiej odprawiona zostanie msza, po której odbędzie się koncert pieśni maryjnych i apel maryjny z procesją światła. Niedzielny program zainauguruje o 7:00 poranny spacer różańcowy do miejsca objawień w Grąblinie. Później zaplanowano zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem, tradycyjny korowód do bazyliki oraz południową uroczystą mszę. Podczas wydarzenia przeprowadzona będzie również zbiórka pieniędzy na rzecz lichańskiego hospicjum. Zjazd zakończy wspólne odśpiewanie barki przy pomniku świętego Jana Pawła II. Wydarzenie warto będzie odwiedzić zwłaszcza w sobotę. Właśnie wtedy od południa do godzin wieczornych nad Jeziorem Lichańskim będzie można skosztować przepysznych potraw przygotowanych przez koła gospodyń z różnych regionów kraju.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju dziś słonecznie, nigdzie nie będzie padać, a do tego jest bardzo ciepło, miejscami upalnie. Od 25 stopni na Pomorzu, przez 28 na Mazowszu, do 29 na Śląsku i 30 na Dolnym Śląsku.

0: Zaczynamy 12 na antenie Kolin FM, wchodzimy w drugą, lepszą połowę wtorku. No cóż, pomysł był, trzeba przyznać, dość kreatywny, tylko zdecydowanie nielegalny. 24-latek z powiatu nowotomyskiego, świeżo zatrudniony w sklepie, postanowił przechytrzyć system kaucyjny. W ciągu jednego tylko dnia wykorzystał dostęp do sklepowego systemu i terminala, tworząc fikcyjne zwroty butelek, których w rzeczywistości nikt nie oddawał. Pieniądze, ponad 15 tysięcy złotych, przelewał na swoje konto kodami BLIK, a później zrezygnował z pracy. Problem w tym, że system nie dał się nabrać, podobnie jak sklepowe kamery. Policja ustaliła, gdzie mężczyzna przebywa, zatrzymała go, a 24-latek usłyszał 5 zarzutów kradzieży z włamaniem. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Jak widać, na kaucjach można spróbować zarobić, ale zdecydowanie lepiej robić to zgodnie z zasadami.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje 2 sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
5: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Poranin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wystartowała piąta edycja plebiscytu Łączy Nas Wielkopolskie. Inicjatywa promuje rozwój regionu oraz najciekawsze pomysły zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu. O tytuł najlepszego przedsięwzięcia powalczy 20 projektów z całego województwa wielkopolskiego. Mieszkańcy wybiorą zwycięzców w 5 kategoriach. Oprócz znanych już obszarów poświęconych kulturze, klimatowi oraz sprawom społecznym pojawiły się dwie nowości. Internauci oddadzą głos na projekty wspierające edukację i pasję młodzieży, a także inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej. A jest w czym wybierać. Reprezentacja z naszej okolicy jest w tym roku nadzwyczaj silna. To gmina Żgów za inwestycje w czysty prąd i bezpieczeństwo energetyczne, miasto Konin za modernizację budynków użyteczności publicznej, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska za Akademię Młodych Liderów, Fundacja Podaj Dalej za mieszkania treningowe oraz gmina Sąpolno nominowana w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie za Klub Integracji Społecznej. O wynikach decydują wyłącznie głosy internautów. Głosowanie na stronie internetowej łączynas.wielkopolskie.pl potrwa od 16 do 25 września. Każdy może oddać jeden głos dziennie w każdej z 5 kategorii. W Starym Mieście odbędzie się trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego. Wydarzenie zaplanowano na 26 września, a pierwsze atrakcje wystartują o godzinie 13 na placu przy kościele przy ulicy Rychwalskiej. Imprezie towarzyszyć będzie piknik myśliwski oraz piknik polskich owoców i warzyw. Na uczestników czeka bogaty program plenerowy. Zaplanowano pokazy sokolników i kynologiczne, akcje honorowego krowiodawstwa oraz degustacje specjałów myśliwskich i potraw przygotowanych przez koła gospodyń. Jednym z głównych punktów programu będzie wielkie gotowanie na patelni z udziałem Mateusza Krojenko oraz konkurs kulinarny pod hasłem Zdrowo i kolorowo. Oprawę muzyczną i artystyczną zapewnią Mażeretki Sigma, Orkiestra Staromiejska, Zespół Ludowy Uśmiech, artyści jednej z prywatnych szkół muzycznych oraz zespół folkowy. W dalszej części imprezy odbędzie się koncert z grupy Babskie Granie, a całe wydarzenie zwieńczy wieczorna dyskoteka pod gwiazdami. Koła gospodyń cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców powiatu konińskiego, którzy cenią je za tradycje, domowe przepisy i lokalne wielkopolskie produkty. Czy subregion koniński, korzystający ze specjalnej puli środków z racji likwidacji kopalni oraz węglowej elektrowni, będzie przykładem dla innych regionów Polski?
3: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest funduszem, który już się zakorzenił w Polsce i każdy, kto przystępuje do transformacji, chce, żeby ona była udana i sprawiedliwa. Ale czy te 5 regionów będą wzbogacone o kolejne regiony, jakie to będą regiony i czy z dotychczasowej praktyki, która w funduszu zaistniała, te najlepsze praktyki będą sugerowane jako takie case'y, które będzie rząd proponował jako najlepsze rozwiązania dla zaistnienia właśnie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Polsce.
2: Pytał z sejmowej mównicy koniński poseł Tomasz Piotr Nowak, a tak odpowiadał mu sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski.
4: Patrzymy na ewaluację i patrzymy na to, jak ten fundusz jest wykorzystywany. I dla nas tworzenie nowych kompetencji, tworzenie nowych zdolności dla pracowników, chociażby ten przykład z EPAK-u, który jest trudnym przykładem, no bo bardzo skomplikowanym, ale jednak tam pracuje się nad tym, żeby dać nowe kompetencje ludziom, którzy no przyzwyczajeni są do tego, że pracują w górnictwie, ale jednak nowe kompetencje, czy żeby mogli utworzyć nowe spółki, jest dobrym przykładem. Mamy te wątpliwości czasami, jak te środki są traktowane jako dodatkowy program regionalny i nie do końca prowadzą do rozwoju, a raczej do trochę takiego poprawiania przestrzeni. Chyba nie na tym to polegało, ale polegałoby na pobudzeniu gospodarki.
2: Z pełną wypowiedzią wiceministra można zapoznać się na profilu społecznościowym posła Nowaka.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: To najbardziej roztańczone radio w regionie, Konin FM. A jeśli marzy wam się kot, który sam wybierze sobie człowieka, to warto zajrzeć 13 września, a więc już w najbliższą niedzielę, do Konińskiego Centrum Kultury. Od południa do 16 w holu odbędzie się wystawa kotów, a pojawi się na niej kilkadziesiąt podopiecznych Konińskiego schroniska. Każdy inny, charakterem, temperamentem i wyglądem. Ale wszystkie czekają na jedno: bezpieczny i kochający dom. Organizatorzy zachęcają, żeby porozmawiać z opiekunami i po prostu poznać koty. Bo czasami jedno takie spotkanie wystarczy, żeby między człowiekiem a zwierzakiem po prostu zaiskrzyło. A że w schronisku przy Gajowej jest obecnie około 120 kotów, takich historii może wydarzyć się naprawdę sporo. Może więc właśnie tam czeka wasz przyszły mruczący współlokator.
2: Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
4: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości: pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na ciebie. Więcej na kckonin.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.

0: pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
7: Jak zapowiadał, tak zrobił. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Prezydent złożył drugi projekt w sprawie rynku kryptowalut. Za chwilę też o nietypowych przedmiotach pozostawionych przez zapominalskich pasażerów w pociągach.
8: Wiadomości Konin FM.
7: Miriam Lipińska. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Jak przekazały źródła zbliżone do polskich służb, polonijny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi przekroczył dziś polską granicę w kierunku Białorusi. Andrzej Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze skazany w politycznym procesie. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Zaraz po przyjeździe do Polski Poczobut zapowiadał wtedy, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Prezydent po raz drugi kieruje do Sejmu swój projekt dotyczący rynku kryptowalut, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
9: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować.
7: Szef kancelarii prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce.
9: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
7: Wszystkie trzy Karol Nawrocki zawetował. Według resortu finansów poprzednia propozycja prezydenta rozwadniała ochronę klientów rynku kryptowalut, bo zawierała niższe kary finansowe i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niż ustawy rządowe. Są już wyniki sekcji zwłok operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wynika z nich, że zmarł on z przyczyn naturalnych kilka dni przed odnalezieniem jego ciała, a data jego zgonu może odpowiadać dacie zaginięcia. Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci 56-latka prowadzi prokuratura rejonowa w Sulęcinie w Lubuskiem. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Jego poszukiwania ruszyły w poniedziałek 31 sierpnia. Ciało Płóciennika zostało znalezione 3 września wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. W Polskim Komitecie Olimpijskim za 2 godziny rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu, które ma być gruntem pod odwołanie przebywającego w areszcie Radosława Piesiewicza. Dziś poznamy datę zwołania całego zarządu, który będzie w stanie pozbawić prezesa władzy. Niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. O odwołanie Piesiewicza z funkcji

0: reakcję pracownicy przewoźnika. W jednym ze składów przyszły pan młody zostawił garnitur. Na szczęście udało mu się go odzyskać jeszcze przed uroczystością. Najbardziej zapominalscy okazali się pasażerowie na Pomorzu Zachodnim, w Małopolsce i w Łódzkiem, a najczęściej zostawiali w pociągach jednak standardowe przedmioty typu plecaki, walizki, portfele, telefony i dokumenty.
1: A co w regionie?
2: Po wielu latach nieoficjalnej współpracy z Uniwersytetem Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, mieszczące się na Konińskim Zatorzu trzecie liceum ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida zostało objęte przez uczelnię oficjalnym partnerstwem. Od teraz licealne klasy medyczne z Konina są objęte patronatem przez Poznański Uniwersytet Medyczny. Ta forma otwiera przed uczniami zupełnie nowe perspektywy oraz możliwość korzystania z bogatej oferty naukowo-dydaktycznej uczelni. Niejednemu z konińskich nastolatków będzie dane po zdaniu matury kształcić się na kierunkach medycznych w stolicy Wielkopolski. Zarząd Powiatu Konińskiego zachęca wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2027 rok. Opinie, uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać do końca września drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego lub mailowo. Takie sugestie należy zgłosić na formularzu ankiety konsultacyjnej. Szczegóły na stronach Powiatu Konińskiego.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Mamy krótkotrwały powrót lata. Na termometrach dziś maksymalnie od 25 stopni na Pomorzu, przez 28 na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 30 na Dolnym Śląsku. Do tego w całym kraju słonecznie.

0: Konin FM.
1: I po 13 na antenie Konin FM ważne przypomnienie dla wszystkich, którzy dziś wsiadają za kierownicę. Policjanci z Turku całkiem niedawno zatrzymali do kontroli 40-letniego mieszkańca powiatu słupeckiego. Mężczyzna był nietrzeźwy, a na tym interwencja się nie skończyła. Podczas kontroli samochodu znaleziono w nim również marihuanę. Od kierującego pobrano krew do badań, które mają ustalić, czy prowadził także pod wpływem środków odurzających. Usłyszał już zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz posiadania narkotyków. A policjanci, korzystając z okazji, przypominają: alkohol i narkotyki za kierownicą to śmiertelne zagrożenie nie tylko dla kierującego, ale też dla wszystkich na drodze. I chyba trudno o lepszą puentę. Za kierownicą zawsze warto zachować trzeźwy rozsądek.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!

0: września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca. Reklama.
6: Konin FM.
7: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
8: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Tonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Tonin FM.
2: W dobrym miejscu w Koninie, czyli domu stojącym przy ulicy Kleczewskiej niedaleko wiaduktu pokoju, oficjalnie oddano ogród wyposażony w profesjonalny tor do gry w bocce i golfa. Z nowego obiektu korzystają głównie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z klubu olimpiad specjalnych. Inwestycje zrealizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przebudowa obejmowała kompleksowy remont wspomnianego budynku na Zatorzu oraz zagospodarowanie otaczającego go terenu. W ramach prac ocieplono elewację, zamontowano nowe rolety i orynowanie, a na tarasie wyłożono kostkę. W ogrodzie powstały także grządki warzywne. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 190 tysięcy złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jednak nie koniec zmian w tej placówce. Jesienią rozpocznie się remont piętra budynku, a szare ogrodzenie ozdobią dzieci ze świetlic środowiskowych. Ogród i budynek służą lokalnej społeczności. Miejsce jest wykorzystywane na sobotnie spotkania integracyjne dla rodzin z powiatu konińskiego oraz jako bezpieczna przestrzeń do rozmów w trudnych sytuacjach życiowych. Miejski Dom Kultury w Kole oraz Kolski Teatr Otwarty imienia Czesława Freudenreicha zapraszają na familijny spektakl zatytułowany Szarlotka Psotka. Przedstawienie odbędzie się w niedzielę 27 września. Zaplanowano dwa pokazy. Pierwszy rozpocznie się o godzinie 16, natomiast drugi wystartuje o 18. Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o całych rodzinach oraz dzieciach od 5 roku życia. Fabuła widowiska skupia się na zabawnych losach pomocy domowej pracującej u państwa Roszołek. Główna bohaterka w opaczny sposób interpretuje powierzone jej obowiązki, co staje się źródłem wielu komicznych pomyłek. Przedstawienie to doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu w teatrze pełnym pozytywnych emocji, humoru oraz ciepłej atmosfery. Bilety na spektakle są już do kupienia bezpośrednio w kasie Miejskiego Domu Kultury w Kole. Organizatorzy zachęcają do wspólnego wyjścia, przypominając, że najpiękniejsze rodzinne wspomnienia buduje się razem podczas właśnie takich wydarzeń kulturalnych. W Kole od lat rozwija się amatorski ruch teatralny. Do tej pory pasjonujący się aktorstwem mieszkańcy wystawiali głównie sztuki dla dorosłych. Teraz przyszedł czas na historię dla małych widzów. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie przygotowuje się do świętowania setnej rocznicy swojego istnienia. Jubileuszowe uroczystości odbędą się 12 września. Obchody rozpocznie o godzinie 13 msza w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Godzinę później na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie zaplanowano oficjalny apel. W programie tej części znajdą się wręczenie odznak, przekazanie nowego sprzętu oraz pokazy dziecięcej i młodzieżowej drużyny pożarniczej. Od godziny 16 ruszy festyn rodzinny. Dla najmłodszych przewidziano dmuchańce, kule, zabawkowy pchlitark oraz liczne konkursy z nagrodami. Na wszystkich uczestników czekać będzie bezpłatna strażacka grochówka. Tymczasem Młodzieżowa Orkiestra Tęta Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie ogłasza nabór do swojej szkółki muzycznej. Dzieci i młodzież zainteresowane rozwijaniem talentu mogą zgłaszać się na zajęcia. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie do 30 października. Chętni mogą wybrać zajęcia m.in. z gry na trąbce, klarnecie, saksofonie, puzonie oraz na sakshornie altowym lub tenorowym.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Jeśli wybieracie się do Włoch, jest jedna rzecz, która może was zdradzić szybciej niż język czy akcent. Chodzi o śniadanie. Włoska calzone to najczęściej espresso albo cappuccino i słodki cornetto, czyli rogalik z nadzieniem. I często zjadane szybko, nawet na stojąco przy barze przed pracą. Tymczasem my, Polacy, lubimy zacząć dzień konkretnie. Jajka, pieczywo, wędlina, sery, warzywa. I właśnie poszukiwanie takiego zestawu może od razu powiedzieć Włochom: o, turysta! Co ciekawe, tradycja kawy i rogalika jako codziennego rytuału ukształtowała się dopiero w XX wieku. Więc jeśli jesteście we Włoszech, spróbujcie czasem zrobić to po włosku. A jeśli po godzinie znowu zgłodniejcie, cóż, wtedy wiadomo, że jesteście po prostu z Polski.
1: Reklama. Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
9: W niedziele handlowe również.
10: Reklama.
11: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Dobre wyniki polskich 15-latków w międzynarodowym badaniu. Premier komentuje złożenie przez prezydenta projektu w sprawie kryptowalut. Kradzież w kolejnym francuskim muzeum. Sprawcy poszukiwani.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Polscy uczniowie w edukacyjnej europejskiej czołówce. Jak wynika z międzynarodowego badania PISA 2025, wyniki polskich 15-latków są powyżej średniej dla 38 krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z całej Unii Europejskiej. W badaniu realizowanym w ponad 90 krajach przebadano trzy obszary: umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W tym ostatnim od polskich nastolatków lepsi są tylko ci z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii. Co ważne, wyniki polskich uczniów od kilku lat są podobne, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
2: Zdecydowana większość gospodarek i systemów edukacyjnych na świecie odnotowała znaczący spadek. Na tym tle wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas. To duże osiągnięcie.
0: Ale są też minusy. 24% polskich nastolatków nie umie czytać ze zrozumieniem. Czas na groteskowe manewry się skończył, mówi premier Donald Tusk, odnosząc się do złożenia przez prezydenta w Sejmie drugiego projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Trzy rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Szef rządu przekonuje, że teraz najważniejsze jest wyjaśnienie afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z politykami prawicy.
3: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
0: Karol Nawrocki trzy razy wetował projekty ustaw autorstwa koalicji rządzącej, które miały uregulować rynek kryptowalut. Uczestnik protestu przeciw skrajnie prawicowej AfD w Halle na wschodzie Niemiec postrzelony z broni pneumatycznej. 25-latek ma lekkie obrażenia twarzy, ale nie wymagał hospitalizacji. Pod koniec wiecu w stronę uczestników protestu padły strzały z jednego z pobliskich budynków mieszkalnych. Sprawca pozostaje nieznany, śledztwo trwa. Zuchwały napad na Muzeum Renoira koło Nicei na południu Francji. Złodzieje ukradli cztery obrazy, ale dwa z nich porzucili w trakcie ucieczki. Dzieła odnaleziono w ogrodzie muzeum. Do kradzieży doszło dziś nad ranem. To kolejna głośna kradzież w muzeum we Francji. Jesienią zeszłego roku złodzieje ukradli z Louvru klejnoty koronne. Choć sprawcy włamania zostali złapani, klejnotów dotąd nie odnaleziono. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, ale jednocześnie ponad połowa tych, którzy oszczędzają, odkłada pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% pytanych w badaniu Velobanku. Wśród osób, które oszczędzają lub inwestują pieniądze, 55% robi to regularnie. Ponad połowa oszczędzających nie musiała korzystać z oszczędności w ciągu ostatniego roku.
1: A co w regionie?
4: W Kole trwa budowa ulic Morelowej, Czereśniowej i Wiśniowej. Prace kosztują miasto ponad 2 198 000 zł, a za kolejne 1 660 000 już wkrótce rozpocznie się przebudowa ulic Kuśnierskiej i Zawiszy Czarnego na Starym Mieście, również w Kole. Tymczasem

0: 360 tysięcy. W związku z prowadzonymi remontami mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków na drodze.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Na niebie nad Polską nie pojawi się dziś ani jedna deszczowa chmura. Do tego słonecznie, a na termometrach od 25 stopni na Pomorzu i Podlasiu przez 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie do 30 na Dolnym Śląsku.

0: Zaczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania na antenie Kolin FM i po 14 zaglądamy do Powidza, gdzie służby ratownicze miały okazję sprawdzić się w sytuacji, której oczywiście nikt nie chciałby oglądać naprawdę. Na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego przeprowadzono wspólne ćwiczenia, których scenariusz zakładał awaryjne lądowanie samolotu zakończone katastrofą i pożarem. Było gaszenie płonącego statku powietrznego, ewakuacja poszkodowanych, udzielanie pomocy medycznej, a także przeszukiwanie terenu w poszukiwaniu wszystkich potrzebujących pomocy. W działaniach współpracowały służby cywilne oraz polskie i amerykańskie wojskowe służby ratownicze. Takie ćwiczenia oczywiście pozwalają sprawdzić procedury i przede wszystkim przećwiczyć współpracę, zanim byłaby ona naprawdę potrzebna. Oby więc te umiejętności zawsze pozostały tylko umiejętnościami z ćwiczeń.
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.

0: Noc 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kolejne filmy.

0: Onin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wkrótce rozpocznie się modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie. W Urzędzie Gminy podpisano umowę na realizację inwestycji, której wartość wynosi 779 tysięcy złotych. Całość kosztów zostanie pokryta z budżetu samorządu. W ramach prac istniejący szyb windowy zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy. Zaplanowano też wymianę okien i drzwi oraz balustrad przy zewnętrznych schodach. Remont obejmie również elewację budynku, która zostanie częściowo docieplona. Zmieni się także najbliższe otoczenie strzałkowskiego Gokisu. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano wymianę części nawierzchni oraz montaż ławek. Wyremontowane zostaną ponadto toalety znajdujące się przy klatce schodowej. Za wykonanie wszystkich robót odpowiadać będzie firma budowlana ze Strzałkowa. Prace mają rozpocząć się już wkrótce. Modernizacja ma poprawić stan techniczny budynku oraz komfort korzystania z obiektu przez mieszkańców i osoby uczęszczające w organizowanych tam zajęciach i wydarzeniach. To w Strzałkowie, a w Koninie wciąż jeszcze trwa remont w dużej sali Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Widzowie zyskają nowe nagłośnienie oraz fotele. Dwa projekty zwyciężyły w konkursie Senioralne Inicjatywy Oddolne. Zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie w ramach Laboratorium Dojrzałości. Do konkursu zgłoszono 9 pomysłów, 4 odrzucono na etapie oceny formalnej, a 5 skierowano do oceny merytorycznej. Komisja wybrała 2 inicjatywy. Pierwsze miejsce zajęło Plakatowanie Marzeń, zgłoszone przez Janinę Binkowską i Teresę Jaroszewską. Drugie miejsce zdobyły Smaki z kart powieści, Kulinarna podróż po literaturze i pamięci. Pomysł przygotował Senioralny Klub Literacko-Kulinarny Szmakosze Powieści, nieformalna grupa seniorek 60+, działająca przy Bibliotece Magnetycznej w Domu Seniora w Starym Koninie. W jej skład wchodzą Jadwiga Dopierała, Zofia Kasprzyk, Helena Michałowska, Grażyna Morawska, Jagoda Niemiec i Teodozja Wasilewska. Obie inicjatywy zostaną zrealizowane we współpracy z biblioteką, a na każdą przeznaczono 1000 zł. Organizatorzy dziękują wszystkim za zgłoszone pomysły i zaangażowanie w tworzenie ciekawej oferty biblioteki miejskiej. W Konińskim Oskarcie już wkrótce pokazany zostanie spektakl Solaris, oparty na powieści Stanisława Lema. Przedstawienie realizowane w ramach Festiwalu Teatr Polska zaplanowano na 14 września na godzinę 12. Sztukę na konińskiej scenie zaprezentuje Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina. Ich adaptacja to jednoosobowa opowieść skupiona wokół losów głównego bohatera. Mężczyzna ucieka od dotychczasowego życia w pracę i udaje się na stację badawczą na planecie Solaris. Pobyt w kosmicznej izolacji staje się dla niego okazją do konfrontacji z własną przeszłością oraz traumą po samobójczej śmierci ukochanej. Forma monodramu ma podkreślać samotność oraz wewnętrzne rozdarcie bohatera. Twórcy spektaklu postawili na oszczędną scenografię, dopracowane efekty dźwiękowe i świetlne oraz innowacyjne wizualizacje. Główną rolę w tym widowisku gra Beata Niedziela. Przedstawienie kierowane jest do widzów poszukujących ambitnego i poruszającego teatru, a wcześniej, 10 września w południe w Oskardzie w ramach cyklu Teatr Polska zobaczymy Kulawą Kaczkę i Ślepą Kurę, czyli przedstawienie dla dzieci. Z kolei 19 września zostanie wystawiona sztuka zatytułowana Matki Śnieżne, 29 września The Chairs, a 3 października spektakl Każdego dnia jest mi żal. Konin

0: Konin FM. Konin FM.
1: A w Stanach Zjednoczonych pojawiły się właśnie nowe jednodolarówki z wizerunkiem Donalda Trumpa i zainteresowanie nimi okazało się naprawdę ogromne. Z okazji 250-lecia niepodległości USA wybito 250 tysięcy takich monet. Sprzedaż ruszyła w ubiegłym tygodniu, a na stronie mennicy szybko utworzyła się wirtualna kolejka. W pewnym momencie trzeba było czekać około 37 minut, a kilka godzin później monety były już niedostępne. Co ciekawe, choć wyglądają na złote, złota w nich nie ma. Wykonano je głównie z miedzi. Rolki po 25 sztuk kosztują 61 dolarów. A sama emisja wzbudza też polityczne emocje, bo krytycy Trumpa mówią o promocji kultu jednostki. Ale jedno jest pewne. Na brak zainteresowania tymi monetami narzekać nie mogą. Wygląda na to, że tym razem prawdziwym skarbem okazała się limitowana liczba egzemplarzy.
0: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
5: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Cieszę się, że we wtorek wybraliście Konin FM na 104.1. Wybierzcie też naszą stację jutro. Ja będę z wami w środę po 10 w gminy Piotra i Sergiusza. Dzień urody, dzień testera oprogramowania, dzień recyklingu baterii i dzień FAS. A wam życzę miłej reszty wtorku z Wojtkiem Maciejewskim. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć! Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: są ostrzeżenia przed upałami, możliwe, że ostatni raz w tym roku. Rząd wstrzymuje się z pracami nad państwowym e-dziennikiem. Mali pacjenci nie będą już odsyłani. Na Podkarpaciu rusza budowa Centrum Medycyny Dziecięcej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dla południa kraju. Jutro gorąco zrobi się też w całej południowo-wschodniej części Polski. To oznacza temperatury z trójką z przodu. Ponad 30 stopni pokazują już termometry w Krakowie. Co mieszkańcy i turyści myślą o tym wrześniowym lecie?
2: Przepraszam, co pan myśli o tej pogodzie we wrześniu?
3: Bardzo fajnie.
2: Nie za gorąco?
3: Da się wyżyć, czekamy na zimę.
2: Jak się panu takie temperatury we wrześniu podobają?
4: Nie za bardzo.
2: Dzisiaj ma być 30 w Krakowie.
4: Troszeczkę za dużo.
2: Coś jest nie tak z pogodą?
4: Zdarzały się, proszę pana, mam trochę lat, więc w latach 60. też były takie pogody we wrześniu.
2: Jakieś sposoby na przetrwanie takich upałów?
5: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
0: Jutro ma być jeszcze o kilka stopni cieplej i tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo od czwartku już spore ochłodzenie. Gorąco będzie dziś też zapewne w siedzibie PKOL-u. Właśnie teraz rusza tam spotkanie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi zbierają się po raz pierwszy od zatrzymania i aresztowania prezesa PKOL Radosława Piesiewicza. Dziś jednak nie dojdzie do jego odwołania. Do tego potrzeba zwołania całego zarządu, ale niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Rząd na razie wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Czy prezydent, który zawetował ustawę wprowadzającą od 1 września pilotaż darmowego elektronicznego dziennika, nie uległ lobbystom? Od tego trzeba zacząć, by można było ponownie zająć się ustawą, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
6: Jeżeli tam był lobbying, to przygotowywanie w tej chwili ustawy, angażowanie pracy, znowu poszukiwanie szkół, proszenie nauczycieli, żeby włączyli się do pilotażu tylko po to, żeby znowu ktoś coś zawetował, bo przyjdą lobbyści, no traci sens. Więc najpierw sprawdźmy, kto stał za tym wetem i jaki lobbying gdzie docierał.
0: Prezydent, tłumacząc decyzję o wecie, twierdził, że są obawy dotyczące ochrony danych uczniów i rodziców w państwowym e-dzienniku. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Granicę przekroczył dziś przed południem. Taki ruch zapowiadał zresztą wielokrotnie po odzyskaniu wolności wiosną tego roku. Podczas wizyty w parlamencie w połowie maja mówił o swojej motywacji i odpowiadał na pytania o obawy przed ponownym uwięzieniem przez reżim Łukaszenki.
7: Sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i jakby czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie.
0: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze, gdzie trafił skazany w politycznym procesie. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Dziś na początek prac w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim wmurowano kamień węgielny. To przełom dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego.
8: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
0: Mówi dyrektor szpitala. Placówka ma być oddana do użytku w październiku 2029 roku.
1: A co w regionie?
9: Komisja rewizyjna Rady Miasta Konina planuje sprawdzić, jak samorząd nadzoruje miejskie lokale mieszkalne i użytkowe. Wniosek w tej sprawie złożył radny Joachim Sikorski. Kontrola obejmie lata 2023-2025, a w kwestiach finansowych także początek obecnego roku. Radni ocenią częstotliwość inspekcji, procedury reagowania na dewastację oraz koszty napraw. Szczególnej analizie poddana zostanie dokumentacja lokalu przy ulicy 3 Maja zajmowanego przez Fundację Sercem Przyprawiona. Organizacja użytkuje nieruchomość bez tytułu prawnego i nie oddaje jej dobrowolnie. W sądzie trwa proces o eksmisję. Bieżące zaległości finansowe wynoszą blisko 900 zł, a kwota objęta egzekucją komorniczą przekracza 11 tysięcy. Audyt dotyczyć ma również mieszkań komunalnych i socjalnych, w tym lokalu przy ulicy Erasma Pietrygi 3. Przeprowadzona tam wizja wykazała ślady zużycia, które najemcy muszą usunąć. Radni chcą ustalić, czy miejskie procedury egzekwowania napraw i ściągania długów od lokatorów działają skutecznie w całym mieście.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Dzisiaj miało być ciepło i tak jest. Na termometrach nawet mamy plus 28 stopni. Jutro już zacznie się zmiana w pogodzie. Mimo tego, że na termometrach cały czas jeszcze w miarę wysokie wartości. Maksymalnie jutro ma być 24 stopnie. To następuje zmiana w pogodzie. Zaczniemy dostawać się pod wpływ chłodniejszych mas polarno-morskich.

Najbardziej roztańczonego radia w regionie. Wojtek Maciejewski, dzień dobry, mówię i zapraszam do samej godziny 18. Co jeśli chodzi o informacje, to za chwilę te z dróg, gdzie korki, gdzie utrudnienia, o tym na naszej antenie usłyszycie. Później będziemy zapraszać na dożynki, które w Kleczewie już w najbliższy weekend. Później zobaczymy też, co tam ciekawego z termomodernizacją budynku szkoły w Starym Mieście. A przed godziną 16 gospodarcze wiadomości. Wszystkich fanów ekonomii zapraszam. Będę mówił o wzroście PKB na terenie Unii Europejskiej. Koniec.

0: FM. Konin FM.
1: To co, teraz kierowcy, informacje dla was na antenie Konin FM. Drogowa mapa przede mną informuje: Konin w korkach. Po 15, tak jest. Na nowej przeprawie w stronę Nowego Konina przejazd przez rondo miast partnerskich, zakorkowane Kleczewska już od świateł z ulicą Aleje 1 Maja i Spółdzielców stoi. Sam wiadukt pokoju też tam powoli ruch się odbywa. Większy ruch Zakładowa, Paderewskiego, Wyszyńskiego, Spółdzielców, korek na światłach Aleje Dworcowa, zwłaszcza na alejach od strony, jakby to powiedzieć, ronda Solidarności. Samo rondo Solidarności też z większym ruchem pojazdów. Na Konińskiej Starówce uważajcie na skrzyżowaniu Wałtary i Wykolska Świętojańska. Korkują się światła Świętojańska Europejska.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.

Pac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w

Już w najbliższy weekend kolejna plenerowa impreza w naszym regionie. Dożynki powiatowo-gminno-parafialne w Kleczewie 12 września bieżącego roku na Stadionie Miejskim. W programie od 14 msza święta polowa, następnie część oficjalna, czyli obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu Wesoła Gromada. Będą też wyniki konkursu na powiatowego rolnika roku. Zaplanowano później część artystyczną, gdzie będzie rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, występ grupy artystycznej, o godzinie 18.30 koncert Gwiazdy Wieczoru, zespół Zbóje, później też zabawa dożynkowa z zespołem Kasia i Piotr.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wystartowała piąta edycja plebiscytu Łączy nas Wielkopolskie. Inicjatywa promuje rozwój regionu oraz najciekawsze pomysły zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu. O tytuł najlepszego przedsięwzięcia powalczy 20 projektów z całego województwa wielkopolskiego. Mieszkańcy wybiorą zwycięzców w 5 kategoriach. Oprócz znanych już obszarów poświęconych kulturze, klimatowi oraz sprawom społecznym pojawiły się dwie nowości. Internauci oddadzą głos na projekty wspierające edukację i pasję młodzieży, a także inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej. A jest w czym wybierać. Reprezentacja z naszej okolicy jest w tym roku nadzwyczaj silna. To gmina Żgów za inwestycje w czysty prąd i bezpieczeństwo energetyczne, miasto Konin za modernizację budynków użyteczności publicznej, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska za Akademię Młodych Liderów, Fundacja Podaj Dalej za mieszkania treningowe oraz gmina Sąpolno nominowana w plebiscycie Łączy nas Wielkopolskie za Klub Integracji Społecznej. O wynikach decydują wyłącznie głosy internautów. Głosowanie na stronie internetowej łączynas.wielkopolskie.pl potrwa od 16 do 25 września. Każdy może oddać jeden głos dziennie w każdej z 5 kategorii. W przedszkolu nr 6, znajdującym się przy ulicy Ludwika Solskiego, ruszyła akcja charytatywna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. Dzieci wraz z opiekunami do 23 października mogą przynosić karmę dla psów. To wyraźny sygnał dla wszystkich miłośników czworonogów, że przytulisko powoli przygotowuje się już do zimy. Zawsze w okresie od jesieni do wiosny zwierzaki potrzebują więcej pełnowartościowej i kalorycznej karmy. Do schroniska na Gajową trafia bowiem wiele psów, które wcześniej żyły w ciepłych mieszkaniach. Tymczasem w schroniskowych boksach będą musiały przetrwać zimę na zewnątrz. Zachęcamy, by wspierać konińskie przytulisko. Dodajmy, że akcje takie jak ta prowadzona w przedszkolu nr 6, jak również w innych placówkach oświatowych na terenie powiatu, mają ważny wymiar wychowawczy. Młodzi mieszkańcy regionu uczą się w ten sposób empatii. Można na przykład zachęcić dziecko, by na zakup karmy dla bezpańskiego psiaka odkładało część kieszonkowego. Poza tym wiele pociech marzy o zwierzaku w domu, jednak bardzo często rodzina nie może sobie pozwolić na obecność stworzenia w mieszkaniu. W zamian można pokazać dziecku, że opieka nad psem mieszkającym w schronisku też jest przyjemna. Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa w Koninie świętuje 3. rocznicę swojego powstania. I z tej okazji Konińskie Centrum Kultury zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania pod hasłem 3 lata odkrywania. Wydarzenie odbędzie się 18 września w godzinach od 8 do 18 w Sowie na osiedlu Kosławice. Wstęp dla wszystkich odwiedzających jest bezpłatny. Podczas urodzinowego dnia na uczestników czekać będą interaktywne stoiska doświadczalne oraz liczne niespodzianki. Tymczasem Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku wydłużyła termin składania prac w konkursie fotograficznym pod hasłem Tradycja w obiektywie. Młodzież zainteresowana udziałem w rywalizacji ma czas na przesłanie swoich fotografii do 11 września. Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku od 12 do 15 lat. Celem przedsięwzięcia jest ukazanie piękna i dziedzictwa lokalnych tradycji poprzez kadry uchwycone przez młodych pasjonatów fotografii. Dodatkową atrakcją dla uczestników jest fakt, że z wybranych prac konkursowych zostaną wydrukowane pamiątkowe pocztówki.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: Starym Mieście dobiegają końcowi prace związane z kompleksową termomodernizacją tamtejszej szkoły podstawowej. Jest to jedna z największych inwestycji w bazę oświatową realizowaną obecnie przez gminę. Wartość całego zadania przekracza 4 miliony złotych, ponad 2,5 to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Zakres realizowanych tam prac jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. docieplenie budynku i fundamentów, wykonanie nowej elewacji, docieplenie stropu dachu i dachów wraz z nowym poszyciem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także instalacji elektrycznej oraz montaż wentylacji mechanicznej. Samo zakończenie prac planowane jest już w październiku bieżącego roku.
1: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje 2 sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę Głosowanie. Twój głos ma znaczenie. W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
4: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino. Także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
5: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Wzrost gospodarczy, wzrost PKB na pewno wszystkich cieszy, wszystkich zainteresowanych, ale to wpływa na portfele każdego z nas. Dlatego warto posłuchać teraz informacji, które mam do przekazania na naszej antenie w gospodarczych wiadomościach. Pierwsze odczyty dynamiki PKB w całej Unii Europejskiej zaskoczyły in plus. Finalne dane opublikowane zostały przez Eurostat i one okazały się jeszcze lepsze. W porównaniu do pierwszego kwartału dynamika wzrostu PKB strefy euro wyniosła 0,6%, w całej Unii jest to o 0,1% więcej. Stary kontynent rośnie. Najwyższy wzrost zanotowano na Malcie 5%, dalej Słowenia 4,8%, Dania 4,6%, Polska i Litwa 3,8%. Spadek PKB tylko w dwóch krajach, w Rumunii o 2% oraz w Irlandii o 0,4%.

0: Poranin FM.
1: Premier odpowiada na prezydencki projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Podejrzany o serię prób sabotażu w rękach niemieckiej policji. Wciąż nie wiadomo, ilu kandydatów wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Miriam Lipińska. Ruszyła machina rozliczeń zonda krypto, mówi premier Donald Tusk. To reakcja na złożenie przez prezydenta drugiego projektu ustawy w sprawie rynku kryptowalut. Rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki już 3 razy zawetował. Zapewnia, że chce regulacji tego rynku, ale nie w sposób proponowany przez rząd. Tymczasem premier całkowicie wyklucza w tej kwestii kompromis z Pałacem Prezydenckim, bo jak tłumaczy głowa państwa, a także PiS i Konfederacja, zgłaszali poprawki po myśli giełdy kryptowalut zonda krypto.
3: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych, także bez złudzeń, panowie, nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
1: Z kolei prezydenccy ministrowie twierdzą, że drugi projekt jest próbą kompromisu i do zakończenia jałowego sporu wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących. Fundamentem projektu prezydenta jest trzecia rządowa ustawa, którą wcześniej Karol Nawrocki zawetował. Polscy 15-latkowie należą do europejskiej czołówki w naukach przyrodniczych. Dobrze radzą sobie też z matematyką, tak wynika z międzynarodowego badania edukacyjnego PISA 2025. Przebadano w nim uczniów z 91 krajów i regionów. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze. Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
4: Polska uzyskała w naukach przyrodniczych 495 punktów. Podobne wyniki ma zaledwie kilka krajów europejskich, natomiast zaledwie 3 kraje osiągnęły wyniki istotnie statystycznie wyższe od Polski.
1: Ale ogólny trend na świecie jest taki, że uczniowie coraz gorzej radzą sobie z edukacją. O ile w Polsce udało się wyhamować negatywne skutki na przykład pandemii, to nadal niemal co 4 nastolatek ma poważny problem z czytaniem ze zrozumieniem. Dotyczy to zwłaszcza uczniów szkół branżowych 1 stopnia. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o serię aktów sabotażowych na stacje elektroenergetyczne w całym kraju. 48-latek wpadł w pobliżu elektrowni Weisweiler koło Aquisgranu na zachodzie Niemiec. Jak informuje Der Spiegel, w momencie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie prawdopodobnie kolejne materiały wybuchowe. Funkcjonariusze znaleźli też w bezpośrednim sąsiedztwie namiot rozstawiony w zaroślach, w którym także znajdowały się ładunki wybuchowe. Seria aktów sabotaży na infrastrukturę energetyczną w Niemczech trwa od 1 września. Doszło do nich w Brandenburgii, Saksonii i Nadrenii północnej Westfalii. I na koniec wracamy do kraju. Wciąż nie wiadomo, kto 27 września powalczy w Krakowie o fotel prezydenta. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć ostateczna lista nazwisk powinna być już znana. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bochańczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
5: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
1: Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów.
2: A co w regionie?
6: Powiat koniński przekaże 100 tysięcy złotych wojewódzkiemu szpitalowi zespolonemu w Koninie na zakup aparatu do kriolezji, czyli leczenia bólu. To mało inwazyjny zabieg polegający na czasowym zamrożeniu wybranego nerwu za pomocą specjalnej sondy osiągającej temperaturę około minus 70 stopni. Urządzenie trafi do przyszpitalnej poradni bólu. Część radnych obawiała się jednak, że dotacja może zostać wykorzystana na wynagrodzenia lekarzy. Wskazywano na koszty funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego. Wyjaśniono jednak, że środki są przeznaczone wyłącznie na sprzęt do tej konkretnej poradni. Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował bowiem w konińskim szpitalu świadczenia związane z leczeniem uciążliwego bólu, a obecnie podobny aparat znajduje się tylko na oddziale neurochirurgii. Zabiegi i badania będą wykonywane w ramach NFZ bez dodatkowych opłat dla pacjentów. Podczas dyskusji wśród radnych zwrócono też uwagę na rosnącą liczbę młodych osób trafiających na SOR po zażyciu różnych niebezpiecznych substancji. Z danych szpitala wynika, że takich pacjentów jest około 7 dziennie. Ich stan wymaga całodobowego zabezpieczenia i utrudnia pracę personelu. Między innymi te młode, odurzone chemicznymi substancjami osoby generują kolejki na SOR.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Dzisiaj naprawdę piękny dzień. Dzisiaj wrzesień przypomina nam o tym, że jeszcze w tym miesiącu zdarzają się takie gorące letnie dni. Takiej dzionek. Taka sytuacja dzisiaj. No i cóż, dalej z pogodą, drodzy nasi radiosłuchacze. Zgodnie z tym, co już wcześniej zapowiadaliśmy, zbliża się ochłodzenie. W drugiej połowie tygodnia mogą pojawić się niższe temperatury. W ciągu dnia poniżej plus 20 stopni. Poranek w tym tygodniu jeszcze w naszym regionie to może być temperatura tylko w wysokości plus 7 stopni, ale to już druga połowa tego tygodnia.
2: Konin FM 104.1.

Gdy na siewnom jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie. Jakie Najświętszej Marii Panny urodziny, takie też i imieniny. Jeśli w Marii narodzenie nie pada, to suchą jesień to zapowiada. Kiedy Panna się rodzi, już jaskółka odchodzi. W narodzenie Panny Maryi pogodnie, tak będzie 4 tygodnie. To tak w skrócie. Nie wszystkie prezentuję przysłowia, tylko te wybrane, ale dzisiaj ze względu na kościelne święto tych przysłów jest naprawdę co niemiara. Słońce do 19.19 pracuje, 13 godzin i 9 minut. Tak jak zapowiadałem wcześniej, za 3 minuty zobaczymy, co na drogach.

Kierowcy, dzisiaj patrzę, spoglądam, no i troszkę jestem zaskoczony. Nowa przeprawa w stronę Nowego Konina bez takich ogromnych korków, jak to często bywa i się zdarza, co na pewno powinno nas cieszyć. Ale i tak, większy ruch na Kleczewskiej, na Wyszyńskiego, na Kolejowej, skrzyżowanie Aleje Dworcowa, jak zawsze z utrudnieniami, z problemami. Problemy mają też ci, którzy chcą starymi mostami jechać w stronę zwłaszcza Nowego Konina. Tam przy wyjeździe ze Ślimaka utrudnienia drogowe, utrudnienia to też światła świętojańska europejska. Jeśli ktoś z Kościelca chce jechać 470 w stronę Turku, to na wysokości Białkowa niech liczy się z problemami. I to nie małymi. No to skoro pojechaliśmy w stronę Kościelca, to dojeżdżamy też do Koła. W Kole spoglądam, zerkam i oczywiście Włocławska, przejazd kolejowy, Księdza Opałki, ulica Toruńska oraz Sienkiewicza. Więcej aut też oczywiście na światłach na obwodnicy. Szerokiej, bezpiecznej drogi, kierowcy. Takie życzenia od Konin FM.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl. Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
3: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.

21 minut po 16. Teraz informacja o podróży w czasie. Tak można to powiedzieć, bowiem w ramach obchodów Półwiecza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Koninę przed budynkiem tej spółki, ulica Gajowa, została wkopana kapsuła czasu z przesłaniem dla przyszłych pokoleń. Będzie mogła być otwarta nie wcześniej niż 1 stycznia 2076 roku, czyli za 50 lat. Oj, to ciekawe, jak będzie Konin wtedy wyglądał. Dzień przed galą jubileuszową odbyła się przed siedzibą MPC-u kameralna uroczystość w ramach 50-lecia. Przy wejściu do budynku obok historycznej zasuwy została wkopana kapsuła czasu. Posadzono tam również okolicznościowe drzewo z przesłaniem przyszłość ukryta w korzeniach, przyszłość zapisana w koronie. No to tak sobie tak teraz szybko pomyślałem. Ciekawe, jak wyglądałaby taka kapsuła czasu 50 lat wstecz za Kopana, jakie by wtedy marzenia mieli mieszkańcy Konina i ciekawe, co by sobie pomyśleli, jakby zobaczyli dzisiejszy Konin, czy byliby zadowoleni z tego, jak to miasto wygląda, w jakimś stopniu, jak się rozwinęło od 50 lat wstecz. Ciekawe, naprawdę, jakby to wyglądało, jakby tak można było cofnąć się w czasie 50 lat temu, napisać taką kapsułę czasu, zakopać i teraz odkopać takie przesłanie. Przyszłe pokolenia, przyszli mieszkańcy Konina w roku 2076 taką kapsułę czasu, takie przesłanie z roku 2026 roku będą mogli sobie przeczytać. W Sanach już na naszej antenie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Po wielu latach nieoficjalnej współpracy z Uniwersytetem Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, mieszczące się na Konińskim Zatorzu trzecie liceum ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida zostało objęte przez uczelnię oficjalnym partnerstwem. Od teraz licealne klasy medyczne z Konina są objęte patronatem przez Poznański Uniwersytet Medyczny. Ta forma otwiera przed uczniami zupełnie nowe perspektywy oraz możliwość korzystania z bogatej oferty naukowo-dydaktycznej uczelni. Niejednemu z konińskich nastolatków będzie dane po zdaniu matury kształcić się na kierunkach medycznych w stolicy Wielkopolski. Zarząd Powiatu Konińskiego zachęca wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2027 rok. Opinie, uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać do końca września drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego lub mailowo. Takie sugestie należy zgłosić na formularzu ankiety konsultacyjnej. Szczegóły na stronach Powiatu Konińskiego. W dobrym miejscu w Koninie, czyli domu stojącym przy ulicy Kleczewskiej niedaleko wiaduktu pokoju, oficjalnie oddano ogród wyposażony w profesjonalny tor do gry w bocce i golfa. Z nowego obiektu korzystają głównie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Klubu Olimpiad Specjalnych. Inwestycje zrealizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przebudowa obejmowała kompleksowy remont wspomnianego budynku na Zatorzu oraz zagospodarowanie otaczającego go terenu. W ramach prac ocieplono elewację, zamontowano nowe rolety i orynowanie, a na tarasie wyłożono kostkę. W ogrodzie powstały także grządki warzywne. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 190 tysięcy złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jednak nie koniec zmian w tej placówce. Jesienią rozpocznie się remont piętra budynku, a szare ogrodzenie ozdobią dzieci ze świetlic środowiskowych. Ogród i budynek służą lokalnej społeczności. Miejsce jest wykorzystywane na sobotnie spotkania integracyjne dla rodzin z powiatu konińskiego oraz jako bezpieczna przestrzeń do rozmów w trudnych sytuacjach życiowych. Jednych cieszą, drugich denerwują.
3: Radny załatwił drogi zwalniające na ulicy Spółdzielców. Jest teraz bezpieczniej na dwóch przejściach dla pieszych, przez które często przechodzą dzieci wracające autobusem ze szkoły. Była to jedna z moich obietnic wyborczych, która została wdrożona w życie.
2: Mówił w nagraniu filmowym na swoim profilu społecznościowym koniński radny z Lewicy Piotr Czerniejewski. Tymczasem przypominamy, że od wczoraj w internecie pod adresem kbo.konin.pl trwa głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych oraz 18 dużych. Łączna pula środków przekracza 4 467 tysięcy. 20 września ci, którzy nie zagłosują online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych w Centrum Organizacji Pozarządowych, w Konińskim Centrum Kultury lub w szkołach numer 9, 11, 8 oraz 12. Na stronie internetowej KBO można zapoznać się ze szczegółowymi opisami wszystkich projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Zachęcamy, by wziąć udział w głosowaniu, a wcześniej dokładnie przemyśleć swój wybór.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

19 minut zostało nam do 17. Do Tuliszkowa zaglądamy, bowiem tam doszło do niebezpiecznej domowej awantury. Do groźnego zdarzenia doszło w Tuliszkowie na terenie powiatu tureckiego. 38-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, miał grozić bliskiej osobie, wymachując maczetą i kijem baseballowym. Na miejsce tego zdarzenia została wezwana policja. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Teraz tą sprawą zajmie się sąd, który będzie orzekał na temat wybryku tego 38-letniego mężczyzny. Taka niebezpieczna domowa awantura miała miejsce w Tuliszkowie. Na naszej antenie teraz miał miejsce występ zespołu Stan Zapalny.

0: Konin FM.
1: Reklama. Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
3: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino. Także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
0: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

17 się zbliża. Zapraszam teraz do Sławska. Poznajmy się bliżej, bezpiecznie w sąsiedztwie wszystkich mieszkańców. OSP Sławsk zaprasza na festyn integracyjny. To ma być dzień pełen radości, dobrej zabawy, spotkań i przede wszystkim nauki, jak wspólnie dbać o bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych. To wszystko będzie odbywać się przy Domu Kultury w Sławsku już 20 września w niedzielę od godziny 15. Trzeba będzie wybrać się całymi rodzinami, żeby bliżej się poznać. Bawmy się razem i uczmy, jak bezpiecznie być sąsiadem. Żurek, ciasto, kawa, herbata, popcorn, ognisko z kiełbaskami, pajda ze smalcem. Będzie też stoisko gastronomiczne. Sławsk, plac przy Domu Kultury. Tak jak wspominałem i warto tą datę sobie zapisać, żeby zapamiętać, niedziela, 20 dzień września, godzina 15:00.

0: Ogrzewanie mocno uderzy Polaków po kieszeni, przewidują eksperci. Jest wyrok za śmiertelne postrzelenie żołnierza w Szczecinie i dobre wieści z rynku pracy. Firmy będą zatrudniać.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Rachunki za energię od przyszłego roku wzrosną, ale nie prąd będzie tu największym problemem, bo o ile podwyżki cen prądu raczej będą do udźwignięcia dla większości gospodarstw domowych, to dużo poważniejszym problemem są rachunki za ogrzewanie, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
2: Zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie i to nie tylko energią elektryczną, ale ceny peletu, węgla, gazu stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym.
0: Gaz w ostatnim czasie drożeje na potęgę. Według ekspertów przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Więzienie za śmiertelne postrzelenie żołnierza podczas odstrzału dzików. W sądzie w Szczecinie zapadł dziś wyrok w sprawie z 2023 roku. Myśliwy Stanisław H. spędzi w więzieniu 2 lata i 10 miesięcy, a jego pomocnik Tomasz F. rok i 3 miesiące. Do zdarzenia doszło na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Myśliwy tłumaczył w sądzie, że był przekonany, że ustrzelił szopa pracza, dlatego szybko zakończył polowanie i odszedł. Sąd jednak nie uwierzył w te tłumaczenia. A dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a potem także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
3: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
0: Testowane drony nie będą uzbrojone, a o prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty RCB. Dziś i jutro to prawdopodobnie już dwa ostatnie tak ciepłe dni tegorocznego lata. Jesień nadchodzi nieuchronnie, ale na razie mamy szansę cieszyć się jeszcze piękną pogodą. Z uroków lata we wrześniu korzystają m.in. mieszkańcy Łodzi.
4: Więcej słońca, więcej witaminy D.
5: Więcej radości.
6: Widać nawet na Piotrkowskiej.
7: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
0: Ogródki restauracyjne są pełne gości, do tego spacerowicze i rowerzyści. Tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo już od czwartku zdecydowane ochłodzenie. Dwa razy więcej firm zamierza jesienią tego roku zatrudniać niż zwalniać.
8: Kolejny dobry kwartał przed nami na pewno każe napawać optymizmem co do ilości ofert pracy i co do koniunktury.
0: Szukać będą zwłaszcza duże firmy, mówi współautor opracowania Rafał Mróz, ekspert rynku pracy Manpower. Rąk do pracy zamierza szukać co trzecia firma. 15% nie wyklucza zwolnień, ale najwięcej, bo ponad połowa, zamierza trzymać zespoły bez zmian. Tak wynika z najnowszego barometru perspektyw zatrudnienia.
1: A co w regionie?
9: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu kontynuuje rekrutację do projektu Droga do zatrudnienia po węglu. Inicjatywa jest skierowana do mieszkańców, pracowników oraz uczniów z terenu Wielkopolski Wschodniej. Niedawno bowiem rozszerzono grono odbiorców i warunkiem skorzystania nie jest już wyłącznie powiązanie z zespołem elektrowni Pątnowa Domów Konin. Zgłoszenia od osób poszukujących pracy z okolic Konina, Turku, Koła i Słupcy, zakwalifikowanych do tzw. grupy E, są przyjmowane na bieżąco. Kandydaci z tej kategorii mogą skorzystać ze wsparcia w ramach pierwszej ścieżki zawodowej. Jej głównym celem jest pomoc w znalezieniu stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Uczestnicy programu otrzymają dostęp do doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Mieszkańcy mogą również podnosić kwalifikacje podczas szkoleń, a także korzystać z subsydiowanego zatrudnienia czy dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy w istniejącej już firmie. Równolegle trwa rekrutacja dla podstawowych grup docelowych. To właśnie osoby powiązane obecnie lub w przeszłości z działalnością przemysłową ZEPAK, jak również ich krewni, mają pierwszeństwo w dostępie do pełnej oferty projektu. Ze względu na ogromne zainteresowanie wstrzymano nabór na dotację na otwarcie własnej firmy dla osób z grupy E. Uruchomienie wsparcia

0: pojawia się możliwość wystąpienia temperatur w godzinach porannych w naszym regionie tylko w wysokości plus 7 stopni.
1: Konin FM. Konin FM.
0: Ale jak to mi dzisiaj znajomy powiedział, to dobre temperatury dla grzybów, dla tych, którzy lubią tak spędzać czas, mogą nastać naprawdę dobre dni. Tylko troszkę opadów deszczu by się przydało, ale podobno nasze lokalne lasy w grzyby obrodziły, co też prezentowaliście na naszym radiowym Facebooku i cały czas możecie zaprezentować. Zapraszam na Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Kalendarz świąt nietypowych, dzisiaj Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Marzyciela, no i też mamy Światowy Dzień Fizjoterapii. No to tych dobrych wiadomości jak najwięcej wam wszystkim życzę, żebyście też byli takimi dobrymi marzycielami. Two ships in the night.

Kierowcy, czas zobaczyć, co tam na drogach. Uważajcie na Przemysłowej przy Policji. Uważajcie też w okolicach Ronda Solidarności. Więcej aut to teraz oczywiście światła. Spółdzielców Aleje Kleczewska, Dworcowa Aleje, na Konińskiej Starówce światła Świętojańska Europejska. To co najgorsze, w Koninie już raczej mamy za sobą. Przed nami informacje z innych miejsc naszego subregionu. 264 trasa wojewódzka w okolicach Władimirowa. Roboty drogowe, do tego też pamiętajcie, że w związku z odpustem, który dzisiaj w klasztorze w Bieniszewie, też tam przejeżdżając przez las, jadąc w stronę Kazimierza Biskupiego i Kleczewa, dużo większy ruch oraz też zmiany organizacji ruchu w związku z uroczystościami religijnymi. Gdzie jeszcze

wracamy do Turku, w Turku po godzinie 17, gdzie więcej aut, więcej możecie spotkać na Uniejowskiej oraz na Alei Jana Pawła II. Bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży, Konin FM życzy.

0: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
0: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
0: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
0: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
5: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
4: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.

Jeśli ktoś zapyta, co za zespół nam teraz śpiewa, to jest zespół September, tak podpowiadam. Ciepło za oknami, ciepły wrzesień nam się zrobił, no ale lato trzeba żegnać, no i teraz do Turku na takie pożegnanie lata zapraszamy. Zaprasza burmistrz miasta Turek, Miejski Dom Kultury oraz samorząd osiedla numer 4. Pożegnanie lata oraz narodowe czytanie w Parku Miejskim imienia Żerminy Składkowskiej w Turku już 13 września od 16. Program pełen atrakcji. Ma być piana party, przejażdżki bryczką, dmuchańce, żywa maskotka XXL. Mają być warsztaty kreatywne, animacje dla dzieci, urodzinowa gra miejska oraz balonowe show. Poza tym wiele stoisk, będzie można naprawdę skorzystać z wielu atrakcji. Lato pożegnajcie, mieszkańcy Turku, w tamtejszym parku miejskim już 13 września. Start o 16. Raz, dwa, trzy. Ich troje. Lecz to nie to. Taki tytuł piosenki tej formacji.

0: Kulturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W Kole trwa budowa ulic Morelowej, Czereśniowej i Wiśniowej. Prace kosztują miasto ponad 2 198 000 zł, a za kolejne 1 660 000 już wkrótce rozpocznie się przebudowa ulic Kuśnierskiej i Zawiszy Czarnego na Starym Mieście, również w Kole. Tymczasem w podkonińskiej gminie Stare Miasto rozpoczęła się przebudowa Pogodnej w Krągoli. To kolejna inwestycja drogowa realizowana na terenie gminy, która ma poprawić stan lokalnej infrastruktury oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg. Prace w Krągoli obejmują odcinek o długości ponad 100 metrów. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nakładka asfaltowa, co znacząco poprawi stan techniczny drogi oraz komfort jej użytkowania. Przypomnijmy, że równolegle trwają jeszcze inne inwestycje drogowe na terenie gminy Stare Miasto. Przebudowa ulicy Słonecznej w Modle Księżej i Modle Królewskiej oraz remont Brzozowej w Ruminie. Łączna wartość robót wynosi ponad 2 360 000. W związku z prowadzonymi remontami mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Wkrótce rozpocznie się modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie. W Urzędzie Gminy podpisano umowę na realizację inwestycji, której wartość wynosi 779 tysięcy złotych. Całość kosztów zostanie pokryta z budżetu samorządu. W ramach prac istniejący szyb windowy zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy. Zaplanowano też wymianę okien i drzwi oraz balustrad przy zewnętrznych schodach. Remont obejmie również elewację budynku, która zostanie częściowo docieplona. Zmieni się także najbliższe otoczenie strzałkowskiego Gokisu. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano wymianę części nawierzchni oraz montaż ławek. Wyremontowane zostaną ponadto toalety znajdujące się przy klatce schodowej. Za wykonanie wszystkich robót odpowiadać będzie firma budowlana ze Strzałkowa. Prace mają rozpocząć się już wkrótce. Modernizacja ma poprawić stan techniczny budynku oraz komfort korzystania z obiektu przez mieszkańców i osoby uczęszczające w organizowanych tam zajęciach i wydarzeniach. To w Strzałkowie, a w Koninie wciąż jeszcze trwa remont w dużej sali Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Widzowie zyskają nowe nagłośnienie oraz fotele. Czy subregion koniński, korzystający ze specjalnej puli środków z racji likwidacji kopalni oraz węglowej elektrowni, będzie przykładem dla innych regionów Polski?
3: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest funduszem, który już się zakorzenił w Polsce i każdy, kto przystępuje do transformacji, chce, żeby ona była udana i sprawiedliwa. Ale czy te 5 regionów będą wzbogacone o kolejne regiony, jakie to będą regiony i czy z dotychczasowej praktyki, która w funduszu zaistniała, te najlepsze praktyki będą sugerowane jako takie case'y, które będzie rząd proponował jako najlepsze rozwiązania dla zaistnienia właśnie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Polsce.
2: Pytał z sejmowej mównicy koniński poseł Tomasz Piotr Nowak, a tak odpowiadał mu sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski.
4: Patrzymy na ewaluację i patrzymy na to, jak ten fundusz jest wykorzystywany. I dla nas tworzenie nowych kompetencji, tworzenie nowych zdolności dla pracowników, chociażby ten przykład z EPAK-u, który jest trudnym przykładem, no bo bardzo skomplikowanym, ale jednak tam pracuje się nad tym, żeby dać nowe kompetencje ludziom, którzy no przyzwyczajeni są do tego, że pracują w górnictwie, ale jednak nowe kompetencje, czy żeby mogli utworzyć nowe spółki, jest dobrym przykładem. Mamy te wątpliwości czasami, jak te środki są traktowane jako dodatkowy program regionalny i nie do końca prowadzą do rozwoju, a raczej do trochę takiego poprawiania przestrzeni. Chyba nie na tym to polegało, ale polegałoby na pobudzeniu gospodarki.
2: Z pełną wypowiedzią wiceministra można zapoznać się na profilu społecznościowym posła Nowaka.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

Człowieka z liściem na głowie można spotkać podczas jesieni zdecydowanie łatwiej niż na przykład zimą, wiosną czy latem. Także taka sytuacja, że gdzieś człowiek z liściem na głowie jest w naszym subregionie, może wkrótce być czymś normalnym, no bo w końcu jesień się zbliża. Mimo jesieni rozpoczyna się przebudowa ulic w Kole. Ulic Zawiszy Czarnego oraz Kuśnierskiej została podpisana umowa na przebudowę tych tras. Łączna wartość inwestycji to prawie 1 700 000 zł. Obydwie inwestycje mają na celu poprawę stanu technicznego ulic, bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz komfortu codziennego poruszania się po tej części miasta. Jak informują władze miasta Koła, modernizacja ulic na Starym Mieście to szczególnie ważne zadanie. Chcemy, aby ta historyczna część Koła zachowała swój wyjątkowy charakter, a także była bezpieczna, funkcjonalna i wygodna dla mieszkańców. Zadanie jest elementem konsekwentnie prowadzonej polityki inwestycyjnej miasta Koło. Termin zakończenia pracy w tym miejscu, w tych dwóch miejscach, to jest marzec, ale roku 2027.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
2: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości: pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

hamulę grom. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz skąd

Ten, który podobno pierwszy rapował w naszym kraju. Franek Kimono na naszej antenie. Zbliżamy się do godziny 18, ale spokojnie. Jeszcze nam troszkę minut do tej pełnej godziny zostało. Jeszcze informacja mam do przekazania. Informacje o wypadku, który miał miejsce dzisiaj w godzinach porannych na Krajowej 92 w Golinie Kolonii. Jedna osoba trafiła do szpitala. Zdarzyły się tam dwa pojazdy. Służby ratunkowe zadysponowane zostały na miejsce około godziny 4:20. Po przyjeździe strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, następnie udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy jednej z osób poszkodowanych. Konieczna była również ewakuacja rannej osoby z pojazdu. Poszkodowany został następnie przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Tak jak mówiłem, zbliżamy się do 18:00. Jutro o 15:00 jestem. Oczywiście melduję się tutaj przed mikrofonem. Zapraszam na spotkanie moje z Wami w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Dziękując za dzisiejsze wydanie tego programu, Wojtek Maciejewski, do usłyszenia.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: W Starym Mieście odbędzie się trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konickiego. Wydarzenie zaplanowano na 26 września, a pierwsze atrakcje wystartują o godzinie 13 na placu przy kościele przy ulicy Rychwalskiej. Imprezie towarzyszyć będzie piknik myśliwski oraz piknik polskich owoców i warzyw. Na uczestników czeka bogaty program plenerowy. Zaplanowano pokazy sokolników i kynologiczne, akcje honorowego krwiodawstwa oraz degustacje specjałów myśliwskich i potraw przygotowanych przez koła gospodyń. Jednym z głównych punktów programu będzie wielkie gotowanie na patelni z udziałem Mateusza Krojenko oraz konkurs kulinarny pod hasłem Zdrowo i kolorowo. Oprawę muzyczną i artystyczną zapewnią mażoretki Sigma, Orkiestra Staromiejska, Zespół Ludowy Uśmiech, artyści jednej z prywatnych szkół muzycznych oraz zespół folkowy. W dalszej części imprezy odbędzie się koncert z grupy Babskie Granie, a całe wydarzenie zwieńczy wieczorna dyskoteka pod gwiazdami. Koła gospodyń cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców powiatu konickiego, którzy cenią je za tradycje, domowe przepisy i lokalne wielkopolskie produkty. Miejski Dom Kultury w Kole oraz Kolski Teatr Otwarty imienia Czesława Freudenreicha zapraszają na familijny spektakl zatytułowany Szarlotka Psotka. Przedstawienie odbędzie się w niedzielę 27 września. Zaplanowano dwa pokazy. Pierwszy rozpocznie się o godzinie 16, natomiast drugi wystartuje o 18. Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o całych rodzinach oraz dzieciach od 5 roku życia. Fabuła widowiska skupia się na zabawnych losach pomocy domowej pracującej u państwa Roszołek. Główna bohaterka w oparciu w sposób interpretuje powierzone jej obowiązki, co staje się źródłem wielu komicznych pomyłek. Przedstawienie to doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu w teatrze pełnym pozytywnych emocji, humoru oraz ciepłej atmosfery. Bilety na spektakle są już do kupienia bezpośrednio w kasie Miejskiego Domu Kultury w Kole. Organizatorzy zachęcają do wspólnego wyjścia, przypominając, że najpiękniejsze rodzinne wspomnienia buduje się razem podczas właśnie takich wydarzeń kulturalnych. W Kole od lat rozwija się amatorski ruch teatralny. Do tej pory pasjonujący się aktorstwem mieszkańcy wystawiali głównie sztuki dla dorosłych. Teraz przyszedł czas na historię dla małych widzów. Dwa projekty zwyciężyły w konkursie Senioralne Inicjatywy Oddolne zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie w ramach Laboratorium Dojrzałości. Do konkursu zgłoszono 9 pomysłów, 4 odrzucono na etapie oceny formalnej, a 5 skierowano do oceny merytorycznej. Komisja wybrała 2 inicjatywy. Pierwsze miejsce zajęło Plakatowanie Marzeń zgłoszone przez Janinę Binkowską i Teresę Jaroszewską. Drugie miejsce zdobyły Smaki z kart powieści, Kulinarna podróż po literaturze i pamięci. Pomysł przygotował Senioralny Klub Literacko-Kulinarny Szmakosze Powieści, nieformalna grupa seniorek 60+, działająca przy Bibliotece Magnetycznej w Domu Seniora w Starym Koninie. W jej skład wchodzą Jadwiga Dopierała, Zofia Kasprzyk, Helena Michałowska, Grażyna Morawska, Jagoda Niemiec i Teodosja Wasilewska. Obie inicjatywy zostaną zrealizowane we współpracy z biblioteką, a na każdą przeznaczono 1000 zł. Organizatorzy dziękują wszystkim za zgłoszone pomysły i zaangażowanie w tworzenie ciekawej oferty Biblioteki Miejskiej. W przedszkolu nr 6, znajdującym się przy ulicy Ludwika Solskiego, ruszyła akcja charytatywna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. Dzieci wraz z opiekunami do 23 października mogą przynosić karmę dla psów. To wyraźny sygnał dla wszystkich miłośników czworonogów, że przytulisko powoli przygotowuje się już do zimy. Zawsze w okresie od jesieni do wiosny zwierzaki potrzebują więcej pełnowartościowej i kalorycznej karmy. Do schroniska na Gajową trafia bowiem wiele psów, które wcześniej żyły w ciepłych mieszkaniach. Tymczasem w schroniskowych boksach będą musiały przetrwać zimę na zewnątrz. Zachęcamy, by wspierać konińskie przytulisko. Dodajmy, że akcje takie jak ta prowadzona w przedszkolu nr 6, jak

0: Rozpocznie o godzinie 13 msza w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Godzinę później na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie zaplanowano oficjalny apel. W programie tej części znajdą się wręczenie odznak, przekazanie nowego sprzętu oraz pokazy dziecięcej i młodzieżowej drużyny pożarniczej. Od godziny 16 ruszy festyn rodzinny. Dla najmłodszych przewidziano dmuchańce, kule, zabawkowy pchlitarg oraz liczne konkursy z nagrodami. Na wszystkich uczestników czekać będzie bezpłatna strażacka grochówka. Tymczasem Młodzieżowa Orkiestra Tęta Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie ogłasza nabór do swojej szkółki muzycznej. Dzieci i młodzież zainteresowane rozwijaniem talentu mogą zgłaszać się na zajęcia. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie do 30 października. Chętni mogą wybrać zajęcia m.in. z gry na trąbce, klarnecie, saksofonie, puzonie oraz na sakshornie altowym lub tenorowym.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM. Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na ćwierćfinał US Open. Pierwszy już trwa. Liderka rankingu Aryna Sabalenka walczy z triumfatorką Wimbledonu, czeszką Lindą Noskową. W nocy amerykański pojedynek pomiędzy Jessicą Pegulą i Emmą Navarro. Iga Świątek odpadła wczoraj w czwartej rundzie. To znaczy, że ciężko i będzie wywalczyć awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. To nie znaczy, że spuści z tonu, uważa Maciej Łuczak z Canal Plus Sport.
5: Trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, że Iga Świątek leci na azjatyckie turnieje, ale z takim założeniem, że jeśli przegra, to w sumie to się nic nie stanie i to będzie po prostu taka część sezonu, w której niezależnie od tego, jakie osiągnie wyniki, to nie będzie miało to większego znaczenia. Trudno mi też sobie, przynajmniej w tym momencie, wyobrazić, że już teraz zakończy sezon.
4: Dziś także pierwsze męskie ćwierćfinały US Open. Najpierw zagrają Amerykanie Frances Tiafoe i Alex Mikkelsen, a w nocy Carlos Alcaraz zmierzy się z Benem Sheltonem. Rusza piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka fazy ligowej jest rozłożona wyjątkowo na 3 dni, a każdego z nich czeka nas po 6 meczów. Już dziś wieczorem pierwsze starcie gigantów. Real Madryt podejmie Inter. Pod wodzą José Mourinho królewscy mogą być bardzo groźni, mówi trener drużyny z Mediolanu Christian Kivo.
6: Mourinho
4: to zwycięzca, bez cienia wątpliwości. To trener, który wie, jak przekazać pewne rzeczy w odpowiednich momentach i pod tym względem jest niewielu takich jak on na świecie. Pokazał to tutaj podczas swojego pierwszego okresu pracy, ale wszędzie udowadniał, co oznacza być zwycięzcą, ponieważ gdziekolwiek nie poszedł, tam wygrywał. Jestem pewien, że Real Madryt rozegra w tym roku świetny sezon.
6: Una grande stagione.
4: Na boisku w Madrycie być może zobaczymy Piotra Zielińskiego. A z naszej trójki w FC Porto dziś szansę na grę ma tylko Jakub Kiwior. Jan Bednarek pauzuje za kartki, a Oskar Pietuszewski jest kontuzjowany. Mistrzowie Portugalii podejmą Manchester City. Brytyjczyk Matthew Brennan z drużyny Wisma Liza Bike wygrał w Palos de la Frontera po finiszu z peletonu 16 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To już jego 4. etapowy triumf. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który dojechał w peletonie razem z najgroźniejszymi rywalami.

0: FM 104.1. Regionalne podsumowanie dnia.
1: W Lichaniu Starym w dniach 12 i 13 września odbędzie się 16 ogólnopolski zjazd kół gospodyń wiejskich. Dwudniowe wydarzenie połączy w sobie występy artystyczne, konkursy ludowe oraz uroczystości religijne. Sobotnia część rozpocznie się o godzinie 12 na scenie przy plaży. W programie zaplanowano przegląd zespołów artystycznych, wybór najładniejszego stroju pod hasłem Zgodnie z naturą oraz koncerty muzyki ludowej i religijnej. Wieczorem w Bazylice Lichańskiej odprawiona zostanie msza, po której odbędzie się koncert pieśni maryjnych i apel maryjny z procesją światła. Niedzielny program zainauguruje o 7:00 poranny spacer różańcowy to miejsce objawień w Grąblinie. Później zaplanowano zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem, tradycyjny korowód do bazyliki oraz południową uroczystą mszę. Podczas wydarzenia przeprowadzona będzie również zbiórka pieniędzy na rzecz lichańskiego hospicjum. Zjazd zakończy wspólne odśpiewanie barki przy pomniku świętego Jana Pawła II. Wydarzenie warto będzie odwiedzić zwłaszcza w sobotę. Właśnie wtedy od południa do godzin wieczornych nad Jeziorem Lichańskim będzie można skosztować przepysznych potraw przygotowanych przez koła gospodyń z różnych regionów kraju. W Tuliszkowie przy Placu Wolności 3 działa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. To nowo utworzone miejsce spotkań, integracji, rozwoju i wsparcia dedykowane mieszkańcom w każdym wieku. Inicjatywa ma na celu łączenie pokoleń oraz wspólne budowanie lokalnej społeczności. Placówka zaprasza wszystkich chętnych 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy oraz czwartki. W te dni centrum jest otwarte popołudniami w godzinach od 16 do 19. Dodatkowo w każdy poniedziałek w tym miejscu w Tuliszkowie można skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych. Aby wziąć udział w takim spotkaniu ze specjalistą, wymagane jest jednak wcześniejsze uzgodnienie terminu z koordynatorami usług. Za organizację pracy oraz pomoc odwiedzającym odpowiadają koordynatorki Agnieszka Klimt oraz Emilia Małolepsza. Osoby zainteresowane ofertą, zapisami na konsultacje psychologiczne lub szczegółowymi informacjami mogą kontaktować się z placówką telefonicznie pod numerem 63 279 33 97. Urszula Kucharska, która od tygodnia kieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie, zamierza przede wszystkim kontynuować dotychczasowe działania placówki, rozwijać ofertę zajęć i zachęcać do udziału w nich większą liczbę dzieci oraz młodzieży, poinformował Urząd Gminy Krzymów. Ważna ma być także współpraca z mieszkańcami, stowarzyszeniami i lokalnymi organizacjami. Kucharska planuje poznawać ich potrzeby i uwzględniać najbardziej realne pomysły. Jej doświadczenie w zarządzaniu zdobyte podczas blisko 30 lat pracy na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w Brzeźnie ma pomóc w kierowaniu GOKiem. Jeden z najważniejszych problemów pozostaje jednak baza lokalowa. Pomieszczenia są wykorzystywane od rana do późnego wieczora, a próby chóru odbywają się nawet o 20:00. Nowa dyrektor chce szukać zewnętrznych pieniędzy na rozbudowę zaplecza w Brzeźnie, na wyposażenie oraz na projekty dla seniorów, rodzin, dzieci, młodzieży i pracowników. W planach jest również rozwój działalności teatralnej, m.in. współpraca z teatrem w Gnieźnie, wyjazdy w ramach tzw. autobusu teatralnego oraz warsztaty z aktorami i instruktorami. Przypomnijmy, że dotychczasowy szef Gminnego Ośrodka Kultury Krzysztof Kędziora od początku września kieruje właśnie Marszałkowskim Teatrem imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Radni powiatu konińskiego podjęli jednogłośną decyzję o przyznaniu finansowego wsparcia dla lokalnych ochotniczych straży pożarnych. 5 gmin otrzymało dotacje celowe w wysokości 10 tysięcy złotych każda. Łączna suma 50 tysięcy trafi do jednostek z Grodźca, Krzymowa, Starego Miasta, Ślesina oraz Rychwała. Środki przyznane gminie Grodziec posłużą do zakupu agregatu prądotwórczego dla strażaków z Lipic. Pozostała część dofinansowania zostanie przeznaczona na prace remontowe oraz termomodernizację budynków remis. W Krzymowie zaplanowano ocieplenie oraz ułożenie nowych płytek w garażu. W Ślesinie fundusze umożliwią izolację ścian zewnętrznych, natomiast w kucharach kościelnych wymienione zostaną drzwi wejściowe. W gminie Stare Miasto wsparcie rozdzielono porówno między 2 remizy. Środki przeznaczono na montaż nowych drzwi w budynku w Liszcu Wielkim oraz na wymianę okien w sali szkoleniowej w Janowicach. Przekazane fundusze mają usprawnić działanie jednostek OSP i poprawić stan techniczny ich siedzib. Ochotnicze straże odgrywają coraz ważniejszą rolę w systemie ratowniczym. W Konińskim Oskarcie już wkrótce pokazany zostanie spektakl Solaris, oparty na powieści Stanisława Lema. Przedstawienie realizowane w ramach festiwalu Teatr Polska zaplanowano na 14 września na godzinę 12. Sztukę na konińskiej scenie zaprezentuje Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina. Ich adaptacja to jednoosobowa opowieść skupiona wokół losów głównego bohatera. Mężczyzna ucieka od dotychczasowego życia w pracy i udaje się na stację badawczą na planecie Solaris. Pobyt w kosmicznej izolacji staje się dla niego okazją do konfrontacji z własną przeszłością oraz traumą po samobójczej śmierci ukochanej. Forma monodramu ma podkreślać samotność oraz wewnętrzne rozdarcie bohatera. Twórcy spektaklu postawili na oszczędną scenografię, dopracowane efekty dźwiękowe i świetlne oraz innowacyjne wizualizacje. Główną rolę w tym widowisku gra Beata Niedziela. Przedstawienie kierowane jest do widzów poszukujących ambitnego i poruszającego teatru, a wcześniej, 10 września w południe w Oskardzie w ramach cyklu Teatr Polska zobaczymy Kulawą Kaczkę i Ślepą Kurę, czyli przedstawienie dla dzieci. Z kolei 19 września zostanie wystawiona sztuka zatytułowana Matki Śnieżne, 29 września The Chairs, a 3 października spektakl Każdego dnia jest mi żal.

0: 104.1. Pogoda.
1: Ciepła noc przed nami, od 15 do 18 stopni, a jutro bardzo duża różnica w temperaturze i w ogóle w pogodzie. To znaczy, cała północno-zachodnia połowa Polski chłodniejsza i deszczowa, temperatura około 20 stopni, opady i burze, miejscami te burze. Z kolei na południowym wschodzie upał 30 stopni i pełno słońca.

0: Podsumowanie dnia.
1: Wystartowała piąta edycja plebiscytu Łączy Nas Wielkopolskie. Inicjatywa promuje rozwój regionu oraz najciekawsze pomysły zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu. O tytuł najlepszego przedsięwzięcia powalczy 20 projektów z całego województwa wielkopolskiego. Mieszkańcy wybiorą zwycięzców w 5 kategoriach. Oprócz znanych już obszarów poświęconych kulturze, klimatowi oraz sprawom społecznym pojawiły się dwie nowości. Internauci oddadzą głos na projekty wspierające edukację i pasję młodzieży, a także inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej. A jest w czym wybierać. Reprezentacja z naszej okolicy jest w tym roku nadzwyczaj silna. To gmina Żgów za inwestycje w czysty prąd i bezpieczeństwo energetyczne, miasto Konin za modernizację budynków użyteczności publicznej, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska za Akademię Młodych Liderów, Fundacja Podaj Dalej za mieszkania treningowe oraz gmina Sąpolno nominowana w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie za Klub Integracji Społecznej. O wynikach decydują wyłącznie głosy internautów. Głosowanie na stronie internetowej łączynas.wielkopolskie.pl potrwa od 16 do 25 września. Każdy może oddać jeden głos dziennie w każdej z 5 kategorii. Komisja rewizyjna Rady Miasta Konina planuje sprawdzić, jak samorząd nadzoruje miejskie lokale mieszkalne i użytkowe. Wniosek w tej sprawie złożył radny Joachim Sikorski. Kontrola obejmie lata 2023-2025, a w kwestiach finansowych także początek obecnego roku. Radni ocenią częstotliwość inspekcji, procedury reagowania na dewastację oraz koszty napraw. W szczególnej analizie poddana zostanie dokumentacja lokalu przy ulicy 3 Maja zajmowanego przez Fundację Sercem Przyprawiona. Organizacja użytkuje nieruchomość bez tytułu prawnego i nie oddaje jej dobrowolnie. W sądzie trwa proces o eksmisję. Bieżące zaległości finansowe wynoszą blisko 900 zł, a kwota objęta egzekucją komorniczą przekracza 11 tysięcy. Audyt dotyczyć ma również mieszkań komunalnych i socjalnych, w tym lokalu przy ulicy Erasma Pietrygi 3. Przeprowadzona tam wizja wykazała ślady zużycia, które najemcy muszą usunąć. Radni chcą ustalić, czy miejskie procedury egzekwowania napraw i ściągania długów od lokatorów działają skutecznie w całym mieście. Powiat koniński przekaże 100 tysięcy złotych wojewódzkiemu szpitalowi zespolonemu w Koninie na zakup aparatu do kriolezji, czyli leczenia bólu. To mało inwazyjny zabieg polegający na czasowym zamrożeniu wybranego nerwu za pomocą specjalnej sondy osiągającej temperaturę około minus 70 stopni. Urządzenie trafi do przyszpitalnej poradni bólu. Część radnych obawiała się jednak, że dotacja może zostać wykorzystana na wynagrodzenia lekarzy. Wskazywano na koszty funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego. Wyjaśniono jednak, że środki są przeznaczone wyłącznie na sprzęt do tej konkretnej poradni. Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował bowiem w konińskim szpitalu świadczenia związane z leczeniem uciążliwego bólu, a obecnie podobny aparat znajduje się tylko na oddziale neurochirurgii. Zabiegi i badania będą wykonywane w ramach NFZ bez dodatkowych opłat dla pacjentów. Podczas dyskusji wśród radnych zwrócono też uwagę na rosnącą liczbę młodych osób trafiających na SOR po zażyciu różnych niebezpiecznych substancji. Z danych szpitala wynika, że takich pacjentów jest około 7 dziennie.

0: Mięso. Kandydaci z tej kategorii mogą skorzystać ze wsparcia w ramach pierwszej ścieżki zawodowej. Jej głównym celem jest pomoc w znalezieniu stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Uczestnicy programu otrzymają dostęp do doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Mieszkańcy mogą również podnosić kwalifikacje podczas szkoleń, a także korzystać z subsydiowanego zatrudnienia czy dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy w istniejącej już firmie. Równolegle trwa rekrutacja dla podstawowych grup docelowych. To właśnie osoby powiązane obecnie lub w przeszłości z działalnością przemysłową ZEPAK, jak również ich krewni, mają pierwszeństwo w dostępie do pełnej oferty projektu. Ze względu na ogromne zainteresowanie wstrzymano nabór na dotację na otwarcie własnej firmy dla osób z grupy E. Uruchomienie wsparcia na własną działalność będzie zależeć od tego, czy zostanie jeszcze trochę niewykorzystanych przez górników i energetyków pieniędzy. Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa w Koninie świętuje 3. rocznicę swojego powstania i z tej okazji Konińskie Centrum Kultury zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania pod hasłem 3 lata odkrywania. Wydarzenie odbędzie się 18 września w godzinach od 8 do 18 w Sowie na osiedlu Kosławice. Wstęp dla wszystkich odwiedzających jest bezpłatny. Podczas urodzinowego dnia na uczestników czekać będą interaktywne stoiska doświadczalne oraz liczne niespodzianki. Tymczasem Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku wydłużyła termin składania prac w konkursie fotograficznym pod hasłem Tradycja w obiektywie. Młodzież zainteresowana udziałem w rywalizacji ma czas na przesłanie swoich fotografii do 11 września. Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku od 12 do 15 lat. Celem przedsięwzięcia jest ukazanie piękna i dziedzictwa lokalnych tradycji poprzez kadry uchwycone przez młodych pasjonatów fotografii. Dodatkową atrakcją dla uczestników jest fakt, że z wybranych prac konkursu zostaną wydrukowane pamiątkowe pocztówki.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polska jedenastka w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Ruszył nowy sezon w Champions League, w którym moglibyśmy złożyć zespół z polskich zawodników, choć tradycyjnie nie ma w elicie naszego klubu. Najliczniej reprezentowany będzie FC Porto, gdzie grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, choć dziś zagra tylko ten ostatni, przeciwko Manchesterowi City. Matty Cash nie zagrał w meczu Aston Villa z klubem Bruges, a Piotr Zieliński i jego Inter zmierzą się dziś w Madrycie z Realem. Do tego mamy Jakuba Modera w Feyenoordzie, Tymoteusza Puchacza w Sabach Baku, Michała Skurasia w Lens, Oskara Kubiaka i Wiktora Nowaka w Slavii Praga i oczywiście Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie. I pewnie ten ostatni, choć jako rezerwowy, ma największe szanse na triumf, bo Barca, Real, Arsenal, Bayern Monachium i oczywiście broniące tytułu Paris Saint-Germain to główni faworyci, mówi Maciej Łuczak z Canal Plus Sport.
6: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj, zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
5: Mecz w Madrycie o 21:00. Tymczasem poznaliśmy piłkarzy i piłkarki nominowane do Złotej Piłki. Na tej drugiej liście jest Ewa Pajor z Barcelony. Na tej pierwszej Polaków oczywiście nie ma. Jest za to Leo Messi, który ma szansę na 9. w karierze złotą piłkę. Kamil Majchrzak będzie liderem polskiej kadry w meczu Pucharu Davisa z Australią. W składzie znajdzie się również Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Zabraknie Huberta Hurkacza, który ostrożnie układał terminarz, wracając po kontuzji i nie uwzględnił gry w Brisbane. Polacy, którzy po raz trzeci z rzędu przystąpią do rywalizacji w grupie światowej pierwszej, zagrają z Australią 19 i 20 września. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd na najbliższy poniedziałek. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W jego trakcie może on zostać formalnie odwołany.

0: Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Po wielu latach nieoficjalnej współpracy z Uniwersytetem Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, mieszczące się na Konińskim Zatorzu trzecie liceum ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida zostało objęte przez uczelnię oficjalnym partnerstwem. Od teraz licealne klasy medyczne z Konina są objęte patronatem przez Poznański Uniwersytet Medyczny. Ta forma otwiera przed uczniami zupełnie nowe perspektywy oraz możliwość korzystania z bogatej oferty naukowo-dydaktycznej uczelni. Niejednemu z konińskich nastolatków będzie dane po zdaniu matury kształcić się na kierunkach medycznych w stolicy Wielkopolski. Zarząd Powiatu Konińskiego zachęca wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2027 rok. Opinie, uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać do końca września drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego lub mailowo. Takie sugestie należy zgłosić na formularzu ankiety konsultacyjnej. Szczegóły na stronach Powiatu Konińskiego. W dobrym miejscu w Koninie, czyli domu stojącym przy ulicy Kleczewskiej niedaleko wiaduktu pokoju, oficjalnie oddano ogród wyposażony w profesjonalny tor do gry w bocce i golfa. Z nowego obiektu korzystają głównie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z klubu Olimpiad Specjalnych. Inwestycje zrealizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przebudowa obejmowała kompleksowy remont wspomnianego budynku na Zatorzu oraz zagospodarowanie otaczającego go terenu. W ramach prac ocieplono elewację, zamontowano nowe rolety i orynowanie, a na tarasie wyłożono kostkę. W ogrodzie powstały także grządki warzywne. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 190 tysięcy złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jednak nie koniec zmian w tej placówce. Jesienią rozpocznie się remont piętra budynku, a szare ogrodzenie ozdobią dzieci ze świetlic środowiskowych. Ogród i budynek służą lokalnej społeczności. Miejsce jest wykorzystywane na sobotnie spotkania integracyjne dla rodzin z powiatu konińskiego oraz jako bezpieczna przestrzeń do rozmów w trudnych sytuacjach życiowych. W kole trwa budowa ulic Morelowej, Czereśniowej i Wiśniowej. Prace kosztują miasto ponad 2 198 000 zł, a za kolejne 1 660 000 już wkrótce rozpocznie się przebudowa ulic Kuśnierskiej i Zawiszy Czarnego na Starym Mieście, również w kole. Tymczasem w podkonińskiej gminie Stare Miasto rozpoczęła się przebudowa Pogodnej w Krągoli. To kolejna inwestycja drogowa realizowana na terenie gminy, która ma poprawić stan lokalnej infrastruktury oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg. Prace w Krągoli obejmują odcinek o długości ponad 100 metrów. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nakładka asfaltowa, co znacząco poprawi stan techniczny drogi oraz komfort jej użytkowania. Przypomnijmy, że równolegle trwają jeszcze inne inwestycje drogowe na terenie gminy Stare Miasto. Przebudowa ulicy Słonecznej w Modle Księżej i Modle Królewskiej oraz remont Brzozowej w Ruminie. Łączna wartość robót wynosi ponad 2 360 000. W związku z prowadzonymi remontami mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Wkrótce rozpocznie się modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie. W Urzędzie Gminy podpisano umowę na realizację inwestycji, której wartość wynosi 779 tysięcy złotych. Całość kosztów zostanie pokryta z budżetu samorządu. W ramach prac istniejący szyb windowy zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy. Zaplanowano też wymianę okien i drzwi oraz balustrad przy zewnętrznych schodach. Remont obejmie również elewację budynku, która zostanie częściowo docieplona. Zmieni się także najbliższe otoczenie strzałkowskiego GOKiS-u. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano wymianę części nawierzchni oraz montaż ławek. Wyremontowane zostaną ponadto toalety znajdujące się przy klatce schodowej. Za wykonanie wszystkich robót odpowiadać będzie firma budowlana ze Strzałkowa. Prace mają rozpocząć się już wkrótce. Modernizacja ma poprawić stan techniczny budynku oraz komfort korzystania z obiektu przez mieszkańców i osoby uczęszczające w organizowanych tam zajęciach i wydarzeniach. To w Strzałkowie, a w Koninie wciąż jeszcze trwa remont w dużej sali Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Widzowie zyskają nowe nagłośnienie oraz fotele. Jednych cieszą, drugich denerwują.
2: Radny załatwił drogi zwalniające na ulicy Spółdzielców. Jest teraz bezpieczniej na dwóch przejściach dla pieszych, przez które często przechodzą dzieci wracające autobusem ze szkoły. Była to jedna z moich obietnic wyborczych, która została wdrożona w życie.
1: Mówił w nagraniu filmowym na swoim profilu społecznościowym koniński radny z Lewicy Piotr Czerniejewski. Tymczasem przypominamy, że od wczoraj w internecie pod adresem kbo.konin.pl trwa głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych oraz 18 dużych. Łączna pula środków przekracza 4 467 000. 20 września ci, którzy nie zagłosują online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych w Centrum Organizacji Pozarządowych, w Konińskim Centrum Kultury lub w szkołach numer 9, 11, 8 oraz 12. Na stronie internetowej KBO można zapoznać się ze szczegółowymi opisami wszystkich projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Zachęcamy, by wziąć udział w głosowaniu, a wcześniej dokładnie przemyśleć swój wybór.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Pogoda.
4: W nocy od 10 do 18 stopni, a jutro pogoda podzieli Polskę na pół, po skosie. Na północy i zachodzie chłodniej, około 20 stopni i deszczowo. A na południu i wschodzie Polski zdecydowanie cieplej, upalnie, 30 stopni, a do tego pełne słońce. Warto się nacieszyć, bo to już raczej łabędzi śpiew.

0: Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa zatrzymany trafił do aresztu. Europa zszokowana uroczystym pogrzebem serbskiego zbrodniarza. Zaczyna się Liga Mistrzów, 11 Polaków w tegorocznych rozgrywkach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk został zatrzymany. Ma odbyć karę 15 dni aresztu za odmowę wykonania prac społecznych. To był wyrok za łamanie prawa w czasie protestu Ostatniego Pokolenia w Warszawie w zeszłym roku. Sąd skazał wtedy 26 osób na miesiąc prac społecznych za blokowanie ruchu drogowego. Unijni urzędnicy są zszokowani, jak wielkie tłumy przyszły w Serbii na pogrzeb zbrodniarza wojennego Ratka Mladića. W pogrzebie wzięli udział też wysocy rangą serbscy urzędnicy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że to sprzeczne z dążeniem Serbii do Unii Europejskiej. Tomasz Orchowski.
2: Bez honorów państwowych, ale z wojskowymi i tysiącami uczestników. Tak wyglądał pogrzeb Mladića w Belgradzie. Nie wziął w nim udziału prezydent Serbii, ale ciało zmarłego zostało przewiezione do Belgradu samolotem w obecności ministra sprawiedliwości. Wielu Serbów uważa go za bohatera. Zasługuje na najwyższe honory wojskowe i państwowe. Wieczna chwała i wdzięczność dla niego. Z powodu gloryfikacji Mladića wizytę w Belgradzie odwołała komisarka do spraw rozszerzenia Marta Kos. Mladić był skazanym zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Zmarł, odbywając karę dożywotniego więzienia, między innymi za masakrę w Srebrenicy, gdzie zamordowano 8 tysięcy bośniackich muzułmanów.
0: Myśliwy i jego pomocnik trafią do więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Usłyszeli wyroki prawie 3 lat i ponad roku pozbawienia wolności. Mężczyźni 3 lata temu pojechali odławiać dziki, ale trafili człowieka i odeszli z miejsca zdarzenia. Jeden z oskarżonych tłumaczy, że myślał, że to szop pracz. Sąd uznał, że to kompletnie niewiarygodne. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Jego koledzy próbowali go ratować, wezwali pogotowie, ale reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Ewa Pajor z Barcelony znalazła się w gronie 30 zawodniczek nominowanych w plebiscycie Złotej Piłki. Na liście najlepszych zabrakło Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire. W ubiegłym roku triumfowali Francuz Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain i Hiszpanka Aitana Bonmati z Barcelony. A ruszył właśnie nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów. Polskiego zespołu tradycyjnie nie ma w elicie, za to w innych klubach gra 11 naszych reprezentantów. Najwięcej w FC Porto, które wieczorem gra z Manchesterem City. W portugalskim zespole grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Dzisiaj w składzie Porto jest tylko Kiwior. Tytuł broni Paris Saint-Germain. Eksperci widzą też szanse dla Barcelony, Realu, Arsenalu i Bayernu Monachium. Mówi dziennikarz sportowy Maciej Łuczak z Kanał Plus Sport.
3: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj, zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
0: Polskie kluby Lech i Jagiellonia grają na drugim poziomie europejskich rozgrywek w Lidze Europy, ale tam mecze zaczną się za tydzień.

0: Lunin FM.
1: Reklama.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
0: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
0: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
0: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
0: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtyńska.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: W Lichaniu Starym w dniach 12 i 13 września odbędzie się 16 ogólnopolski zjazd kół gospodyń wiejskich. Dwudniowe wydarzenie połączy w sobie występy artystyczne, konkursy ludowe oraz uroczystości religijne. Sobotnia część rozpocznie się o godzinie 12 na scenie przy plaży. W programie zaplanowano przegląd zespołów artystycznych, wybór najładniejszego stroju pod hasłem Zgodnie z naturą oraz koncerty muzyki ludowej i religijnej. Wieczorem w Bazylice Lichańskiej odprawiona zostanie msza, po której odbędzie się koncert pieśni maryjnych i apel maryjny z procesją światła. Niedzielny program zainauguruje o 7:00 poranny spacer różańcowy do miejsca objawień w Grąblinie. Później zaplanowano zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem, tradycyjny korowód do bazyliki oraz południową uroczystą mszę. Podczas wydarzenia przeprowadzona będzie również zbiórka pieniędzy na rzecz lichańskiego hospicjum. Zjazd zakończy wspólne odśpiewanie barki przy pomniku świętego Jana Pawła II. Wydarzenie warto będzie odwiedzić zwłaszcza w sobotę. Właśnie wtedy od południa do godzin wieczornych nad Jeziorem Lichańskim będzie można skosztować przepysznych potraw przygotowanych przez koła gospodyń z różnych regionów kraju. W Starym Mieście odbędzie się trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego. Wydarzenie zaplanowano na 26 września, a pierwsze atrakcje wystartują o godzinie 13 na placu przy kościele przy ulicy Rychwalskiej. Imprezie towarzyszyć będzie piknik myśliwski oraz piknik polskich owoców i warzyw. Na uczestników czeka bogaty program plenerowy. Zaplanowano pokazy sokolników i kynologiczne, akcje honorowego krwiodawstwa oraz degustacje specjałów myśliwskich i potraw przygotowanych przez koła gospodyń. Jednym z głównych punktów programu będzie wielkie gotowanie na patelni z udziałem Mateusza Krojenko oraz konkurs kulinarny pod hasłem Zdrowo i kolorowo. Oprawę muzyczną i artystyczną zapewnią Mażoretki Sigma, Orkiestra Staromiejska, Zespół Ludowy Uśmiech, artyści jednej z prywatnych szkół muzycznych oraz zespół folkowy. W dalszej części imprezy odbędzie się koncert z grupy Babskie Granie, a całe wydarzenie zwieńczy wieczorna dyskoteka pod gwiazdami. Koła gospodyń cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców powiatu konińskiego, którzy cenią je za tradycje, domowe przepisy i lokalne wielkopolskie produkty. W Tuliszkowie przy Placu Wolności 3 działa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. To nowo utworzone miejsce spotkań, integracji, rozwoju i wsparcia dedykowane mieszkańcom w każdym wieku. Inicjatywa ma na celu łączenie pokoleń oraz wspólne budowanie lokalnej społeczności. Placówka zaprasza wszystkich chętnych 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy oraz czwartki. W te dni centrum jest otwarte popołudniami w godzinach od 16 do 19. Dodatkowo w każdy poniedziałek w tym miejscu w Tuliszkowie można skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych. Aby wziąć udział w takim spotkaniu ze specjalistą, wymagane jest jednak wcześniejsze uzgodnienie terminu z koordynatorami usług. Za organizację pracy oraz pomoc odwiedzającym odpowiadają koordynatorki Agnieszka Klimt oraz Emilia Małolepsza. Osoby zainteresowane ofertą, zapisami na konsultacje psychologiczne lub szczegółowymi informacjami mogą kontaktować się z placówką telefonicznie pod numerem 63 279 33 97. Miejski Dom Kultury w Kole oraz Polski Teatr Otwarty imienia Czesława Freudenreicha zapraszają na familijny spektakl zatytułowany Szarlotka Psotka. Przedstawienie odbędzie się w niedzielę 27 września. Zaplanowano 2 pokazy. Pierwszy rozpocznie się o godzinie 16, natomiast drugi wystartuje o 18. Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o całych rodzinach oraz dzieciach od 5 roku życia. Fabuła widowiska skupia się na zabawnych losach pomocy domowej pracującej u państwa Roszołek. Główna bohaterka w opatrzeniu sposób interpretuje powierzone jej obowiązki, co staje się źródłem wielu komicznych pomyłek. Przedstawienie to doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu w teatrze pełnym pozytywnych emocji, humoru oraz ciepłej atmosfery. Bilety na spektakle są już do kupienia bezpośrednio w kasie Miejskiego Domu Kultury w Kole. Organizatorzy zachęcają do wspólnego wyjścia, przypominając, że najpiękniejsze rodzinne wspomnienia buduje się razem podczas właśnie takich wydarzeń kulturalnych. W Kole od lat rozwija się amatorski ruch teatralny. Do tej pory pasjonujący się aktorstwem mieszkańcy wystawiali głównie sztuki dla dorosłych. Teraz przyszedł czas na historię dla małych widzów. Urszula Kucharska, która od tygodnia kieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie, zamierza przede wszystkim kontynuować dotychczasowe działania placówki, rozwijać ofertę zajęć i zachęcać do udziału w nich większą liczbę dzieci oraz młodzieży, poinformował Urząd Gminy Krzymów. Ważna ma być także współpraca z mieszkańcami, stowarzyszeniami i lokalnymi organizacjami. Kucharska planuje poznawać ich potrzeby i uwzględniać najbardziej realne pomysły. Jej doświadczenie w zarządzaniu zdobyte podczas blisko 30 lat pracy na stanowisku dyrektora szkoły Szkoły Podstawowej w Brzeźnie ma pomóc w kierowaniu GOKiem. Jednym z najważniejszych problemów pozostaje jednak baza lokalowa. Pomieszczenia są wykorzystywane od rana do późnego wieczora, a próby chóru odbywają się nawet o 20. Nowa dyrektor chce szukać zewnętrznych pieniędzy na rozbudowę zaplecza w Brzeźnie, na wyposażenie oraz na projekty dla seniorów, rodzin, dzieci, młodzieży i pracowników. W planach jest również rozwój działalności teatralnej, m.in. współpraca z teatrem w Gnieźnie, wyjazdy w ramach tzw. autobusu teatralnego oraz warsztaty z aktorami i instruktorami. Przypomnijmy, że dotychczasowy szef Gminnego Ośrodka Kultury Krzysztof Kędziora od początku września kieruje właśnie Marszałkowskim Teatrem imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Dwa projekty zwyciężyły w konkursie Senioralne Inicjatywy Oddolne, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie w ramach Laboratorium Dojrzałości. Do konkursu zgłoszono 9 pomysłów, 4 odrzucono na etapie oceny formalnej, a 5 skierowano do oceny merytorycznej. Komisja wybrała 2 inicjatywy. Pierwsze miejsce zajęło Plakatowanie Marzeń, zgłoszone przez Janinę Binkowską i Teresę Jaroszewską. Drugie miejsce zdobyły Smaki z Kart Powieści, Kulinarna Podróż po Literaturze i Pamięci. Pomysł przygotował Senioralny Klub Literacko-Kulinarny Szmakosze Powieści, nieformalna grupa seniorek 60+, działająca przy Bibliotece Magnetycznej w Domu Seniora w Starym Koninie. W jej skład wchodzą Jadwiga Dopierała, Zofia Kasprzyk, Helena Michałowska, Grażyna Morawska, Jagoda Niemiec i Teodozja Wasilewska. Obie inicjatywy zostaną zrealizowane we współpracy z biblioteką, a na każdą przeznaczono 1000 zł. Organizatorzy dziękują wszystkim za zgłoszone pomysły i zaangażowanie w tworzenie ciekawej oferty biblioteki miejskiej. Radni powiatu konińskiego podjęli jednogłośną decyzję o przyznaniu finansowego wsparcia dla lokalnych ochotniczych straży pożarnych. 5 gmin otrzymało dotacje celowe w wysokości 10 tysięcy złotych każda. Łączna suma 50 tysięcy trafi do jednostek z Grodźca, Krzymowa, Starego Miasta, Ślesina oraz Rychwała. Środki przyznane gminie Grodziec posłużą do zakupu agregatu prądotwórczego dla strażaków z Lipic. Pozostała część dofinansowania zostanie przeznaczona na prace remontowe oraz termomodernizację budynków remis. W Krzymowie zaplanowano ocieplenie oraz ułożenie nowych płytek w garażu.

0: Na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. Dzieci wraz z opiekunami do 23 października mogą przynosić karmę dla psów. To wyraźny sygnał dla wszystkich miłośników czworonogów, że przytulisko powoli przygotowuje się już do zimy. Zawsze w okresie od jesieni do wiosny zwierzaki potrzebują więcej pełnowartościowej i kalorycznej karmy. Do schroniska na Gajową trafia bowiem wiele psów, które wcześniej żyły w ciepłych mieszkaniach. Tymczasem w schroniskowych boksach będą musiały przetrwać zimę na zewnątrz. Zachęcamy, by wspierać konińskie przytulisko. Dodajmy, że akcje takie jak ta prowadzona w przedszkolu nr 6, jak również w innych placówkach oświatowych na terenie powiatu, mają ważny wymiar wychowawczy. Młodzi mieszkańcy regionu uczą się w ten sposób empatii. Można na przykład zachęcić dziecko, by na zakup karmy dla bezpańskiego psiaka odkładało część kieszonkowego. Poza tym wiele pociech marzy o zwierzaku w domu, jednak bardzo często rodzina nie może sobie pozwolić na obecność stworzenia w mieszkaniu. W zamian można pokazać dziecku, że opieka nad psem mieszkającym w schronisku też jest przyjemna. Czy subregion koniński, korzystający ze specjalnej puli środków z racji likwidacji kopalni oraz węglowej elektrowni, będzie przykładem dla innych regionów Polski?
1: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest funduszem, który już się zakorzenił w Polsce i każdy, kto przystępuje do transformacji, chce, żeby ona była udana i sprawiedliwa. Ale czy te 5 regionów będą wzbogacone o kolejne regiony, jakie to będą regiony i czy z dotychczasowej praktyki, która w funduszu zaistniała, te najlepsze praktyki będą sugerowane jako takie case'y, które będzie rząd proponował jako najlepsze rozwiązania dla zaistnienia właśnie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Polsce.
0: Pytał z sejmowej mównicy koniński poseł Tomasz Piotr Nowak, a tak odpowiadał mu sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski.
2: Patrzymy na ewaluację i patrzymy na to, jak ten fundusz jest wykorzystywany. I dla nas tworzenie nowych kompetencji, tworzenie nowych zdolności dla pracowników, chociażby ten przykład z EPAK-u, który jest trudnym przykładem, no bo bardzo skomplikowanym, ale jednak tam pracuje się nad tym, żeby dać nowe kompetencje ludziom, którzy no przyzwyczajeni są do tego, że pracują w górnictwie, ale jednak nowe kompetencje, czy żeby mogli utworzyć nowe spółki, jest dobrym przykładem. Mamy te wątpliwości czasami, jak te środki są traktowane jako dodatkowy program regionalny i nie do końca prowadzą do rozwoju, a raczej do trochę takiego poprawiania przestrzeni. Chyba nie na tym to polegało, ale polegałoby na pobudzeniu gospodarki.
0: Z pełną wypowiedzią wiceministra można zapoznać się na profilu społecznościowym posła Nowaka.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że...

0: Tyfonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Dziś w Koninie rozpoczyna się kulturalny Konin dzieciom. Cykl bezpłatnych warsztatów, które łączą naukę, kulturę, sztukę i dobrą zabawę. To propozycja dla dzieci i całych rodzin, która ma zachęcać najmłodszych do odkrywania swoich pasji, rozwijania zainteresowań i aktywnego spędzania czasu.
2: Kamila Lorek, Fundacja Konin Dzieciom.
1: Fundacja Konin Dzieciom organizuje nie pierwszy raz kulturalny Konin Dzieciom, taki projekt. Projekt z finałem, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki pod koniec września, ale już teraz trwają warsztaty, właśnie dziś chociażby. Następne warsztaty będą za tydzień, również w weekend, i my sobie porozmawiamy o tym, żeby zachęcić mieszkańców Konina i okolic do tego, żeby wziąć właśnie w nich udział. Co to są za warsztaty, dla kogo? Poproszę, żeby pani nam troszeczkę streściła to.
2: Kulturalny Konin Dzieciom to projekt realizowany przez Fundację Konin Dzieciom, dedykowany dzieciom i rodzicom z Konina i najbliższych okolic. Tak jak pan powiedział, w sobotę i niedzielę w formule weekendowej realizujemy całkowicie bezpłatne warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat o zróżnicowanej tematyce. Warsztaty w zdecydowanej większości realizowane są w Domu Zamełki w Koninie w godzinach od 10 do godziny 13.30 i podzielone są na bloki godzinowe i tematyczne. I już w przyszłym tygodniu, w sobotę i w niedzielę zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi do uczestniczenia w warsztatach o tematyce nieco naukowej, nieco technologicznej, ale i sportowej. Będą to zajęcia z druku 3D oraz z robotyki i eksperymentów oraz zajęcia rodzinne oscylujące wokół zagadnień związanych ze sportem, bo będzie to choreoterapia i będzie to, uwaga, trening brazylijskiego jiu-jitsu.
1: No to wszystko brzmi całkiem poważnie, no robotyka, nauka, a jednak dla dzieci to trzeba takiego naprawdę dobrego podejścia, żeby taką tematykę dzieciom przedstawić. Jak to robicie?
2: Przede wszystkim mamy wykształcenie pedagogiczne. Zarówno ja, jak i Ania skończyłyśmy edukację wczesnoszkolną. Zarówno ja, jak i Ania pracujemy cały czas praktycznie w tej przestrzeni edukacji, oświaty, wychowania. Mamy też doświadczenie mocno rodzinne. Mamy dzieci i doskonale wiemy, jakie obszary, jakie aktywności są potrzebne w rozwoju takiego małego i nieco większego człowieka. Poza tym ściśle od lat współpracujemy z osobami, które tworzą tą przestrzeń edukacji, oświaty, przeróżnych aktywności. I dzięki właśnie wsparciu naszych mecenasów, partnerów, przyjaciół Fundacji Konin Dzieciom możemy zaoferować tego typu wydarzenia w Koninie. Mhm.
1: Może takie bardzo proste, albo nawet pani stwierdzi, że głupie pytanie, no ale czy takie rzeczy są u nas w Koninie potrzebne po prostu? Czy te dzieci potrzebują właśnie tego typu aktywności, których może, nie wiem, brakuje w szkołach?
2: Ja myślę, że tego typu działania zawsze są potrzebne, dlatego że mamy tak dużo młodych ludzi, którzy chcieliby uczestniczyć w różnych wydarzeniach, a z różnych względów nie mogą w nich uczestniczyć. Są to czasami względy ekonomiczne, czasami typowo organizacyjne. Część zajęć dodatkowych realizowana jest oczywiście odpłatnie. One są organizowane w godzinach popołudniowych. Często jest to logistyka dojazdów. Często też jest to kwestia wyboru rodziców pomiędzy aktywnością jednego dziecka a aktywnością drugiego dziecka, więc chciałybyśmy wyrównać w stopniu maksymalnym szanse wszystkich dzieci. Czasami jest to też brak odpowiedniej informacji i to też zawsze przyświecało naszym działaniom, żeby informować rodziców o tego typu wydarzeniach i pokazać, jak bogata i szeroka może być oferta artystyczna, edukacyjna w Koninie i w najbliższych okolicach.
1: No tak, zadać troszeczkę też kłam tym, co wiele osób mówi, że w Koninie nic się nie dzieje, a jednak się dzieje.
2: W Koninie może się dużo dziać i może się bardzo pięknie dziać. Wystarczy, że po prostu otworzymy się na możliwości, które mamy.
1: No i tutaj w tym właśnie pomaga fundacja, tym bardziej, że wstęp na wszystkie wydarzenia, z tego co wiem, jest bezpłatny, prawda?
2: Tak, wszystkie nasze inicjatywy są całkowicie bezpłatne dla dzieci i rodziców, natomiast obowiązują na nie zapisy. Mamy określoną liczbę miejsc na organizowane warsztaty. Finałem wszystkich warsztatów będzie również całkowicie bezpłatny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki pod tym samym hasłem Kulturalny Konin Dzieciom i na niego również wstęp będzie całkowicie bezpłatny.
1: I z tego co wiemy i widzimy po dniu dzisiejszym i zainteresowaniu, jakim się cieszą sobotnie warsztaty, no to warto, żeby również pośpieszyć się z tymi zapisami.
2: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że tak jak powiedziałam, ilość miejsc jest ograniczona. Prowadzimy też listy rezerwowe. Czasami zdarza się tak, że z różnych względów w ostatniej chwili ktoś rezygnuje z uczestniczenia w wydarzeniu, więc wówczas możemy zaprosić kolejne osoby z listy.
1: Projekt został przygotowany z taką myślą o dzieciach z Konina i okolic, bo to nie tylko z samego Konina. Jaka była, że tak powiem, taka inspiracja do tego, żeby to w ogóle zacząć? Pani już troszeczkę powiedziała, że jest pani z wykształcenia pedagogicznego, więc z tymi dziećmi i ich potrzebami ma pani kontakt, ale jakaś taka iskierka czasami musi się pojawić, żeby pomysł przerodzić w czyn.
2: Zarówno Fundacja Konin Dzieciom, jak i wszystkie nasze inicjatywy wynikały tak naprawdę z potrzeby serca. Z potrzeby dwóch mam, które chciały w jednym miejscu, w jednej przestrzeni zorganizować wszystkie działania w taki sposób usystematyzowany. Chciałyśmy też dać szansę sobie i innym rodzicom na to, żeby móc skorzystać z dobrodziejstw, jakie daje nam paradoksalnie nasze miasto, wbrew obiegowej opinii. Najpierw powstał nieistniejący już portal informacyjny, natomiast po upływie kilku miesięcy postanowiłyśmy właśnie stworzyć i otworzyć Fundację Konin Dzieciom. I ona wynikała przede wszystkim z potrzeby organizacji i realizacji przeróżnych bezpłatnych inicjatyw dla dzieci i rodziców.
1: I rozumiem, że te warsztaty, wydarzenia są dostępne dla wszystkich. To są dzieci z rodzin zwykłych, potrzebujących jakiejś specjalnej troski, osób niepełnosprawnych. Tak to zakładam, że to jest dla absolutnie każdego.
2: W zależności od realizowanego przez nas projektu, czasami niektóre projekty są dedykowane dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. W tym przypadku, w przypadku Kulturalnego Konin Dzieciom, nie ogranicza nas absolutnie nic. Warsztaty oczywiście dedykowane są dzieciom w wieku od 5 do 10 lat, natomiast finałowy festiwal jest dedykowany całym rodzinom, więc tutaj mogą przyjść absolutnie wszyscy, od najmłodszego dziecka do dziadków, którzy często też towarzyszą naszym odbiorcom i w naszych inicjatywach biorą udział. Więc w żaden sposób nie zamykamy się ani terytorialnie, ani w jakiejś grupie odbiorców i beneficjentów. Nie zamykamy się również na potencjalną współpracę, zrzeszając tak naprawdę i lokalne ośrodki edukacyjne, i lokalnych przedsiębiorców, i lokalne fundacje.
1: Chciałbym się jeszcze zapytać, żebyśmy może powiedzieli, gdzie w ogóle są te zapisy, bo wspomnieliśmy, że oczywiście na wszystko obowiązują, na wszystkie wydarzenia, ale nasi słuchacze muszą jeszcze wiedzieć, do kogo dzwonić, pisać, gdzie szukać informacji?
2: Wszystkie szczegóły, wszystkie informacje dostępne są w naszych social mediach. Na Facebooku Fundacji Konin Dzieciom, wystarczy wpisać Konin Dzieciom w wyszukiwarkę Facebooka, na pewno się tam znajdziemy. Taki specyficzny domek w logotypie. Tam są numery telefonów, pod którymi można dokonać zapisów. Nie będę ich teraz mówiła, bo i tak nikt nie będzie w stanie ich zapisać. Na pewno drogą elektroniczną, poprzez mail, również podany fundacjakonindzieciom@gmail.com. Tam tą drogą również można dokonać zapisów.
1: No to serdecznie do tego zachęcamy. Kończąc tą rozmowę, chciałbym, żebyśmy przypomnieli jeszcze raz ramy wiekowe dzieci, które mogą się zgłaszać na te wydarzenie, godziny i miejsca, gdzie te wydarzenia się odbywają.
2: Projekt warsztatów, bezpłatnych warsztatów, dedykowany jest dzieciom w wieku od 5 do 10 lat, więc takie ramy wiekowe w kontekście zagadnień tematycznych poruszanych podczas warsztatów obrałyśmy. Zajęcia odbywają się w zdecydowanej większości w domu Zemełki w sobotę i w niedzielę. W sobotę startujemy o godzinie 10 zajęciami z druku 3D. Następnie o godzinie 12 zapraszamy dzieci i rodziców w tym samym miejscu w domu Zemełki na robotyczne eksperymenty. W niedzielę natomiast o godzinie 10 startujemy w shootersach treningiem, tak żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczestników, a następnie o godzinie 12 spotykamy się w domu Zemełki w Koninie, wejście od strony ulicy Wiosny Ludów, na zajęcia z choreoterapii. Projekt realizowany jest w ramach wygranego grantu Inicjatywa dla Konina 2026. Dedykowany jest mieszkańcom Konina. Oczywiście, jeżeli ktoś z zewnątrz ma ochotę uczestniczyć w naszych działaniach, również serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zajęcia realizowane są przy dużym wsparciu ze strony miasta Konina oraz Domu Zemełki w Koninie.
1: Wszystkim, którzy pomagali fundacji, serdecznie dziękujemy i oczywiście my również tutaj jako Radio Konin FM przyłączamy się do tego, żeby zaprosić jeszcze raz naszych słuchaczy do tego, żeby się zapisywać, korzystać z tych wydarzeń, żeby zapisywać swoje dzieci przede wszystkim. A ja bardzo dziękuję za tą rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Wrześniowe warsztaty to dopiero początek. Finałem projektu będzie 25 września rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki. Organizatorzy chcą przekazać, jak wiele możliwości nauki, twórczego działania i rozwijania dziecięcych pasji oferuje Konin i jego mieszkańcy. Od 1 kwietnia 2027 roku w Koninie mają obowiązywać nowe zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Zmiany dotyczą m.in. zasięgu strefy, abonamentów oraz zasad parkowania dla wybranych grup kierowców.
3: Na początek to wyjaśnienie jest potrzebne takie, że strefa się powiększy i to jest, czy obszar strefy będzie poszerzony, ale to już jest wynik uchwały, która została podjęta w zeszłym roku. Natomiast dzisiaj uszczegółowialiśmy jeszcze pewne zapisy, które wynikały nam jeszcze z informacji od mieszkańców, którzy składali jeszcze jakieś swoje uwagi, przedsiębiorcy mieli również swoje uwagi i to dzisiaj zostało tutaj radnym przedstawione, ale strefa i obszar to już jest wynik pracy zeszłego roku i on będzie znacznie większy niż dzisiejsza strefa płatnego parkowania, ale my tą strefą płatnego parkowania, którą będziemy wdrażać, poprawimy możliwości dla mieszkańców, którzy borykają się z problemami również przy swoich blokach, gdzie mieszkają, a one są spowodowane tym, że ucieczka z miejsc płatnych, czyli aleje, czyli dekada, powoduje, że mieszkańcy nie mają gdzie swoich pojazdów zaparkować, bo te samochody, które przyjeżdżają spoza tego obszaru, no parkują długoterminowo. W związku z tym my, wprowadzając na tym obszarze strefę płatnego parkowania, dajemy możliwość mieszkańcom wykupienia abonamentu, czyli tak gdyby taki identyfikator, który mówi: ja jestem mieszkańcem tego rejonu i mam tutaj prawo parkować i nie wnoszę dodatkowych opłat w postaci tam za każdą godzinę parkowania, bo jestem stąd. Także to jest dla mieszkańców bardzo korzystne rozwiązanie, również dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w tym rejonie. Również te głosy do nas spływały, że nie mamy gdzie zaparkować, w ogóle nie możemy prowadzić działalności gospodarczej, bo nas nie ma ruchu, bo cały czas stoją pojazdy. Więc to jest taka główna przyczyna. Natomiast dzisiaj jeszcze pojawiło się właśnie w ramach tych konsultacji, które i tych wniosków, które do nas spływały, wniosek Polskiego Czerwonego Krzyża o to, aby uhonorować i zwolnić z opłat honorowych krwiodawców, którzy oddali 20 litrów krwi. W związku z tym to też się dzisiaj pojawiło, jaki właśnie ten element szanujący tak pewną grupę.
4: I to przeszło, tak, to osoba na zadaniu.
3: I to przeszło, tak. I to są tak naprawdę najgłówniejsze zmiany. I jeszcze wniosek, który też przyjęliśmy i też wydaje się zasadny: abonament mieszkańca uprawnia do parkowania. Dzisiaj mamy zrejonizowane, tak? Jeżeli jest mieszkaniec na przykład ulicy Górniczej, no to jego obszar to jest ulica między ulicą Dworcową, Kolejową, Alejami 1 Maja a ulicą Błaszaka i ten abonament upoważnia do parkowania na każdej z tych ulic. Natomiast są takie miejsca, z których wyłączyliśmy właśnie za głosem przedsiębiorców i za głosem też instytucji publicznych. To są właśnie odcinki dróg przy starostwie, przy sądzie, na ulicy Energetyka, Aleje i ulica Dworcowa.
4: Tam, gdzie są urzędy na przykład, tam ten abonament mieszkańca nie będzie obowiązywał.
3: To dlatego, że te miejsca muszą mieć rotację. W tych godzinach, kiedy urzędy pracują, my korzystający z tych instytucji, no musimy mieć możliwość zaparkowania, a niestety podejrzewamy, że byłoby tak, że mieszkańcy, mając to uprawnienie, by tam parkowali, ale w zamian za to daliśmy możliwość mieszkańcom i wyznaczyliśmy dla nich tylko i wyłącznie parkingi, czyli mając abonament, będzie między blokami też część ulic dla nich dedykowana i nie przyjedzie nikt z zewnątrz, więc troszkę zebraliśmy ten abonament, żeby promować trochę przedsiębiorców i te jednostki publiczne, ale w zamian za to daliśmy część ulic, gdzie nie przyjadą do nich inne pojazdy z zewnątrz, czyli to będą typowo dla nich.
4: I takie typowo dla mieszkańców obszary będą i w Starym, i w Nowym Koninie, jak to będzie rozwiązane? Gdzie tego możemy się spodziewać?
3: Znaczy, Starówka troszeczkę inaczej się rozwija, znaczy inaczej trochę wygląda niż Nowy Konin. Tutaj ta zabudowa jest trochę mniej zwarta i ktoś, kto mieszka na Starówce, wykupi sobie abonament, będzie mógł zaparkować na całym obszarze strefy płatnego parkowania w Starym Koninie z wyłączeniem placu wolności. Natomiast na każdej innej ulicy będzie mógł sobie zaparkować. Natomiast w Nowym Koninie, czyli tam obszar w okolicach Alei 1 Maja Dworcowej, no to te rejony będą różne, są wskazywane dla mieszkańców. Natomiast my przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli mamy miejsca postojowe i mieszkańcy sobie parkują i jest na to przyzwolenie, tam właśnie takie obszary wstawiliśmy typowo dla mieszkańców, żeby tam nie było chęci zjeżdżania ze strefy płatnego parkowania, gdzie są miejsca postojowe, żeby mieszkańcy tam mieli spokój, żeby im obcy nie powodowali utrudnień właśnie w tym ruchu. Takich stref jest kilka wyznaczonych, to by trzeba było pokazać na mapie. Mieszkańcy zostali o tym poinformowani przez spółdzielnie, przez zarządców nieruchomości, wszelkimi kanałami, które mogliśmy uruchomić. Takie informacje przekazywaliśmy i wydaje się, że to, co jest w tej chwili wypracowane, to jest takie, oczywiście no nie można powiedzieć, że wszyscy będą zadowoleni, ale chyba taki złoty środek. My jesteśmy tak naprawdę po konsultacjach i przyjmujemy naprawdę dobry materiał wypracowany z mieszkańcami.
4: Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o kwoty opłat za te abonamenty?
3: No więc abonament mieszkańca na pierwszy samochód, abonament mieszkańca i przedsiębiorcy. Abonament mieszkańca i przedsiębiorcy na jeden rok będzie wynosił 60 zł, także to jest opłata. No wiadomo, że jest to jakaś opłata, ale też administracja też potrzebuje wyprodukować ten abonament. No musimy też mieć na to środki, więc to są koszty takie, żeby też zachęcić do tego, żeby mieszkańcy jednak chcieli mieć ten identyfikator. Przedsiębiorca również, natomiast przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w danym rejonie będzie mógł wykupić tylko jeden abonament. Natomiast mieszkaniec będzie mógł kupić 2-3 na kolejne samochody, tylko że ta stawka wtedy jest wyższa. Dzisiejsza zmiana powoduje, że dajemy elastyczność na ten drugi samochód, że będzie można wykupić abonament na dany miesiąc i on jest w kwocie 30 zł. Wcześniej był zapis taki bardzo sztywny, że ten drugi i trzeci samochód kosztował 250, ale na rok. No nie każdy chce, może kupić ten abonament na drugi samochód na cały rok, musiałby wypłacić wtedy 250 zł, miałby abonament, być może kosztowałby z niego jeden miesiąc. Dzisiaj dajemy tą elastyczność, jest jeden miesiąc i mieszkańcy mogą sobie ten drugi abonament właśnie kupować. Miesiąc, dwa, trzy mają tą elastyczność, natomiast to są
4: abonamenty. Będzie na kilka miesięcy z góry wykupić,
3: tak,
4: żeby
3: tak.
4: Nie jeździć cały miesiąc?
3: Będzie tak, ale ta stawka właśnie wtedy będzie wynosiła i proporcjonalnie do ilości miesięcy 30 zł. Natomiast mamy jeszcze w cenniku abonament ogólny, który kosztuje 160 zł, to jest na całą strefę, i abonament z kartą mieszkańca, właśnie ten, który umożliwia parkowanie każdemu w każdym miejscu, on jest wtedy po preferencyjnych stawkach, mając kartę mieszkańca kosztuje on 80 zł na miesiąc. Stawki pozostały niezmienione za pierwszą godzinę i kolejne, to co dzisiaj obowiązuje, czyli 3 zł, później jest 3,60, 4,20 i kolejna czwarta godzina i znowu 3 zł.
4: Jeszcze wracając do abonamentów, była mowa też o tym, że trzeba będzie jakoś udowodnić, że jesteś mieszkańcem, w sensie płacenia podatków. To przeszło?
3: Tak, to jest ten argument, ale to już było tak uchwalone. My, mając doświadczenie w prowadzeniu strefy płatnego parkowania, chcieliśmy też ten system trochę uszczelnić i to jest chyba dobrze przyjęte, że mieszkaniec, który mieszka i rozlicza się w mieście, ma te preferencje i tą możliwość wykupienia abonamentu. Tak, i do nas, tak jak przy karcie mieszkańca, są pewne dokumenty do przedłożenia dla nas, te same dokumenty, albo jak ktoś już ma kartę mieszkańca, żeby już nie dublować tych dokumentów, z kartą mieszkańca do nas przyjdzie i ten abonament mieszkańca będzie mógł sobie na podstawie tego dokumentu też wykupić.
4: A jeśli chodzi o przedsiębiorcę, to jak będzie musiał udowodnić to, że akurat ma w tym miejscu swój lokal?
3: No to musi przynieść wypis z ewidencji działalności gospodarczej, tam jest wskazany adres, musi być pojazd też na przedsiębiorcę, także to też jest do zweryfikowania i też będzie mu przysługiwał abonament.
1: Nowe zasady strefy płatnego parkowania mają wejść w życie 1 kwietnia 2027 roku. Jednocześnie pozostaną dotychczasowe stawki za godzinę parkowania. Podwyżki ostatecznie wycofano, mówił Grzegorz Pająk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Po 15 latach Krzysztof Kędziora kończy swoją pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Z małego, tworzonego niemal od podstaw ośrodka, udało mu się zbudować ważne miejsce życia kulturalnego gminy, a teraz rozpoczyna kolejny etap zawodowej drogi. Od 1 września obejmuje stanowisko dyrektora Teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie.
5: Moim rozmówcą jest pan Krzysztof Kędziora, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Rozmawiamy 31 sierpnia, to ostatni dzień, w którym sprawuje pan tę funkcję. Spędza go pan zadaniowo czy sentymentalnie?
6: Bardzo zadaniowo, ale też sentymentalnie. W ogóle ostatnie tygodnie były takie jakieś bardzo zadaniowe i sentymentalne jednocześnie. I to jedno jakby przysłania mi to drugie. To znaczy, może to nawet lepiej, że jestem tak obwarowany różnymi pracami właśnie związanymi z tym, w cudzysłowie, wylogowaniem się z gminy Krzymów, że troszkę nie mam czasu na sentymenty.
5: Wraz z pana odejściem z Gminnego Ośrodka Kultury kończy się jego 15-letni etap. Przychodził pan, obejmując tę funkcję, z planem. Czy wszystko udało się zrealizować, czy coś jest niedokończone?
6: To znaczy, jakąś taką wielką radością było dla mnie to, jak kilka lat temu, nie wiem, czy w ogóle powinienem o tym mówić, ale zajrzałem sobie do takiej teczki, w której był ten program, który przedstawiłem wtedy w konkursie. I pamiętam, że on był w ogóle robiony bardzo na wyrost, no bo wiadomo, że takie konkursowe rzeczy, no to zawsze robi się z jakąś taką górką, żeby pokazać jakąś nową jakość. I jak sobie tak spojrzałem na to wszystko, co sobie zaplanowałem wtedy, co było na wyrost, w co nawet wójt Tadeusz Jankowski, ówczesny wójt, który mnie przyjmował do pracy, rozmawialiśmy o tym, nie wierzył, że uda się tyle rzeczy zrobić w małym ośrodku kultury. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że jak sobie przeczytałem całą listę tych wszystkich zamierzeń, to właściwie udało je się wszystkie, łącznie z orkiestrą, zorganizować w ciągu pierwszych 3 lat. To wszystko, co było po tym, było już jakąś taką nową jakością. Ja zawsze miałem szczęście do ludzi i dobór odpowiednich instruktorów, ale też przychylność kolejnych rad gminy. No chociaż z małymi wyjątkami też nie zawsze było tak kolorowo, bo wśród radnych również byli tacy, którzy kompletnie nie rozumieli, po co się wydaje pieniądze na kulturę, skoro można na lampy na przykład. Ogólnie całe to otoczenie. W pewnym momencie, po tym powiedzmy roku czy dwóch niepewności, pamiętam to doskonale, bo przecież ja przyszedłem z zewnątrz, nie jestem mieszkańcem gminy Krzymów. To było takie wzajemne patrzenie na siebie i po co kultura, no skoro do kina w Koninie jest niedaleko, po co tutaj, dlaczego w Brzeźnie, a nie w Krzymowie. Przyszedł taki etap akceptacji, a później przyszedł taki jeszcze, myślę, że to jest związane jest z tym, że jakby też młode pokolenie rodziców na przykład przeprowadziło się, bo był taki czas właśnie i w sumie nadal jest, że na przykład Brzeźna się bardzo rozbudowuje i tutaj tych uczestników zajęć było coraz więcej. W każdym razie, no przez te 15 lat, które minęło bardzo szybko, no były takie etapy od pewnej niepewności poprzez taką stabilizację i akceptację do dumy, tak myślę, z tego, co dzieje się kulturalnie w gminie Krzymów. I bardzo się cieszę, że no, to nie był zmarnowany czas. W sensie to, co miało być niewykonalne przy takim budżecie i małej gminie, okazało się wykonalne, co jest kolejnym dowodem i dla mnie na kolejne moje jakby zawodowe aktywności na kolejne lata, ale również dla takich małych społeczności, że te nasze ograniczenia i blokady i strachy przed jakby wielkimi marzeniami są zawsze w naszych głowach.
5: Pan stworzył tę instytucję, jest pan pierwszym jej dyrektorem. To było łatwe zadanie, czy łatwiej jest wchodzić w coś, co już istnieje i ewentualnie zmodyfikować?
6: W związku z moją pracą w Gnieźnie, jakby ja już 2 miesiące temu zacząłem, no wiadomo, nie jeszcze pracę, ale zapoznawanie się z instytucją i właściwie myślę, że to nie da się tego tak dokładnie porównać, bo ja pamiętam swój pierwszy dzień, kiedy przyjechałem do wójta gminy Krzymów, który wręczył mi powołanie na to stanowisko, po czym przyjechałem do Brzeźna, wszedłem do swojego obecnego gabinetu, znaczy dotychczasowego gabinetu, do 4 ścian, które jeszcze pachniały farbą i zastanawiałem się, co ja tu będę robił i jak to będzie wyglądało za 2, za 4, za 6. Nie sądziłem, że aż tak długo mi się tutaj zejdzie, że tak powiem. Więc na początku to było to niedowierzanie, przed jakim zadaniem stoję, no bo to jest pewna odpowiedzialność. Ja miałem wtedy 25 lat, ale zaraz znaleźli się właśnie ludzie, choćby w osobie pana redaktora, pani Ania i wszystkie te osoby, które do tej pory jakby przewinęły się. Pan Józef, świętej pamięci, Józef Ziarniak, który też był moim ogromnym wsparciem. Więc wszyscy wzajemnie uczyliśmy się tego, jak taka kultura powinna wyglądać. Spełnialiśmy też swoje marzenia, jakieś ambicje, więc tego się nie da porównać. Tam do Gniezna jakby wchodzę w coś, co już jest, ale też jakby z nową wizją, więc to jest zupełnie co innego. Nie wchodzę tam do 4 ścian, chociaż tak sobie myślę, że tam jest w ogóle teraz plac budowy w tym Gnieźnie, bo teatr buduje nową scenę kameralną i ogólnie jak państwo się wybiorą do teatru, bo serdecznie zapraszam, to tam wszystko jest takie jeszcze jakby świeżo po remoncie, bo jest w dużej mierze. Więc nie wiem, co jest łatwiejsze, natomiast wspominać jest miło, że właśnie z tych ścian pachnących farbą, oczywiście nie tylko z samego gabinetu, udało się jakby dużo rzeczy dzięki ludziom, dzięki temu miejscu, które zyskało taką jakby też dla nas magię osobiście, bo to mówi się na to nie ośrodek, a dom kultury. No dla nas, dla pracowników, myślę, że pan, że ty potwierdzisz, już nie panujmy sobie, bo wiadomo, że jesteśmy po imieniu, że dla nas był to dom, dla was jest. Dla mnie będzie zawsze sentymentalnie domem, do którego z przyjemnością będę wracał.
5: Co zatem spowodowało, że wziął pan udział w konkursie na dyrektora teatru imienia Aleksandra Fredry?
6: To nie było tak, że ja chciałem być dyrektorem teatru gdziekolwiek. Ja ogólnie jakoś tak osobowościowo średnio się odnajduję w dużych miastach. Natomiast zawsze fascynowało mnie to, bo Teatr Fredry był jakby moim pierwszym kontaktem, powiedzmy przed 30 laty, w ogóle z teatrem. Ja jestem ze Ślesina, więc on mi jest jakby najbliższy. Tam były jakieś takie moje pierwsze dziecięce fascynacje, które później jakby się przerodziły też w to, co robię zawodowo w ramach teatru. I kiedy pojawiła się informacja o tym, że będzie konkurs, właściwie już drugi, bo pierwszy konkurs został unieważniony, no to kiedy pojawiła się informacja o tym, że jest taki konkurs, to stwierdziłem, że no, ja właściwie no, spełniam te wszystkie kryteria i zawodowo, i jeżeli chodzi o, nie wiem, wykształcenie czy doświadczenie teatralne, bo jestem dramaturgiem od 10 lat, piszę sztuki, więc stwierdziłem, że warto wziąć odpowiedzialność za teatr i robić to po prostu na poważnie i na tym się skupić. No nie będę ukrywał, że znam się na wszystkim, że znam się na orkiestrze, że znam się na, nie wiem, prowadzeniu chóru, część z tych działalności, które są nawet w ośrodku kultury, to tak jak taniec na przykład, to są dla mnie dziedziny kompletnie obce, a wydaje mi się, że właśnie w temacie teatru udało mi się już sporo zrobić, bo choćby to, że w ciągu 9 lat miałem 13 premier moich tekstów, które są grane w teatrach w Polsce. Moja żona produkuje spektakle, które ja napisałem, które też się cieszą popularnością w teatrze objazdowym, więc był to dobry czas. A że jeszcze stuknęła mi 1 lutego 40, no to jeżeli nie teraz, to kiedy?
5: Wracając do GOKU, od jutra, od 1 września na pana miejscu pojawi się pani Urszula Kucharska. Czego pan jej życzy?
6: Ja przede wszystkim cieszę się bardzo i bardzo jej kibicuję, dlatego że poczytuję to sobie też za zaszczyt i pewną odpowiedzialność, że to ja zadzwoniłem z takim pomysłem do pani Urszuli Kucharskiej, żeby zastanowiła się nad startem w konkursie. A życzę jej tego, aby otaczali ją swoją życzliwością ludzie. I to są może takie słowa bardzo wzniosłe, ale naprawdę bez dobrego otoczenia, bez ludzi, którzy rozumieją kulturę, ciężko jest w tej branży. Bo jeżeli nie ma przychylności, jeżeli nie ma odbiorcy przede wszystkim, jeżeli nie ma zainteresowania, jeżeli też na przykład, no nie wiem, samorząd by nie sprzyjał i nie rozumiałby potrzeb kultury, no to pracuje się, ja miałem ogromny komfort tej pracy przez 15 lat. Wiele osób, które ze mną pracowały, rozumiało jakby drogę, którą wspólnie podążamy, a z drugiej strony samorząd też wiedział, że ta kultura się rozwija i warto w nią inwestować. I tego właśnie serdecznie życzę pani dyrektor Urszuli Kucharskiej. A jeżeli te życzenia się spełnią, no to myślę, że za kolejne lata, w jej przypadku pierwsza kadencja będzie trwała 3 lata, ten GOK będzie jeszcze dalej niż jest dzisiaj.
5: A panu czego życzyć?
6: Zdrowia przede wszystkim, bo w związku z tym, że ja już na ostatku nie muszę tak trzymać fasonu takiego służbowego jak do tej pory, powiem, że w ramach badań wstępnych do nowej pracy wyniki mi takie wyszły, które, że tak powiem, wymagają ode mnie pewnej interwencji. Więc zdrowia i cierpliwości, żebym miał fajnych ludzi wokół. Zresztą to w kulturze to są chyba takie standardowe życzenia, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy będą mnie wspierać w tej drodze. A jeszcze jak zobaczę w teatrze mieszkańców gminy Krzymów, a naprawdę znam państwa choćby z widzenia, a wielu z imienia i nazwiska, no to będzie mi naprawdę jeszcze łatwiej. Tak więc serdecznie państwa zapraszam i trzymajcie kciuki i liczę na to, że będziemy kontynuować naszą znajomość, bo bardzo chętnie będę powracał do gminy Krzymów. Już jako widz, jako osoba, która dopinguje tym wszystkim działaniom, trzymam też kciuki za samorząd, bo gmina Krzymów naprawdę przez te 15 lat nie tylko w kulturze bardzo się rozwinęła, bardzo się pozytywnie zmieniła, więc również państwu życzę wszystkiego dobrego na kolejne lata.
5: Dziękujemy bardzo.
6: No z bólem serca, ale też dziękuję. Dzięki.
1: Z byłym już dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie rozmawiał Paweł Markowski.
7: Konin FM.
0: Konin FM.
7: Naturalnie, że
0: przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Na bulwarze nadwarciańskim w Koninie odbyło się tęczowe lato, wydarzenie poświęcone prawom osób LGBT+ w Polsce. Organizatorzy z partii Razem zwracali uwagę, że pomimo społecznego poparcia dla ich praw, sytuacja od lat tkwi w martwym punkcie, a politycy przerzucają się odpowiedzialnością.
8: Kasper Tengos, dzień dobry. Szanowni Państwo, dziś chciałem porozmawiać o temacie, który pokazuje bardzo jawny i poważny problem naszego państwa. Na przestrzeni ostatnich miesięcy byliśmy świadkami procesu wprowadzania w życie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyroku, który miał być nadzieją dla wielu Polaków. Zgodnie z tym wyrokiem, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej mają dokonywać transkrypcji aktu małżeństw par jednopłciowych, które były zawarte za granicami danego państwa. Mimo tego, że w Polsce nie mamy ustawy, która bezpośrednio pozwala na zawarcie związku między osobami tej samej płci, zgodnie z hierarchią prawa musimy uszanować wyrok Trybunału Międzynarodowego. Jako partia Razem popieramy wyrok TSUE. Od kiedy wyrok ten został upubliczniony, zaczęliśmy pytać. Wysłaliśmy pytania do urzędów miejskich ogromnej ilości miast w Polsce na temat tego, czy będą tych transkrypcji dokonywać. Spotkaliśmy się z bardzo różnymi odpowiedziami. Wiele z nich było negatywnych, były odpowiedzi pozytywne, a spotkaliśmy się nawet z odsyłaniem obywateli do innych miast. Zapadł również drugi wyrok, tym razem druzgocący dla osób ze środowiska LGBT. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zawieranie małżeństwa między osobami tej samej płci jest niezgodne. zgodne z konstytucją. Orzekł to ten sam Trybunał Konstytucyjny, w którym Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat swoich rządów regularnie obsadzało swoich działaczy. Ten sam Trybunał Konstytucyjny, w którym Koalicja Obywatelska, która miała go odpolitycznić, również obsadza swoich działaczy, czego efekty widzimy na własne oczy. Wszelkie kontrowersje wokół Trybunału doprowadzają ten organ do stanu, w którym jest on niegodny zaufania obywateli. Jako partia Razem od zawsze postulujemy rozwiązanie na ten problem. Jest nim reset konstytucyjny. Musimy natychmiast wygasić wszystkie mandaty sędziów Trybunału i zastąpić tych sędziów nowymi, powołanymi na zupełnie innych zasadach. Z dala od polityki. Sytuacja, w której Trybunał, który ma stać na straży Konstytucji, jest uważany za niegodny zaufania organ i wręcz traktowany niepoważnie przez obywateli, jest bezpośrednim atakiem na podstawy funkcjonowania naszego państwa. Osoby LGBT są ofiarami chaosu prawnego. Z jednej strony mamy urzędy miejskie, które odsyłają ich do innych miast bądź powołują się na ustawy, ignorując kompletnie hierarchię prawa, a z drugiej strony mamy prawicę, która szczuje ich wyrokiem stronniczego, upolitycznionego Trybunału. Sąd przerzuca odpowiedzialność na państwo, państwo przerzuca odpowiedzialność na ministerstwo, a ministerstwo przerzuca odpowiedzialność na sąd. A tracą na tym, jak zwykle, zwykli obywatele. Jako partia Razem jesteśmy zdania, że państwo, które szanuje swoich obywateli, powinno bez najmniejszych kontrowersji wprowadzić równość małżeńską. Tak samo uważamy również, że musimy natychmiast odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, aby przywrócić powagę naszemu wymiarowi sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
1: Tęczowe lato miało charakter otwartego pikniku i spotkania mieszkańców. Przebiegało ono spokojnie i nie odnotowano podczas niego żadnych incydentów. Teatr Polska od lat gości w Koninie i cieszy się dużym zainteresowaniem. To świetna okazja, aby zobaczyć wartościowe spektakle w bardzo atrakcyjnej cenie. Bilety kosztują zaledwie 25 zł.
2: Aleksandra Wysocka, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. I ostatni w ramach tego projektu, 3 października o godzinie 18, spektakl zatytułowany Każdego dnia jest mi żal. Jest to wyjątkowa sztuka o Mip Gis, która... Może początek zabrzmi dość troszkę dramatycznie, przewróciła się w domu opieki, w którym przebywała i umarła, mówiąc przed śmiercią ostatnie zdanie: każdego dnia jest mi żal. Myślała wtedy o Annie Frank i innych osobach, które ukrywała podczas II wojny światowej. To właśnie Mip Gis przechowywała pamiętnik Anny Frank i po wojnie przekazała go do publikacji. I spektakl opowiada właśnie o tym, co Anna Frank w tym pamiętniku zapisywała. Swoje refleksje, przeżycia, doświadczenia, naprawdę bardzo pouczający spektakl, podczas którego możemy spróbować odpowiedzieć sami sobie, czy bylibyśmy w stanie udzielić pomocy osobom prześladowanym, narażając siebie na niebezpieczeństwo. Jest to pytanie o tyle współczesne, że obserwujemy w przestrzeni publicznej nagonkę na osoby chociażby innych narodowości, mówiące innym językiem. I może nie dotyczy to tak do końca też takich sytuacji jak podczas II wojny światowej, że trzeba było fizycznie ukrywać te osoby, ale bardziej też przekładając to na współczesność, zareagować, jeżeli widać, że osoby, które są inne, mam tu na myśli cały szeroki wachlarz tej inności, które są uważane za inne, może lepiej, żeby zareagować, kiedy dzieje im się krzywda, kiedy ktoś próbuje je ranić, próbuje dyskredytować, a ostatnio widzimy w mediach także, że używać wobec nich przemocy fizycznej i słownej. Także możemy bardzo dużo też wynieść z tego spektaklu i myślę, że jest to taki przyczynek też po obejrzeniu jego do rozmowy z naszymi pociechami w domu. Jak się zachować w takich sytuacjach?
1: Tak jest, myślę, że mnóstwo tutaj jest wartości i nie tylko kulturowej, ale też właśnie takiej społeczno-edukacyjnej w tych spektaklach. Świetna oferta i nic tylko zachęcać. Tak jak wspomniałaś, nie mamy teatru w Koninie, dzięki temu mamy właśnie ten program Teatr Polska, no ale myślę, że i to często się słyszy, rozmawiając na ulicach Konina z ludźmi, że no brakuje tego teatru, no to właśnie, jeżeli brakuje, no to korzystać.
2: Tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak mówię, no nigdzie, w żadnym teatrze w kraju nie kupicie państwo biletu za 25 zł indywidualnie i 20 zł, jeżeli zbierzecie grupę 10 osób i więcej.
1: No właśnie tak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem o tym, że żeby pojechać do teatru, do Kalisza czy do Poznania, no to praktycznie w cenie paliwa dojazdu i powrotu tutaj mamy nie dość, że bilet na spektakl, to jeszcze nam zostanie na to, żeby iść po tym spektaklu na kawę albo kolację. No, kolejny raz, tylko korzystne.
2: Zwłaszcza, że tutaj w cenie biletu mamy jeszcze taką wartość dodaną do spektaklu. Nie trzeba zaraz po nim wychodzić z Oskardu i szukać gdzieś innych atrakcji albo wracać do domu. Dlatego, że po każdym spektaklu można zostać na widowni lub przenieść się do sali multifunkcyjnej i spotkać z aktorami, porozmawiać z nimi, czy to o samym spektaklu, o jego tematyce, czy o pracy aktorów. Można zadawać wszystkie pytania i aktorzy chętnie na nie odpowiadają.
1: No właśnie, a tego w wielu teatrach nie ma. Serdecznie zapraszamy.
2: Zapraszamy.
1: Warto więc skorzystać z tej teatralnej propozycji i wybrać się na spektakl. Tym bardziej, że po przedstawieniu będzie także okazja, by spotkać się i porozmawiać z aktorami. Od 1 kwietnia 2027 roku w Koninie mają obowiązywać nowe zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Zmiany dotyczą m.in. zasięgu strefy, abonamentów oraz zasad parkowania dla wybranych grup kierowców.
4: Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o kwoty opłat za te abonamenty?
3: No więc abonament mieszkańca na pierwszy samochód, abonament mieszkańca i przedsiębiorcy. Abonament mieszkańca i przedsiębiorcy na jeden rok będzie wynosił 60 zł, także to jest opłata. No wiadomo, że jest to jakaś opłata, ale też administracja też potrzebuje wyprodukować ten abonament. No musimy też mieć na to środki, więc to są koszty takie, żeby też zachęcić do tego, żeby mieszkańcy jednak chcieli mieć ten identyfikator. Przedsiębiorca również, natomiast przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w danym rejonie będzie mógł wykupić tylko jeden abonament. Natomiast mieszkaniec będzie mógł kupić 2-3 na kolejne samochody, tylko że ta stawka wtedy jest wyższa. Dzisiejsza zmiana powoduje, że dajemy elastyczność na ten drugi samochód, że będzie można wykupić abonament na dany miesiąc i on jest w kwocie 30 zł. Wcześniej był zapis taki bardzo sztywny, że ten drugi i trzeci samochód kosztował 250, ale na rok. No nie każdy chce, może kupić ten abonament na drugi samochód na cały rok, musiałby wypłacić wtedy 250 zł, miałby abonament, być może korzystałby z niego jeden miesiąc. Dzisiaj dajemy tą elastyczność, jest jeden miesiąc i mieszkańcy mogą sobie ten drugi abonament właśnie kupować. Miesiąc, dwa, trzy mają tą elastyczność. Natomiast to są
4: abonamenty. Można na kilka miesięcy z góry wykupić,
3: tak,
4: żeby nie jeździć cały miesiąc?
3: Będzie tak, ale ta stawka właśnie wtedy będzie wynosiła i proporcjonalnie do ilości miesięcy 30 zł. Natomiast mamy jeszcze w cenniku abonament ogólny, który kosztuje 160 zł. To jest na całą strefę i abonament z kartą mieszkańca, właśnie ten, który umożliwia parkowanie każdemu w każdym miejscu. On jest wtedy po preferencyjnych stawkach. Mając kartę mieszkańca, kosztuje on 80 zł na miesiąc. Stawki pozostały niezmienione za pierwszą godzinę i kolejne. To, co dzisiaj obowiązuje, czyli 3 zł, później jest 3,60, 4,20 i kolejna czwarta godzina i znowu 3 zł.
4: Jeszcze wracając do abonamentów, była mowa też o tym, że trzeba będzie jakoś udowodnić, że jesteście mieszkańcem w sensie płacenia podatków. To przeszło?
3: Tak, to jest ten argument, ale to już było tak uchwalone. My, mając doświadczenie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, chcieliśmy też ten system trochę uszczelnić i to jest chyba dobrze przyjęte, że mieszkaniec, który mieszka i rozlicza się w mieście, ma te preferencje i tą możliwość wykupienia abonamentu. Tak, i dla nas, tak jak przy karcie mieszkańca, są pewne dokumenty do przedłożenia dla nas, te same dokumenty, albo jak ktoś już ma kartę mieszkańca, żeby już nie dublować tych dokumentów, z kartą mieszkańca do nas przyjdzie i ten abonament mieszkańca będzie mógł sobie na podstawie tego dokumentu też wykupić.
4: A jeśli chodzi o przedsiębiorcę, to jak będzie musiał udowodnić to, że akurat ma w tym miejscu swój lokal?
3: No to musi przynieść wypis z ewidencji działalności gospodarczej, tam jest wskazany adres, musi być pojazd też na przedsiębiorcę, także to też jest do zweryfikowania i też będzie mu przysługiwał abonament.
1: Nowe zasady strefy płatnego parkowania mają wejść w życie 1 kwietnia 2027 roku. Jednocześnie pozostaną dotychczasowe stawki za godzinę parkowania. Podwyżki ostatecznie wycofano, mówił Grzegorz Pająk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Od 1 kwietnia 2027 roku w Koninie mają obowiązywać nowe zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Zmiany dotyczą m.in. zasięgu strefy, abonamentów oraz zasad parkowania dla wybranych grup kierowców.
3: Na początek to wyjaśnienie jest potrzebne takie, że strefa się powiększy i to jest, czy obszar strefy będzie poszerzony, ale to już jest wynik uchwały, która została podjęta w zeszłym roku. Natomiast dzisiaj uszczegółowialiśmy jeszcze pewne zapisy, które wynikały nam jeszcze z informacji od mieszkańców, którzy składali jeszcze jakieś swoje uwagi. Przedsiębiorcy mieli również swoje uwagi i to dzisiaj zostało tutaj radnym przedstawione, ale strefa i obszar to już jest wynik pracy zeszłego roku i on będzie znacznie większy niż dzisiejsza strefa płatnego parkowania, ale my tą strefą płatnego parkowania, którą będziemy wdrażać, poprawimy możliwości dla mieszkańców, którzy borykają się z problemami również przy swoich blokach, gdzie mieszkają, a one są spowodowane tym, że ucieczka z miejsc płatnych, czyli aleje, czyli dekada, powoduje, że mieszkańcy nie mają gdzie swoich pojazdów zaparkować, bo te samochody, które przyjeżdżają spoza tego obszaru, no, parkują długoterminowo. W związku z tym my, wprowadzając na tym obszarze strefę płatnego parkowania, dajemy możliwość mieszkańcom wykupienia abonamentu, czyli tak gdyby taki identyfikator, który mówi: ja jestem mieszkańcem tego rejonu i mam tutaj prawo parkować i nie wnoszę dodatkowych opłat w postaci tam za każdą godzinę parkowania, bo jestem stąd. Także to jest dla mieszkańców bardzo korzystne rozwiązanie, również dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w tym rejonie. Również te głosy do nas spływały, że nie mamy gdzie zaparkować, w ogóle nie możemy prowadzić działalności gospodarczej, bo u nas nie ma ruchu, bo cały czas stoją pojazdy. Więc to jest taka główna przyczyna. Natomiast dzisiaj jeszcze pojawiło się właśnie w ramach tych konsultacji, które i tych wniosków, które do nas spływały, wniosek Polskiego Czerwonego Krzyża o to, aby uhonorować i zwolnić z opłat honorowych krwiodawców, którzy oddali 20 litrów krwi. W związku z tym to też się dzisiaj pojawiło, jak i właśnie ten element szanujący tak pewną grupę.
4: I to przeszło, tak, to osoba na zadaniu.
3: I to przeszło, tak. I to są tak naprawdę najgłówniejsze zmiany i jeszcze wniosek, który też przyjęliśmy i też wydaje się zasadny. Abonament mieszkańca uprawnia do parkowania. Dzisiaj mamy zrejonizowane, tak? Jeżeli jest mieszkaniec na przykład ulicy Górniczej, no to jego obszar to jest ulica między ulicą Dworcową, Kolejową, Aleją 1 Maja, a ulicą Błaszaka i ten abonament upoważnia do parkowania na każdej z tych ulic. Natomiast są takie miejsca, z których wyłączyliśmy właśnie za głosem przedsiębiorców i za głosem też instytucji publicznych. To są właśnie odcinki dróg przy Starostwie, przy Sądzie, na ulicy Energetyka, Aleje i ulica Dworcowa.
4: Tam, gdzie są urzędy na przykład, tam i ten abonament mieszkańca nie będzie obowiązywał?
3: Nie będzie obowiązywał, to dlatego, że te miejsca muszą mieć rotację. W tych godzinach, kiedy urzędy pracują, my korzystający z tych instytucji, no musimy mieć możliwość zaparkowania, a niestety podejrzewamy, że byłoby tak, że mieszkańcy mając to uprawnienie, by tam parkowali, ale w zamian za to daliśmy możliwość mieszkańcom i wyznaczyliśmy dla nich tylko i wyłącznie parkingi, czyli mając abonament, będzie między blokami też część ulic dla nich dedykowana i nie przyjedzie nikt z zewnątrz, więc troszkę zabraliśmy ten abonament, żeby promować trochę przedsiębiorców i te jednostki publiczne, ale w zamian za to daliśmy część ulic, gdzie nie przyjadą do nich inne pojazdy z zewnątrz, czyli to będą typowo dla nich.
4: I takie typowo dla mieszkańców obszary będą i w Starym, i w Nowym Koninie, jak to będzie rozwiązane? Gdzie tego możemy się spodziewać?
3: Znaczy, Starówka troszeczkę inaczej się rozwija, znaczy inaczej trochę wygląda niż Nowy Konin. Tutaj ta zabudowa jest trochę mniej zwarta i ktoś, kto mieszka na Starówce, wykupi sobie abonament, będzie mógł zaparkować na całym obszarze strefy płatnego parkowania Starym Koninie z wyłączeniem placu wolności. Natomiast na każdej innej ulicy będzie mógł sobie zaparkować. Natomiast w Nowym Koninie, czyli tam obszar w okolicach Alei 1 Maja Dworcowej, no to te rejony będą różne, są wskazywane dla mieszkańców. Natomiast my przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli mamy miejsca postojowe i mieszkańcy sobie parkują i jest na to przyzwolenie, tam właśnie takie obszary wstawiliśmy typowo dla mieszkańców, żeby tam nie było chęci zjeżdżać. wydania ze strefy płatnego parkowania, gdzie są miejsca postojowe, żeby mieszkańcy tam mieli spokój, żeby im obcy nie powodowali utrudnień właśnie w tym ruchu. Takich stref jest kilka wyznaczonych, to by trzeba było pokazać na mapie. Mieszkańcy zostali o tym poinformowani przez spółdzielnie, przez zarządców nieruchomości, wszelkimi kanałami, które mogliśmy uruchomić, takie informacje przekazywaliśmy i wydaje się, że to, co jest w tej chwili wypracowane, to jest takie, oczywiście no nie można powiedzieć, że wszyscy będą zadowoleni, ale chyba taki złoty środek. My jesteśmy tak naprawdę po konsultacjach i przyjmujemy naprawdę dobry materiał wypracowany z mieszkańcami.
1: Nowe zasady strefy płatnego parkowania mają wejść w życie 1 kwietnia 2027 roku. Jednocześnie pozostaną dotychczasowe stawki za godzinę parkowania. Podwyżki ostatecznie wycofano, mówił Grzegorz Pająk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Audyt oświaty w gminie Kleczew przyniósł rekomendację stopniowego zamykania 3 szkół w Kozie Głowach, Złotkowie i Sławoszewku. Audytorzy wskazują przede wszystkim na niekorzystne zmiany demograficzne.

0: audytu, ponieważ nie sądziłem, że te zmiany będą aż tak daleko szły. To znaczy, na razie są rekomendowane, bo na razie nic jeszcze się nie zadziało. Bo ja nie ukrywam, mam pomysł tylko na to, jak zagospodarować jeden budynek ewentualnie po jednej ze szkół. Opróżnienie aż trzech budynków byłoby pewnie nie lada wyzwaniem logistycznym, no bo bardzo bym nie chciał, żeby pustostany na terenie gminy Kleczew się znajdowały. Oczywiście, że pewnie może jakoś zagospodarować, natomiast ja na dzień dzisiejszy mam jeden taki w miarę przemyślany pomysł, co z tym budynkiem zrobić, no ale decyzje żadne jeszcze nie zapadły. Dzisiaj właśnie po to się spotykamy z mieszkańcami, żebyśmy wspólnie wypracowali pomysł, co robimy dalej. To znaczy kolejnym krokiem, wiem co będzie dalej, kolejnym krokiem będzie referendum, ale to, co się będzie działo w czasie tego referendum, czy pytania, w jaki sposób sformujemy, myślę, że wypracujemy to tutaj dzisiaj. Ja po tym przyszedłem do mieszkańców, spotkać się z mieszkańcami, aby zdobyć wiedzę, poznać ich opinię, ich punkt widzenia, zobaczyć, jakie jest nastawienie, aby móc się lepiej przygotować do kolejnego kroku, który będzie referendum. Kozie Głowy, Złotków i Sławoszewek. Czyli pozostają tylko dwie szkoły największe, liczące w tej chwili około po 300 uczniów, każda w Ursiawie Kościelnym i w Kleczewie. 30 kilku uczniów. W Słodkowie 40 powiedzmy kilku w Kozie Głowach i nieco ponad 60 w Sławoszewku. Ja chciałbym tą reformę przeprowadzić w taki sposób, aby nikt albo ewentualnie możliwie jak najmniej osób straciło pracę, no bo i tak mamy trudną sytuację, wiemy co się dzieje z naszym głównym, że tak powiem, pracodawcą, czyli kopalnią, więc nie chciałbym dokładać, jak się w cudzysłowie mówi, do pieca jeszcze, ale no my też w związku z tym, że się komplikuje sytuacja z kopalnią, zaczynamy mieć trudności finansowe, więc wziąłem pod uwagę aspekt odchodzenia na emeryturę kadry i nauczycielskiej, czyli tej pedagogicznej, jak i obsługowej. I tak się akurat składa, że w roku 2028 bardzo wiele osób nabywa prawa emerytalne, więc celujemy właśnie w ten termin 31 sierpnia 2028. Znaczy ja mam świadomość, że to nie są łatwe decyzje. Zresztą jak rozmawiam ze wszystkimi kolegami, wójtami, burmistrzami, to chyba oszalałeś, że się w ogóle za to bierzesz. To jest bardzo niepopularne, nie znamy nikogo, kto by to zrobił i po głowie nie dostał. Mam tego świadomość, no ale z drugiej strony my mamy klasy, w których jest dwoje uczniów, więc tak naprawdę, no, czy to jest dobre dla dzieciaka? Szczerze mówiąc, rok temu miałem sytuację, że mama powiedziała, niestety moja córka nie będzie chodzić, już nie chcę wskazywać konkretnej placówki, bo by chodziła do szkoły tylko z dwoma chłopcami, czyli byłaby trzyosobowa klasa. Ja nie chcę, żeby moje dziecko się wychowywało, rozwijało w takiej szkole. Ja zadaję pytania, jak nauczyć dzieciaka grania w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę nożną? Gdzie element rywalizacji, współpracy? Jak podzielić ich na grupy? Jak zajęcia grupowe w ogóle zorganizować? Więc ja rozumiem, że będą emocje, ja rozumiem, że szkoła jest miejscem, gdzie chodziła moja babcia, prababcia, może jeszcze wcześniejsze pokolenie. Ona była od zawsze, teraz niedobry burmistrz przyszedł i będzie chciał ją zamykać, likwidować. Dlatego rozmawiam z uczniami. Nie podejmujemy żadnej decyzji za biurka. Najpierw chcę się wsłuchać w głos mieszkańców.
1: W sprawie przyszłości szkół burmistrz Mariusz Musiałowski zdecydował o przeprowadzeniu referendum, w którym mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie. Jego wynik ma być drogowskazem dla Rady Gminy, do której będzie należała ostateczna decyzja w sprawie przyszłości placówek.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
4: Co warto zwiedzić w gminie Ostrowite? Wieś Ostrowite nie obfituje w zabytki. Do nielicznych świadectw historii tych okolic należą pozostałości zespołu dworskiego, obora, murowana stodoła oraz park. Najstarszą zachowaną do dziś budowlą, zamieszkałą, jest karczma. Pozostałości kultury materialnej znajdziemy m.in. w Sierniczu Wielkim i Skrzynce Małej, które jeszcze w 1887 roku stanowiły całość jako bardzo dobrze prosperujący majątek ziemski. Dla tych, którzy interesują się historią, cenną informacją będzie to, iż pierwsza wzmianka o Sierniczu jako wsi szlacheckiej pojawiła się w XVI wieku. Ostatnimi polskimi właścicielami Siernicza Wielkiego była rodzina Wyganowskich, herbu Łodzia. W latach 80. po śmierci dziedzica Wyganowskiego dobra przeszły w posiadanie rodziny Bosaków, a w początku XX wieku ich właścicielem ostatnim stał się Adam Iwańczyk. W 1945 roku folwark uległ rozparcelowaniu. Dziś możemy obejrzeć pozostałości zespołu dworskiego pośród parku z XIX wieku. Po I wojnie światowej w Ostrowitem budowano organistówkę, dom parafialny, którego działalność miała wpłynąć na rozwój kultury i oświaty w okolicy. Odbywały się tu także przedstawienia teatralne, bale i zabawy taneczne.

0: latach 1918-39 nastąpił szybki rozwój budownictwa. Wówczas stawiano już domy z cegły kryte blachą. Oryginalnym zabytkiem Ostrowitego jest metalowa wieża. Pozostałość z lat 30. pełniła ona funkcję latarni morskiej dla lotników. Wędrując po okolicach Ostrowitego możemy znaleźć kilka innych ciekawych obiektów. W Naprusewie, w parku, wznosi się dwór z około 1890 roku. W Jarodkach, oprócz parku dworskiego z drugiej połowy XIX wieku, znajduje się cmentarzysko całopalne z kultury łużyckiej, objęte strefą obserwacji archeologicznej. Kąpiel z kolei to wieś, której wizytówką są młyn gospodarczy z początku XX wieku oraz karczma z wozownią. Zespoły pałacowe znajdują się ponadto w Kosewie, Mieczownicy oraz Giewartowie Holendrach. Na dłużej warto zatrzymać się w Giewartowie nie tylko ze względu na jego malownicze położenie nad jeziorem. Stoi tu bowiem piękny zespół pałacowy z połowy XIX wieku wraz z parkiem, murowaną kaplicą pod wezwaniem świętego Rocha z 1811 roku, klasycystyczną empirowaną wewnątrz ołtarz z 1811 roku wraz z obrazami z końca XVIII i początku XIX wieku oraz kościół parafialny pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego powstały w latach 1907-1913. Pod kapliczką znajdują się grobowce. Natomiast w kościele, który zdobią witraże w stylu młodej Polski, najbardziej godna uwagi jest XVIII-wieczna rzeźba oraz ludowy krucyfiks. Mieczownica chlubi się historią sięgającą czasów średniowiecza. Związana jest z ważnymi momentami powstania styczniowego, które tu właśnie się rozgrywały. Od dziesiątków lat Mieczownica kojarzy się przede wszystkim z końmi. Początek znakomitej hodowli koni wierzchowej dał w 1894 roku Janusz Chrzanowski, sprowadzając tu wszystkie klacze czystej krwi arabskiej. Dziś stadnina w Mieczownicy sprzedaje konie na eksport, zaopatruje kluby jeździeckie i prowadzi własną sekcję jeździecką. Otoczony parkiem pałac, w którym mieści się administracja stadniny, to piękny, starannie utrzymany XVIII-wieczny zabytek architektury. Czytamy na www.ostrowite.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Kontynuujemy poznawanie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Na pytanie o to, czy musimy obawiać się kontroli biletów autobusowych, odpowiedziała nam kierowniczka działu sprzedaży i kontroli usług Monika Kosińska.
2: Absolutnie nie. Kontrola biletowa to jest naturalna rzecz w przewozach w publicznym transporcie zbiorowym. Podobnie jak na kolei. Tylko ta osoba, która kontroluje bilety w pociągu, nazywa się konduktorem. Natomiast osoba kontrolująca bilety w autobusie to kontroler, kontrolerka bądź rewizorka. W zależności od tego, jaka komu nomenklatura bardziej odpowiada. U nas akurat w naszym Miejskim Zakładzie Komunikacji kontrolerami biletów są kobiety. Więc mamy kontrolerki, których absolutnie nie powinniście się Państwo bać, bo one wykonują swoją pracę, robią to najlepiej jak potrafią i na pewno z przyjaznym nastawieniem do wszystkich naszych pasażerów. Także nawet tak mówiąc dość kolokwialnie, szczególnie młode osoby, które podróżują autobusami, rozpoznają nasze kontrolerki. Natomiast gdybyście Państwo kiedyś natrafili na kontrolę biletową, to sprawa jest bardzo prosta. Okazujemy ważny, czyli skasowany w kasowniku bilet do kontroli, bądź też bilet elektroniczny, który mamy zapisany w telefonie, kupiony przez aplikację mobilną, tudzież bilet elektroniczny, wirtualny, przypisany do naszej karty płatniczej. Okazujemy dokument, który uprawnia nas do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów, jeżeli mamy bilet ulgowy, albo jeżeli jedziemy bez biletu, bo nie musimy go kupować, znajdując się w tej grupie uprawnionych do bezpłatnych przejazdów. Kontrolerka sprawdza bilet, dziękuję, odchodzi do kolejnej osoby. Pamiętajmy, że kupując bilet, wspieramy publiczny transport zbiorowy, który jest zadaniem własnym gminy, opłacanym przez miasto Konin i jadąc bez biletu, wyłudzamy bezpłatny przejazd. Czyli tak naprawdę oszukujemy sami siebie. Bo jeżeli nie kupujemy biletów, to z naszych podatków pieniądze są przeznaczone na zwiększone finansowanie komunikacji miejskiej, która jednak musi funkcjonować w mieście wielkości Konina i musi funkcjonować nie tylko dlatego, że ustawa nam to nakazuje, ale dlatego, że jest zainteresowanie pasażerów, co każdego roku możemy zauważyć, że jest coraz większe. Widać, że pasażerowie wybierają komunikację miejską świadomie i celowo. To jest ich sposób podróżowania do pracy, do szkoły. Kupują bilety coraz częściej przez aplikacje bądź w biletomatach i nie mają żadnego wtedy problemu z tym, że wchodzi kontrola biletowa. Panie kontrolerki podchodzą, witają się, zawsze mają na wierzchu identyfikator, są one rozpoznawalne. Poproszą o bilet do kontroli, okazujemy go i sprawa jest załatwiona. Ale kontrolerki nasze biletowe nie tylko kontrolują bilet. One w sytuacjach, kiedy na przykład wsiadają Państwo do autobusu, nie kupili biletu, bo powiedzmy mieli problem z biletomatem. Wystarczy poprosić kontrolerkę, ona z pewnością pomoże, kupi bilet i wtedy nie trzeba się obawiać, że wypisze opłatę dodatkową, bo w pewnym sensie rola kontrolerów biletowych jest taką rolą prewencyjną. One nie mają za zadanie wypisać jak największej liczby mandatów, tylko ich zadaniem jest przypominanie pasażerom, że obowiązkiem każdej osoby, która zawiera umowę przewozu, a właśnie zajęcie miejsca w autobusie jest zawarcie umowy przewozu, więc obowiązkiem każdej takiej osoby jest po prostu kupienie biletu i posiadanie ważnego biletu na przejazd. W związku z tym wtedy, kiedy zachowujemy się uczciwie i uczciwie te bilety kupujemy, a my jako MZK staramy się dostarczać coraz więcej sposobów zakupu biletów, wtedy no, nie mamy powodu, żeby się obawiać kontroli biletowej, bo po prostu kupiliśmy bilet i możemy jechać spokojnie. A jeżeli mamy jakikolwiek problem, to zawsze warto panią kontrolerkę poprosić o pomoc i na pewno nie odmówi.
0: Ale są też takie sytuacje, że na przykład nie zauważymy, że skończy nam się termin ważności biletu okresowego, albo akurat nie działał biletomat, który był w autobusie, nie udało nam się tego biletu kupić, czy też zapomnieliśmy jakiegoś dokumentu, który potwierdza to, że mamy uprawnienia do zniżki. I tutaj z tych sytuacji też jest wyjście, bo są odwołania.
2: Są odwołania, to jest jedna droga. Druga droga, która zapisana jest w naszym regulaminie przewozu również, w uchwale Rady Miasta, która mówi o tym, ile kosztują bilety, ile wynoszą opłaty dodatkowe i jakie są zasady podróżowania. Jeżeli zapomnimy zabrać ze sobą dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów bądź ulgowych, albo zapomnimy zabrać biletu miesięcznego z domu, a mamy taki i po prostu zostawiliśmy w innej torbie, to wtedy, jeżeli przyjdziemy do Miejskiego Zakładu Komunikacji lub bądź Centrum Obsługi Pasażerów przy ulicy Dworcowej, zapłacimy tylko opłatę manipulacyjną, a sama opłata dodatkowa, która nam zostanie w tym autobusie wypisana, zostanie anulowana. Jeżeli uważamy, że zostaliśmy potraktowani w sposób jakby niesprawiedliwy, zawsze mamy drogę odwoławczą. W Miejskim Zakładzie Komunikacji została powołana komisja odwoławcza, która każdą sprawę, z którą zwrócą się do nas pasażerowie, rozpatruje indywidualnie. Więc jeżeli w autobusie kontrola biletowa nałoży na nas opłatę dodatkową, a my uważamy, że ta opłata została nam nałożona niesłusznie, mamy możliwość odwołania się. Komisja każdy przypadek rozpatruje indywidualnie, rozważając, czy na przykład klient jest naszym stałym klientem, kupuje bilety okresowe w każdym miesiącu, a teraz mu się zapomniało i po prostu nie zauważył, że mu się bilet skończył, bo zdarza nam się taka pomyłka. Wtedy z całą pewnością zaręczam Państwu, że komisja podejdzie bardzo łaskawie i anuluje taki mandat. Nawet jeżeli ktoś już zapłacił ten mandat i komisja uzna, że jednak został on nałożony nieprawidłowo, wtedy te pieniądze zwracamy naszym pasażerom. Generalnie mamy w autobusach, jak Państwo wiecie, monitoring. Jeżeli jest jakieś zdarzenie, które spowodowało, że nie wiem, zapchał się ten automat do wrzucania monet i biletomat się uszkodził, albo nie wiem, była chwilowa przerwa w dostawie internetu do biletomatu mobilnego czy stacjonarnego, w którym jest płatność kartą płatniczą, by nie można było zapłacić, tak? Możemy sprawdzić. W takiej sytuacji również to odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie. Naszą jakby rolą i naszym zadaniem nie jest ściganie tych pasażerów, którzy jeżdżą bez biletów. To nie jest nasz taki priorytet, tak? Ale też jakby chcemy, żebyście Państwo wiedzieli, że uczciwie jest kupować bilety, bo to jest nasze wspólne dobro. To jest nasz wspólny interes, żeby opłacać przejazdy, żeby ich nie wyłudzać, bo niestety za notoryczne wyłudzanie przejazdów, które zostają dokumentowane później tymi nałożonymi opłatami dodatkowymi, czekają nas poważniejsze konsekwencje.
0: No właśnie, jakie to są konsekwencje? Bo nie tylko finansowe.
2: No nie tylko finansowe, ponieważ notoryczne, a za notoryczne uważa się już trzykrotne w ciągu roku wyłudzenie przejazdu komunikacją miejską bez biletu, może zostać skierowane na drogę już prawną. Zgłaszamy sprawę najpierw na policję, potem ona sprawia do sądu. I to jest wykroczenie, które nazywa się szalbierstwem. Także jeżeli państwo albo państwa dzieci, bo czasami zdarza się, że dzieci ukrywają przed rodzicami, że dostali mandat. Tak zwyczajnie. A potem rodzice dostają korespondencję, w której informujemy, że planujemy wystąpić właśnie na tą ścieżkę prawną, ponieważ będziemy musieli zgłosić sprawę już do organów ścigania w sprawie wykroczenia, które nazywa się szalbierstwem. Bardzo często wtedy rodzice przybiegają tutaj do nas do MZK, pytając, co mogą zrobić, bo proszę wierzyć, że mamy takich, nazwę to tak wprost, takich naciągaczy, bo oni na nas naciągają, wszystkich nas, nasze miasto naciągają na te wyłudzania przejazdów, którzy są rekordzistami i po prostu notorycznie jeżdżą bez biletów. I mają potężne długi względem miasta. Taniej byłoby zdecydowanie, gdyby kupowali bilety okresowe, bo mandaty są dość drogie, więc zawsze mówię, że też nasi pracownicy mówią innym osobom, że proszę pomyśleć o tym, żeby jednak kupić bilet okresowy, który kosztuje nie za dużo. Na pewno bilet okresowy kosztuje mniej niż jedna opłata dodatkowa. W związku z tym, co się bardziej opłaca? Ryzykować, jechać bez biletu, w stresie, czy lepiej jechać sobie spokojnie, mieć zawsze kupiony bilet okresowy, kiedy chcę wsiadam, kiedy chcę wysiadam, jeżdżę do woli tyle razy, ile chcę w ciągu dnia.
0: Próbujecie cały czas też ściągnąć pieniądze, te, które są należne od osób, które dostały mandat, a ich nie płacą. Już niektórzy mają dość wysokie pewnie kwoty i za coś takiego też są konsekwencje, które skutkują tym, że pewne plany życiowe mogą się trochę pokrzyżować.
2: W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów BIKES-a i każda osoba, która dostanie od nas wezwanie do zapłaty, zostanie również poinformowana o tym, że jeżeli nie zareaguje i nie zapłaci swojej zaległości, będzie przez nas zgłoszona do tego Krajowego Rejestru Długów. A jakie są tego dalsze konsekwencje? Jeżeli państwo na przykład będziecie chcieli kupić sobie pralkę na raty, pójdziecie do sklepu, wybierzecie model, a potem okaże się, że niestety te raty nie zostaną wam udzielone, ponieważ będziecie figurowali w Krajowym Rejestrze Długów. W tym rejestrze będziecie tak długo figurowali, aż nie zapłacicie wszystkich swoich długów. Także jeżeli myślicie o tym, że jazda bez biletu i potem nałożenie opłaty dodatkowej nie będzie skutkowało niczym poważnym, to jest jednak duży błąd, ponieważ Miejski Zakład Komunikacji, zajmując się samodzielnie windykacją należności, właśnie z takiego instrumentu jak wpis do Krajowego Rejestru Długów zaczął korzystać.
0: To jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby kupować bilety, choćby po to, żeby być uczciwym wobec innych pasażerów i wobec miasta, w którym mieszka.
2: I spokojnie podróżować komunikacją miejską, a my zapewniamy, że każda złotówka, którą państwo wydajecie na bilet komunikacji miejskiej, jest przez nas wykorzystana i przez miasto Konin na rozwój transportu publicznego, na nową infrastrukturę przystankową, na nowe autobusy, na biletomaty i na wszystko to, co wiąże się z komunikacją.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Jest historyczne gminy Tuliszków. Gmina Tuliszków jest położona we wschodniej części Wielkopolski, w północno-zachodniej części powiatu tureckiego, na południe od Konina. Jak inne miasta w Polsce, Tuliszków utracił prawa miejskie w wyniku represji po powstaniu styczniowym, a odzyskał je w 1919 roku. Nazwa Tuliszków wywodzi się od lisów, Tuliszchowa, w które obfitowały miejscowe lasy. Zwierzę to znajduje się również w herbie z 1793 roku. Pierwotnie miejscowość stanowiła osadę będącą własnością szlachecką. Najstarsza wzmianka zanotowana została około 1342 roku, kiedy Tuliszków należał do rodu Zarębów, którzy w 1458 roku uzyskali dla osady prawa miejskie. W XV wieku miasto stało się własnością Opalińskich. Wówczas zorganizowana została szkoła oraz czynnych było już blisko 20 warsztatów rzemieślniczych, ale ludność trudniła się głównie rolnictwem. Od XVII wieku właścicielami miasta byli konarzewscy, a następnie mycielscy. W XVIII wieku Tuliszków stał się własnością Zamojskich. Po drugim rozbiorze Polski miasto, liczące wówczas 365 mieszkańców i 83 domy oraz zaledwie 13 rzemieślników, przeszło pod panowanie pruskie. W tym czasie działały także należące do rodu Zamojskich dwa młyny wodne i wiatrak. Od 1807 roku Miasto leżało w granicach Księstwa Warszawskiego, zaś po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku na terenie Królestwa Polskiego. Na przestrzeni XIX wieku znacznie wzrosła w mieście liczba ludności oraz nastąpiło ożywienie życia gospodarczego. Jednak w 1870 roku miasto zostało pozbawione przez władze rosyjskie praw miejskich, a w 1881 dotkliwie zniszczone przez pożar. Na początku XX wieku Tuliszków liczył już 2000 mieszkańców oraz 170 domów. Prawa miejskie zostały przywrócone po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1919. W okresie przed II wojną światową miasto osiągnęło liczbę 2600 mieszkańców, którzy utrzymywali się głównie z pracy na roli, a częściowo z rzemiosła i drobnego handlu. W czasie okupacji hitlerowskiej ludność żydowska została wymordowana w obozach koncentracyjnych. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego, natomiast po reformie administracyjnej weszło w skład województwa wielkopolskiego. Gmina i miasto Tuliszków ma 3 honorowych obywateli. 29 października 1999 roku Rada Miejska przyznała Janowi Pawłowi II tytuł honorowego obywatela gminy i miasta Tuliszków. Akt nadania tejże godności przekazała Ojcu Świętemu w Watykanie delegacja samorządu i mieszkańców na czele z prałatem Walerianem Rędzią. 18 maja 2005 odsłonięto pomnik na Placu Wolności, a 8 maja 2012 do świątyni parafialnej sprowadzono relikwie przyszłego świętego. 21 kwietnia 1998 roku Rada Miejska przyznała Grażynie i Jackowi Kuroniom tytuł honorowych obywateli. Czytamy na www.tuliszków.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Historia szkoły podstawowej nr 9 w Koninie. Historia szkoły sięga lat 50. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły podstawowej nr 9 odbyło się 6 października 1963 roku. Wcześniej szkoła mieściła się w małych, parterowych domach przy trasie Warszawa-Poznań. 20 września 1964 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły. Kierownikiem tej placówki został pan Józef Nowaczek. W roku szkolnym 1969-1970, dokładnie w grudniu, kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadało szkole imię bohaterów Westerplatte. Wkrótce nawiązano listowną współpracę z siostrą majora Henryka Sucharskiego, panią Anną Bugajską oraz panem Piotrem Barańskim, Westerplatczykiem z Konina. 19 listopada 1970 roku nadano sztandar szkole podstawowej. Co roku w tym dniu obchodzone jest święto patrona szkoły. 1990 rok to czas rozpoczęcia budowy nowej szkoły na osiedlu Chorzeń. W tym budynku zainaugurowano rok szkolny 1993-1994. Wówczas naukę rozpoczęło 720 uczniów w 30 oddziałach z 44 nauczycielami i 18 pracownikami administracji. Funkcję dyrektora szkoły pełniła pani Izabela Wilk. Od 18 kwietnia 1996 roku szkoła należy do Klubu Szkół Westerplatte, które zrzesza placówki noszące imię bohaterów Westerplatte. W dniach 26-28 kwietnia 2001 szkoła była organizatorem 18 Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Westerplatte. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1997-1998 miała miejsce właśnie w tej szkole. W tym samym roku otwarto w dziewiątce pierwsze w województwie konińskim klasy integracyjne. Czytamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie sp9konin.edu.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konijanina. Gmina Dopiewo w powiecie poznańskim. Gmina Dopiewo położona jest przy zachodniej granicy Poznania i jest z nim doskonale skomunikowana. Dojazd do centrum zajmuje niespełna 20 minut, do lotniska Ławica zaledwie 10. Ponadto w pobliżu znajdują się węzły autostrady A2 Bóg 9 km i Głuchowo 6 km. Urokliwe zabytki architektury świeckiej i sakralnej i naturalne piękno przyrody, m.in. rezerwat ornitologiczny w Trzcielinie czy Żarnowieckie Źródełko, w harmonijny sposób łączą się tu z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkalnego. Centrum Życia Społecznego i Kulturowego stanowi od ponad 60 lat Gminna Biblioteka Publiczna, proponując różnorodny program wydarzeń, m.in. koncerty, spotkania autorskie czy imprezy plenerowe. Wśród osób ceniących sobie aktywne spędzanie czasu uznaniem i popularnością cieszy się boisko Orlik 2012, nowoczesna hala sportowa, siłownia i sala do aerobiku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego zachęca do pieszych i rowerowych wędrówek. Działania proinwestycyjne związane z ochroną środowiska i edukacyjne podejmowane przez gminę Dopiewo zostały zauważone i docenione w ogólnopolskich konkursach m.in. Gmina Fair Play, Przyjaźni Środowisku czy Teraz Polska. Czytamy na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Odkrywka Pątnów. Po wybudowaniu elektrowni Konin w 1958 roku oraz elektrowni Pątnów w latach 1967-69 nastąpił wyraźny wzrost zapotrzebowania na węgiel. Konieczne okazało się uruchomienie kolejnych odkrywek. Jako pierwsza powstała odkrywka Pątnów, która rozpoczęła eksplorację węgla w 1962 roku, zakończyła ją w 2001. W tym czasie wydobyto prawie 130 milionów ton węgla. Aby sprostać potrzebom elektrowni i zwiększyć wydobycie, zakupiono nowe maszyny. Koparki RS-400 i D-1120 oraz zwałowarkę AS-1120. Na odkrywce Pątnów do 1996 roku najdłużej w kopalni Konin działało odwodnienie podziemne. Pracowały tam cztery szyby główne o głębokości 38 do 69 metrów. Podziemne chodniki odwadniające na Pątnowie miały łącznie długość 102 km. W całej kopalni ich długość przekraczała 370 km. Obecnie odwodnienie złoża prowadzone jest za pomocą studni głębinowych. Teren po odkrywce Pątnów został poddany rekultywacji o kierunku leśnym i rolnym. W wyrobisku końcowym powstał zbiornik wodny o powierzchni 360 hektarów, który dziś stanowi własność prywatną. Czytamy na kwbkonin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Położenie gminy Ostrowite. Ostrowite jest jedną z 8 gmin powiatu słupeckiego i administracyjnie dzieli się na 21 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 104 km2, co plasuje ją na 4. miejscu w powiecie słupeckim. Sieć osadniczą tworzą 43 sołectwa, a gminę zamieszkuje około 5300 mieszkańców ze średnią gęstością zaludnienia 50 osób na kilometr kwadratowy. Siedzibą władz gminy jest duża wieś Ostrowite. Gmina Ostrowite leży na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej w północnej części powiatu słupeckiego. Od wschodu graniczy z gminą Kleczew, od południowego wschodu z gminą Kazimierz Biskupi, a od południa ze Słupcą, a od strony zachodniej z Powicem. Jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne stanowią 80% jej powierzchni. Nie ma tu autostrad, gwarnych ulic, fabryk, supermarketów, ani innych hałaśliwych wytworów współczesnej cywilizacji. Wiele wsi, m.in. Giewartów, Kosewo, Naprusewo, uzyskało status miejscowości o korzystnych właściwościach klimatycznych i walorach krajobrazowych. Nic więc dziwnego, że przyjeżdża tu coraz więcej turystów, że powstają nad jeziorami domki letniskowe i pola piwakowe. Można tu doskonale wypocząć, odprężyć się, uprawiając turystykę pieszą i rowerową, jazdę konną, a także pływać, korzystać z kąpieli, opalać się, wędkować, po prostu przyjemnie spędzać czas. Amatorzy fotografowania i miłośnicy przyrody mają tu możliwość obserwowania natury w całej krasie, gdyż znajdują się tu przyrodnicze obszary chronione, Powicki Park Krajobrazowy i Powicko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu. przyszłość gminy Ostrowite należy nadal wiązać z rozwojem rolnictwa i jego otoczenia, jak również rozwojem turystyki. Gmina posiada doskonałe walory przyrodniczo-rekreacyjne, co predestynuje ją do rozwoju usług związanych z aktywnym wypoczynkiem. Położenie obok, ale niedaleko ważnych dróg krajowych pozwala z jednej strony na zapewnienie wypoczynku gościom, z drugiej strony pozwala na łatwy dojazd. Czytamy na www.ostrowite.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Początki przemysłowej produkcji ceramiki wiążą się z osobą Józefa Freudenreicha. W 1842 roku razem z Henrykiem Wendlerem, fabrykantem ze Sławska, zakupili dom fabryczny zlokalizowany w Kole przy Trakcie Warszawskim, zobowiązując się urządzić w nim fabrykę. Założenie ceramicznej wytwórni w Kole otwierało dostęp do rynków całego Cesarstwa Rosyjskiego. Dla władz miejskich istnienie zakładu miało duże znaczenie, o czym świadczy zawarty w umowie warunek mówiący, że w przypadku zaniechania produkcji obecny właściciel może sprzedać posesję jedynie fabrykantowi z przeznaczeniem na zakład fabryczny. W 1844 roku zakład posiadał już 3 piece, 20 warsztatów i zatrudniał 31 osób. W 1845 wyroby z koła prezentowane były na wystawie w Warszawie. Trudna do określenia jest struktura produkcji fabryki w pierwszym etapie jej funkcjonowania. Z zachowanych dokumentów wynika, że obok fajansu produkowano tu również szkło i porcelany. Nie zachowały się przykłady wyrobów szklanych ani porcelanowych, natomiast fajans produkowany w wytwórni Józefa Freudenreicha charakteryzował się bardzo wysoką jakością i dużym stopniem spieczenia czerepu, co pozwalało na nazywanie niektórych wyrobów półporcelaną. Produkty z pierwszych lat funkcjonowania fabryki to głównie naczynia stołowe zdobione drobną dekoracją plastyczną lub nadrukami oraz barwione kolorowymi szkliwami majoliki z charakterystycznym płaskim reliefem. W roku 1880 kolską wytwórnię przejął syn Józefa August. Fabryka rozwijała się szybko i w 1884 roku składała się już z dwóch zakładów. W asortymencie znajdowało się ponad 900 wzorów, z których każdy oferowany był w kilku wariantach dekoracji. Oprócz wyrobów stołowych produkowano zestawy sanitarne oraz przedmioty dekoracyjne. W zdobnictwie obok stosowanych wcześniej reliefu i druku pojawiły się m.in. kalkomanie i ażury. Kolejny etap w historii fabryki wiąże się z synami Augusta, Stefanem i Czesławem. Zarządzali oni firmą od roku 1904. Stefan związany był z kolską fajansarią od 1914, a Czesław do swojej tragicznej śmierci w 1939. Nowi właściciele nie zaprzestali produkcji wypracowanych wcześniej wzorów. Wzbogacono asortyment naczyń z dekoracjami wykonanymi ręcznie. W fabryce pracowały dwie z czterech córek Czesława: Krystyna, pracująca bezpośrednio przy produkcji, i Irena, malarka, autorka nowatorskich projektów zdobniczych. W tym czasie też do fabryki sprowadzono wybitnych specjalistów z zakresu ceramiki. Wśród nich znalazł się Zygmunt Błaszczyk, absolwent pracowni ceramicznej Krakowskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. Charakterystyczne dla autora zdobienia wykonane zostały przy użyciu pełnego zestawu barw. Rozwój fabryki został przerwany wybuchem II wojny światowej. W nocy z 13 na 14 października 1939 roku Czesław Freudenreich i jego córka Krystyna zostali zaaresztowani przez Niemców i osadzeni w konińskim więzieniu. Oboje rozstrzelano 10 listopada i pochowano w mogile zbiorowej na cmentarzu rzymskokatolickim w Koninie. Wojna dla kolskiej fabryki fajansu oznaczała niemiecki zarząd. Produkcję w latach 1939-1945 ograniczono tylko do zaspokajania lokalnego rynku. Pod koniec okupacji zakład został niemal kompletnie zniszczony. W styczniu 1945 roku rozpoczęto prace porządkowe i fabryka znalazła się pod przymusową administracją państwową. W listopadzie została podporządkowana Zjednoczeniu Przemysłu Ceramiki Technicznej i Szlachetnej w Radomiu. W latach 1950-1961 działała jako samodzielny podmiot gospodarczy pod nazwą Zakłady Fajansu Koło w Kole. W 1962 w mieście powstało przedsiębiorstwo produkujące ceramikę sanitarną. W styczniu 1963 roku zakłady połączyły się i funkcjonowały pod wspólną nazwą Zakłady Ceramiki Koło. W 1974 roku polska fajanseria została połączona z włocławskimi zakładami ceramiki stołowej. Z początkiem lat 90. XX wieku fabryka stała się własnością prywatną. Na sygnaturach pojawiają się nowe nazwy. Od 1956 roku z fabryką związała się Helena Majewska, artystka preferująca wzory kwiatowe. Pełniejszy indywidualny rozwój twórczości obserwuje się u malarki od roku 1977, kiedy zaczęto organizować włocławskie Biennale Fajansu. Wówczas w jej dekoracjach zauważa się wyraźną tendencję do rozbudowy i znacznego zagęszczenia schematów kompozycyjnych. W fabrycznej wzorcowni uwagę zwracały prace innej artystki, Marii Zawielak-Hadaczek, absolwentki PWSSP we Wrocławiu. Z Kołskim zakładem związana była od roku 1971. Projektowała zarówno formy ceramiczne, jak i nowe wzory dekoracji malarskich. Jej projekty zdobnicze w dużej części utrzymane były w tonacjach kobaltu. Współczesna produkcja wyrobów fajansowych opierała się głównie na wkładzie pracy ręcznej. Tradycyjne zdobienie kolskich naczyń nawiązujące do folkloru, wzbogacane indywidualnymi kompozycjami wynikającymi z inwencji twórczej zatrudnionych w fabryce malarek, przedstawiało wysoki poziom. Cały asortyment, zarówno dekoracyjny, jak i użytkowy, uznawany był za rękodzieło artystyczne. Wyroby kolskiej fabryki fajansu, cenione przez odbiorców, mają wyrobioną markę w całym kraju. Czytamy na muzeum-koło.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Rezerwat Sokółki znajduje się na południowo-wschodnim skraju Puszczy Bieniszewskiej. Zajmuje 240 hektarów powierzchni leśnej. Stanowi on pozostałość dawnych lasów kazimierskich. Drzewostan stanowi grunt środkowoeuropejski, a także łęgi jesionowo-olszowe oraz jarzmiankowo-jesionowe. W bogatym runie leśnym znajdziemy m.in. wawrzynka, wilcze łyko i lilię złotogłów. Z krajem rezerwatu biegnie edukacyjna ścieżka przyrodniczo-leśna. Czytamy na powiat.konin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Obszar Powicko-Bieniszewski zajmuje powierzchnię 2547 hektarów. Stanowi istotne ogniwo ekologiczne systemu ochrony ze względu na największą w regionie koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych oraz rekreacyjnych. Obejmuje on południową część Pojezierza Gnieźnieńskiego z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej oraz częściowo tereny leśnictwa Wilczyn, Kazimierz Biskupi, Głodów i Bieniszew. Obszar ten jest najważniejszym ogniwem ekologicznym systemu ochrony ze względu na największą koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych i rekreacyjnych. Swym zasięgiem obejmuje fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego, połączony ciągiem wzgórz Moreny Czołowej z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej. Jest atrakcyjny również pod względem morfologicznym. Jego rzeźba młodoglacjana związana jest z ostatnim północno-polskim zlodowaceniem. Cechuje go ogromne bogactwo form, to jest rynny polodowcowe, wzgórza Moreny Czołowej, płaska i falista powierzchnia Moreny Dennej, formy szczelinowe i równina sandrowa z trzema poziomami zasypania. Wzgórza Moreny ciągną się od Powidza do Konina. Osiągają wysokość do 125 metrów nad poziomem morza, przy wysokościach względnych dochodzących do 20 metrów i spadkach terenu do 30 stopni. Mają one zróżnicowaną rzeźbę, od wyraźnych wałów o płaskim szczycie po wznoszący się szereg pagórków. Budowa geologiczna moren jest zróżnicowana. Na zainteresowanie zasługują rynny polodowcowe, które mają strome i wysokie krawędzie dochodzące do 10-15 metrów. Tworzą one system długich, równoległych obniżeń. Kontrastują z licznymi zagłębieniami bezodpływowymi Moreny Dennej o nieregularnych kształtach. Obszar Powicko-Bieniszewski wykorzystywany jest zarówno jako teren wypoczynkowy, jak i rekreacyjny. Przebiegają tędy różne szlaki turystyczne. Strefa chroniona łączy się z Doliną Warty ciągiem wzgórz Moreny Czołowej przez Puszczę Bieniszewską i Dolinę Mężny ze sztucznym zbiornikiem na północ od Słupcy. Puszcza Zarzecza stanowi resztki dużego kompleksu leśnego zachowanego do dnia dzisiejszego w części Rynny Głodowsko-Pątnowskiej. Wśród pagórków leśnych znajdujemy licznie rozmieszczone małe jeziora. Występuje tu duże zróżnicowanie siedliskowe. Na południowym wschodzie dominuje grunt bogaty. Na południowym i północnym zachodzie znajdziemy bór mieszany, z kolei w centralnej części występuje grunt ubogi, łęk jesionowo-olszowy i ols. W obszarze Puszczy Bieniszewskiej utworzono rezerwaty leśne. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Odkrywka niesłusz. Zasoby niewielkiego złoża Morzysław szybko się wyczerpały. Rozpoczęto wówczas eksplorację drugiej odkrywki niesłusz. Działała ona w latach 1953-1961. W tym czasie wydobyto z niej 4 miliony ton węgla. Uruchomienie odkrywki wymagało osuszenia jeziora Niesłusz i oczyszczenia jego dna z zalegającego tam mchu. W latach 50. było to bardzo trudne technicznie zadanie. Po zakończeniu eksploracji węgla w miejscu wyrobiska kopalnia przygotowała nieckę, która początkowo miała być wykorzystana do budowy boiska sportowego. Jednak ostatecznie w tym miejscu powstało jezioro Zatorze o podobnej wielkości co dawny akwen – 18,5 hektara. Otoczenie jeziora zostało ciekawie zagospodarowane. Powstały tam alejki spacerowe, ścieżki rowerowe i place zabaw. Dawny obszar górniczy został zrekultywowany i jest atrakcyjnym terenem rekreacyjnym dla mieszkańców konińskiego osiedla Zatorze. W pobliżu również na terenie podkrywkowym powstał kompleks handlowy i ogródki działkowe. Czytamy na kwb.konin.pl.
3: Konin FM.
1: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Witold Freeman. Kompozytor, pianista, pedagog. W 1972 roku został honorowym obywatelem miasta. Witold Freeman urodził się 20 sierpnia 1889 roku w Koninie. Zmarł 22 marca 1977 roku w Laskach koło Warszawy. Jak podaje Encyklopedia Muzyki PWN, był uczniem Michałowskiego, Noskowskiego, Statkowskiego w konserwatorium w Warszawie oraz Regera w Lipsku. W latach 1921-1928 profesor konserwatorium we Lwowie, wykładowca na Uniwersytecie Jana Kazimierza i recenzent muzyczny w Słowie Polskim. Od 1929 do 1933 roku Freeman był dyrektorem konserwatorium w Katowicach, potem w 1939 pracował w rozgłośni warszawskiej Polskiego Radia, a od 1945 roku nauczał przedmiotów muzycznych w zakładzie dla ociemniałych w Laskach. Na dorobek twórczy pianisty i kompozytora składa się 1300 utworów, m.in. symfonie, koncerty, utwory kameralne, fortepianowe, pieśni, które w rękopisach w przeważającej części znajdują się w Bibliotece Narodowej. Był m.in. twórcą hejnału miasta, rozbrzmiewającego z wieży ratusza codziennie w samopołudnie. Napisał go w 1973 roku w Laskach. W 1972 został honorowym obywatelem Konina.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Brama Poznania opowiada o początkach państwa polskiego i wyspie katedralnej. Nie znajdziecie tu muzealnych eksponatów. Brama przedstawia historię w nowoczesny sposób z wykorzystaniem multimediów i światła. Brama Poznania jest miejscem dostępnym i otwartym. Ekspozycja dostosowana jest dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Przez cały rok organizuje mnóstwo wydarzeń, takich jak warsztaty, wystawy czasowe, koncerty, zajęcia dla dzieci i dorosłych czy konferencje naukowe. Pracowników tej instytucji inspiruje nie tylko historia wyspy katedralnej, ale również zadziwiające bogactwo natury tego miejsca. Bo Brama Poznania to również przestrzeń spotkań nad rzeką, gdzie można odpocząć i złapać oddech. Brama Poznania jest pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, stworzonym na wzór podobnych instytucji działających za granicą. Łączy ona ekspozycję, która otwiera odbiorcom drogę do poznania ważnego miejsca historycznego, jakim jest Poznańska Wyspa Katedralna, bezpośrednio z tym miejscem. Wydarzenia, których Wyspa Katedralna była świadkiem, odegrały istotną rolę w historii naszego państwa. Ale Brama Poznania jest także miejscem pozwalającym odkryć korzenie każdego z nas. Czerpiąc z tego, co było, tworzy to, co jest i buduje to, co będzie. Zwiedzając Bramę Poznania, poznajemy własną historię i fakt, że jesteśmy u siebie. Zwiedzanie Bramy Poznania składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest unikatowa ekspozycja znajdująca się w minimalistycznym budynku, a drugim spacer po Wyspie Katedralnej. Audioprzewodnik dostępny jest w aż 8 wersjach językowych. Polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Możliwe są różne warianty zwiedzania dla młodzieży i dorosłych oraz dla rodzin z dziećmi. Czytamy o tym na www.bramapoznania.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Zbiornik wodny Przykona zlokalizowany jest na obszarze górniczym w obrębie zwałowiska wewnętrznego dawnej odkrywki Adamów w osi starego koryta rzeki Teleszyny w granicach gminy Przykona. Od strony wschodniej zbiornik otoczony jest kompleksem leśnym, który stanowi miejsce spacerów i wypoczynku. Atrakcyjność lokalizacji wyznacza także położenie w odległości 3 km od drogi krajowej nr 72 Konin-Turek-Łódź i sąsiedztwo drogi powiatowej Smulsko-Słomów-Sarbice. Podstawowym przeznaczeniem zbiornika jest zagospodarowanie w regionalnym systemie małej retencji nadwyżek wody ze zlewni rzeki Teleszyny, położonej powyżej zbiornika i okresowo wód ze studni głębinowych odprowadzanych do rzeki Teleszyny. Ponadto zbiornik przyczynia się do poprawy mikroklimatu okolicy, umożliwia rekreację mieszkańcom okolicznych miejscowości, w tym Turku, zapewnia punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych i tworzy warunki siedliskowe dla wielu gatunków ptactwa i ryb. Powierzchnia tego terenu objętego rekultywacją to 242 hektary. Powierzchnia czaszy zbiornika w granicach górnej krawędzi skarpy 168 hektarów. Powierzchnia na poziomie średniego zwierciadła wody 106 metrów nad poziomem morza 135 hektarów. Powierzchnia obrzeża czaszy zbiornika 73 hektary. Powierzchnia wyspy to około 3 hektary. Powierzchnia wyspy powyżej poziomu maksymalnego zwierciadła wody to 3,43 hektara. Powierzchnia zlewni zbiornika bez zlewni górnej Teleszyny to aż 9 km, a powierzchnia zlewni zbiornika ze zlewnią górnej Teleszyny jeszcze więcej, 204 km2. Wzdłuż południowego brzegu zbiornika rozciąga się piaszczysta plaża, przy której w okresie letnim funkcjonuje strzeżone kąpielisko. Na zbiorniku zainstalowane są 3 pomosty, z których jeden pełni rolę przystani żeglarskiej, drugi znajduje się przy strzeżonym kąpielisku, a trzeci wykorzystywany jest przez wędkarzy. Wypoczywający nad zbiornikiem mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu pływającego, małej gastronomii oraz ogólnie dostępnego punktu sanitarnego. Specyficzne położenie zbiornika z jego nieosłoniętym zachodnim brzegiem stanowi doskonałe miejsce do uprawiania sportów wykorzystujących wiatr, a szczególnie windsurfingu. Na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, to jest w miejscowościach Dąbrowa i Zimotki, wydzielono 135 działek pod budownictwo letniskowe o powierzchni od 630 do 1000 m2, co stanowi całościowo powierzchnię 20 hektarów. Działki usytuowane są w dwóch zespołach, zachodnim 51 działek i wschodnim 84 działki. W środkowej części terenu, przeznaczonego pod budownictwo letniskowe i rekreację, jest główny ciąg pieszy stanowiący dojście do terenów rekreacyjnych położonych nad zbiornikiem wodnym. po obu stronach głównego ciągu pieszego są dwie działki o łącznej powierzchni prawie hektara, przeznaczone pod lokalizację obiektów infrastruktury i obsługi rekreacyjnej. Czytamy na www.przykona.pl.
3: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego koginianina. Historia Poznania. Poznań, stolica naszego województwa, jest jednym z najstarszych miast Polski. Jego historia sięga drugiej połowy X wieku, kiedy na wyspie, nazwanej później Ostrowem Tumskim, powstał gród pierwszych władców Polski. Prawa miejskie Poznań otrzymał w 1253 roku. Szybki rozwój miasta zapewniło położenie na skrzyżowaniu licznych szlaków handlowych, dzięki czemu osiedlali się tu rzemieślnicy i kupcy. W 1793 roku Wielkopolskę zajęły wojska pruskie, a Poznań na ponad 100 lat został włączony do państwa pruskiego. W okresie zaborów Poznań był centrum walk niepodległościowych. W 1918 roku wybuchło tu Powstanie Wielkopolskie. Po odzyskaniu niepodległości przez pierwsze 10 lat Poznań intensywnie się rozwijał. 10 września 1939 roku miasto zostało zajęte przez Niemców. W czasie II wojny światowej Poznań uległ ogromnemu zniszczeniu. Stare miasto zostało spalone. Zdewastowano kościoły Śródmieścia i Ostrowa Tumskiego z katedrą, a ponad połowa budynków w mieście została uszkodzona. Intensywna odbudowa miasta rozpoczęła się w 1945 roku. Od 1989 roku miasto gwałtownie się rozwijało, głównie za sprawą prywatnej gospodarki, drobnych i średnich firm. Dzisiaj Poznań jest jednym z największych polskich ośrodków przemysłowych, naukowych, kulturalnych, handlowych i sportowych. W stolicy Wielkopolski poziom bezrobocia jest najniższy w kraju, a PKB na mieszkańca Poznania wynosi 200% średniego PKB na mieszkańca Polski. Zarejestrowano tu prawie 100 tysięcy podmiotów gospodarczych, z których znaczną większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Od lat Poznań uważany jest za jedno z najlepszych polskich miast do życia. Czytamy o tym na www.poznań.pl.

FM 104.1. You better come up, cause got a devotion.